0: French Open. Dziś wielki finał. Uwaga kierowcy na A4 w Śląskiem. Na odcinku między węzłami Łany i Nogowczyce w pobliżu miejscowości Chechło zderzyły się dwie osobówki i ciężarówka. W tym wypadku 3 osoby zostały ranne. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Zablokowana jest również Krajowa 15 w Kujawsko-Pomorskiem. Tam między Toruniem a Brodnicą również zderzyły się dwie osobówki. W faktach wracamy teraz do pożaru w Starogardzie Gdańskim. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie dla mieszkańców. Duże zadymienie, zamknij okna i drzwi. Nie zbliżaj się do miejsca akcji. Czytamy w wiadomości wysłanej do odbiorców na terenie powiatu starogardzkiego w Pomorskiem. Jak informowaliśmy w faktach wieczorem, ogień objął tam magazyn, w którym przechowywane były m.in. sztuczne kwiaty i znicze. Z ogniem walczy w tej chwili ponad 100 strażaków. Dobre informacje są takie, że w tym pożarze nikt nie został poszkodowany. Kryło Budanow, szef kancelarii prezydenta Ukrainy, jest w Polsce. Wczoraj spotkał się z wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Bosackim. Dziś będzie rozmawiać z wicepremierem i szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Wizyta generała Budanowa w naszym kraju nie była wcześniej zapowiadana. Dlaczego? To wyjaśni reporter RMF FM Michał Radkowski.
1: Dowiedzieliśmy się o niej dopiero, gdy odbył już pierwsze spotkania. Jak słyszę w rządzie, to kwestie bezpieczeństwa miały zadecydować o tym, że wizyta do ostatniej chwili była utrzymywana w tajemnicy. Z tego samego powodu nie są podawane kolejne jej punkty. Nasz MSZ przekonuje, że do przyjazdu do Polski doszło na prośbę strony ukraińskiej, a jej głównym tematem są trudne relacje między naszymi krajami po tym, jak w zeszłym tygodniu Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA.
2: Minister Bosacki przedstawił bardzo jasno nasze stanowisko i podkreślił, że decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w naszym społeczeństwie, które przecież wspiera broniącą się Ukrainę od początku rosyjskiej agresji.
1: Mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór i dodaje, że strona polska czeka teraz na propozycję Ukrainy, jak można załagodzić spór między naszymi krajami.
0: Dobrze by było, żeby nasi ukraińscy sąsiedzi zrozumieli, że wsparcie Polski i innych państw europejskich jest czymś, na czym powinno im zależeć. Tak powiedział wczoraj premier Donald Tusk w czasie powrotu do Polski ze szczytu Unii Europejskiej.
3: Mam nadzieję, że to dotrze do Kijowa. Świadomość, że potrzebujemy takiej współpracy na warunkach, które nacechowane będą przede wszystkim wzajemnym szacunkiem i zrozumieniem.
0: Mówił Donald Tusk.
4: Wielki szlem w faktach RMF FM.
0: Maja Chwalińska ma szansę stanąć dziś na najwyższym stopniu podium wielkoszlemowego turnieju French Open. Sugeruje to wielu paryskich komentatorów, którzy są wprost zachwyceni grą naszej tenisistki.
5: Wielu paryskich obserwatorów twierdzi, że po tym, jak wiele znanych tenisistek odpadło z tegorocznych rozgrywek na kortach Rolanda Garrosa, francuski turniej nabrał znowu rumieńców właśnie dzięki Maji Chwalińskiej, a ściślej mówiąc jej niezwykłej grze, sprytnej taktyce polegającej na częstych zmianach rytmu oraz jej nadzwyczajnej wytrzymałości fizycznej i psychicznej. Chwalińska budzi we mnie entuzjazm od momentu, kiedy zobaczyłem jeden z jej meczów na kortach Rolanda Garrosa, bo wcześniej niewiele o niej wiedziałem. Uwielbiam jej śmiałość, precyzję gry oraz sposób, w jaki porusza się po korcie i z prawdziwą niecierpliwością czekam na ciąg dalszy, podkreśla komentator sportowy francuskiej publicznej sieci telewizyjnej France 2.
0: Informował korespondent RMF FM w Paryżu Marek Gładysz.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Trwają przygotowania do rozpoczęcia kolejnego sezonu plenerowego widowiska pod tytułem Orzeł i Krzyż. W podpoznańskim parku Dzieje 19 czerwca po raz kolejny będzie można zobaczyć inscenizację przedstawiającą ponad 1000 lat historii Polski. W tym roku udział w przedstawieniu bierze blisko 400 wolontariuszy. Wcielają się oni w ponad 1500 postaci historycznych, mówi Filip Klepacki, reżyser widowiska, a rozmawiał z nim nasz wielkopolski reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
6: Ja jestem dumny z tego, że mogę uczestniczyć w czymś, co gromadzi ludzi, którzy naprawdę są różni, jak to zostało powiedziane w czasie konferencji, którzy pochodzą z różnych środowisk, którzy kibicują różnym opcjom politycznym, ale potrafią być ponad to i znaleźć, bo tak naprawdę 95% nas łączy, może 5% nas dzieli i oni potrafią 3 miesiące ze swojego życia prywatnego jako wolontariusze poświęcić i uczestniczyć w widowisku Orzeł i Krzyż. Z tego jestem dumny, a co czuję jeszcze? Czuję, że tak naprawdę jestem tam, żeby służyć tym ludziom, bo to są wolontariusze, żeby ich jak najlepiej przygotować do sezonu, żeby wychodząc na scenę czuli się bezpieczni i mogli się tak dobrze bawić, jak to też wybrzmiało podczas konferencji, podczas prezentacji filmu o wolontariacie. Widowisko trzeba zobaczyć. Jeżeli Państwo widzieliście widowisko, to wiecie, że o nim opowiedzieć się nie da. Trzeba po prostu przyjechać i zobaczyć, a cokolwiek zobaczy się na filmie, to i tak nie odda tego, jak to wygląda w rzeczywistości. Ale zmiany są, tak, zmiany są. Zmiany są trochę, nie chcę powiedzieć, że wymuszone, ale mieliśmy elementy scenografii, które po prostu należało już odświeżyć. Nie mogliśmy ich używać też ze względów bezpieczeństwa, więc postanowiliśmy je zupełnie inaczej przetestować na tej naszej ogromnej scenie. Więc myślę, że samo to już spowoduje, że musieliśmy zupełnie inaczej ustawić ruch sceniczny i ten ruch sceniczny będzie inny niż do tej pory, a poza tym zmieniliśmy 3 sceny, do 3 scen jest napisana nowa ścieżka dźwiękowa, będzie zupełnie inna scena Grunwaldu. Być może tym razem uda się zadowolić tych, którzy nie byli do końca zadowoleni sceną Grunwaldu, ponieważ za mało się działo. Nie pokażemy rekonstrukcji jak na polach Grunwaldu, ale postaraliśmy się w tym roku zrobić tak, żeby to było bardziej dynamiczne. Została zmieniona też scena miast. Wprowadziliśmy, uwypukliliśmy scenę Poznańskiego Czerwca w scenie komunizmu ze względu na 70-lecie wydarzeń poznańskich, buntu robotników. Pokażemy też Romka Strzałkowskiego, to wszystko w konsultacji z Muzeum Poznańskiego Czerwca.
7: Ponad 1000 lat historii Polski, którą znamy z kart podręczników do historii, wydawać by się mogło, że nic nas nie zaskoczy, ale tutaj co roku chyba jest tak, że faktycznie na czymś innym można się skupić.
6: To znaczy, ja myślę, że tak. Po pierwsze, staramy się, żeby rzeczywiście co roku coś uwypuklić, coś pokazać widzowi, bardziej przybliżyć, ale jest też tak, że tego wszystkiego w ciągu tego trochę więcej niż półtorej godziny nie jest się w stanie objąć wszystkiego. Więc jeżeli ktoś przychodzi już trzeci, czwarty raz, zawsze zobaczy na widowisku coś innego i wyłuska coś dla siebie innego. I ta wielość rzeczy, które dzieją się w ciągu tego naszego widowiska powoduje, że ja przyznam się szczerze, że obserwując się z reżyserki, ja za każdym razem widzę inne rzeczy, a czasami sobie obiecuję, że zwrócę uwagę na coś i niestety puch, już przeszło, muszę czekać na następne widowisko.
7: Żeby... Jest też trochę tak, że każdego roku jednak skupiamy się na czymś innym ze względu między innymi na te okoliczności, o których pan powiedział, skoro w tym roku 70 lat od Poznańskiego Czerwca, 125 lat od buntu dzieci wrzesińskich.
6: Tak właśnie to robimy, tak właśnie staramy się to robić, żeby co roku wypuklić te rzeczy, których rocznice właśnie obchodzimy. W tym roku poza Poznańskim Czerwcem pojawi się też, wykorzystujemy trochę AI, no chcemy też iść z biegiem czasów, ale staramy się trzymać w ryzach AI i staramy się tak działać ze z tą sztuczną inteligencją, żeby to ona robiła dla nas to czego my oczekujemy. Także zmieniamy kontent multimedialny i w kontencie multimedialnym pojawi się między innymi scena Konstytucji 3 maja, pojawi się też, wesprzemy kontentem multimedialnym scenę 20-lecia międzywojennego, gdzie pojawi się port w Gdyni, którego 100-lecie otwarcia właśnie w tym roku obchodzimy. Znajdujemy zdjęcia archiwalne, te zdjęcia archiwalne używamy do tego, żeby na ich podstawie stworzyć kontent, który będzie ożywiał historię, tak żeby ona była bardziej namacalna. Ja jeszcze jestem z tego pokolenia, które chętnie ogląda biało-czarne zdjęcia i dla mnie one mają dodatkowy wymiar. Natomiast myślę, że jednak młodsze ode mnie pokolenia już oczekują tego, że te zdjęcia będą, że będziemy im przybliżali to wszystko bardziej zbliżone do rzeczywistości. Tak jak się rekonstruuje twarze, wizerunki polskich monarchów, tak samo ludzie oczekują w tej chwili, że zobaczą tą historię tak, jak ona wyglądała wtedy, kiedy to było budowane, a nie tak, jak zarejestrowały to niedoskonałe aparaty tamtych lat.
7: Pojawiają się czasem może takie głosy, pytania, czy widzowie, jakiś taki feedback od nich, taki może trochę sentymentalny, nawiązując do tego, o czym pan mówił, że kiedy mówimy o Poznańskim Czerwcu, to często były osoby, które walczyły w 1918, 20, II wojna światowa, potem właśnie Poznański Czerwiec, a czy tu są na przykład takie głosy, że kiedy już mamy ten ostatni komponent, tak, i mówią, pamiętam, albo dziadek mi opowiadał, że tak było.
6: Ależ oczywiście, to już niestety coraz rzadziej zdarza się i będzie się zdarzało tak, że ludzie, którzy sami uczestniczyli w tych wydarzeniach, odwiedzają z wnukami czy prawnukami nasze widowiska, ale jasne, zdarza się tak, że słyszymy od widzów, że o tym dziadek opowiadał, wujek opowiadał, jest to historia, która chodzi w naszej rodzinie, pojawia się bardzo często przy stole przy okazji świąt różnego rodzaju.
0: Z Filipem Klepackim, reżyserem widowiska Orzeł i Krzyż, rozmawiał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Dorwać bestie w RMF FM.
2: Imię i nazwisko:
3: Karl Friedrich Wilhelm Grossmann.
2: Znany także jako
3: Potwór z Berlina, Sinobrody z Berlina.
2: Liczba ofiar:
3: przynajmniej 26.
2: Miejsce i czas zbrodni:
3: Republika Weimarska w latach 1918-1921.
2: Nie dożył wyroku.
1: Dorwać bestie w RMF FM.
4: 13 grudnia 1863 roku w Królestwie Prus, w miasteczku Alt-Ruppin, obecnie będącym częścią Neu-Ruppin, na świat przyszedł człowiek, którego okrucieństwo znacząco przebija wielu seryjnych morderców, którzy niechlubnymi literami zapisali się w historii. Człowiek ten nazywał się Karl Friedrich Wilhelm Grossmann. Był synem Karla Friedricha Grossmana seniora oraz Marii Doroty Sophie Pretzel, która najczęściej posługiwała się swoim trzecim imieniem Sophie. Ojciec, Karl senior, ze zawodu był tak zwanym gałganiarzem. Zbierał po domach sąsiadów stare, niepotrzebne ubrania i przedmioty, a potem odsprzedawał je ze zyskiem. Nie miał dobrej opinii w sąsiedztwie. Młody Karl Friedrich miał 6 rodzeństwa, 2 braci i 4 siostry, ale to właśnie on był najczęstszym obiektem domowej przemocy ojca.
5: Znowu znęcasz się nad tym dzieckiem? Zostaw ten pogrzebacz, na litość!
6: Siedź cicho, chyba że też chcesz oberwać. Nie znoszę tego bachora i wytłukę z niego posłuszeństwo. A ty, młody, pamiętaj, jak cię zapytają w szkole o te siniaki, to masz łgać jak pies!
4: Według wypowiedzi rodziny, stary Karl nie znosił syna dlatego, że ten był do niego tak podobny. Młody Karl nie był też lubiany wśród rówieśników. Często kpiono z jego cech fizycznych, a także nieprzyjemnego zapachu. Najbliższą mu osobą był przyrodni brat Franz Grossmann, który po latach potwierdził większość opowieści Karla z czasów

0: krwi był jedyną rzeczą, która wywoływała w nim seksualne podniecenie. Gdy skończył 3 klasy szkoły podstawowej, został zatrudniony w lokalnej manufakturze tkackiej. Według relacji Karla kontynuował on naukę, godząc ją z pracą, ale na fakt ten brakuje jakiejkolwiek dokumentacji. W 1876 roku rozpoczął termin brzeźni Ferdynanda Clifforda. Clifford lubił dawać zatrudnienie trudnej młodzieży, a w Karlu dostrzegał wielki potencjał ze względu na brak awersji do widoku krwi i imponujące umiejętności operowania nożem. Młody Grossman w zatrudnieniu u Clifforda widział jednak inną okazję, o czym opowiedział bratu.
1: Mówię ci, Franz, ta żonka mojego szefa to jest naprawdę niezła sztuka. Wyobracałbym ją na lewo i prawo. Często w pracy zamykam oczy i o tym fantazjuję.
0: W 1879 roku Ferdynand przyłapał Karla na próbie zgwałcenia jego żony Dorothy. Pobił chłopaka, a następnie wyrzucił z pracy. Karl nie dokończył swojego terminu, zatem nie został pełnoprawnym czeladnikiem. Powrócił więc do pomocy ojcu w handlu używanymi towarami i od czasu do czasu brał dodatkowe zmiany w tkalni. Jednak niedługo po 16 urodzinach został wyrzucony z domu przez ojca. Karl senior twierdził, że syn podbierał pieniądze z jego biznesu. Wkrótce potem młody Grossman przeprowadził się do Berlina. Jednak życie w wielkim mieście nie okazało się łatwe, a Karl szybko zaczął gromadzić wpisy do policyjnej kartoteki. Wśród zarzutów znaleźć można drobne wykroczenia jak żebranie, włóczęgostwo czy bezrobocie, ale także poważniejsze sprawy jak próby szantażu, napaści i rabunku. Kilkukrotnie, bo w 1882, 86, 87 i 88 trafiał do więzienia. Okres między 1886 a 87 spędził także na służbie w armii Cesarstwa Niemieckiego, jednak dość szybko z armii wyleciał, gdyż usłyszał zarzuty związane z próbą gwałtu. W 1889 znów został aresztowany, tym razem za napaść. Po wyjściu z więzienia w 1890 zatrudniał się jako pomoc w kilku różnych rzeźniach w centrum Berlina. Dorabiał także jako uliczny sprzedawca.
1: Może chciałby pan kupić zapałki?
0: W 1894 roku Grossman, nie mogąc znaleźć stabilnego zatrudnienia, wyjechał z Berlina i ruszył w kilkuletnią tułaczkę po południowej części kraju. Żył z żebrania, drobnych kradzieży i handlu, często kradzionymi towarami. Przez te lata zgromadził całkiem pokaźną kolekcję wyroków z sądów w Heidelbergu, Dreźnie, Aachen, Ludwigsburgu czy Mannheim. Wśród zarzutów można znaleźć również szeroki przekrój przestępstw od kradzieży, przez napaści, po zoofilię.
2: Zajmowaliśmy się naszym ogrodem, gdy nagle usłyszeliśmy krzyk. To była nasza koza. Weszliśmy do stajni i zobaczyliśmy faceta, który chował się pod płaszczem przeciwdeszczowym. Miał rozpięty rozporek. Żona od razu wezwała policję. Gość próbował się bronić, że szukał tylko schronienia na noc, ale my i tak mu w to nie uwierzyliśmy.
0: W Bawarii na konto Grossmana doszły przestępstwa cięższego kalibru. Za gwałt na 4-latce otrzymał 15 miesięcy aresztu. Tuż po odbyciu kary molestował 12-latkę, za co ponownie trafił do więzienia. Wyszedł w 1899 roku i ponownie dopuścił się molestowania na 10-latce i gwałtu na kolejnej 4-latce. Dziecko zmarło w wyniku odniesionych obrażeń, a Grossmana zamknięto na dłużej.
3: Z pana bogatej kartoteki wnioskuję, że krótkie pobyty w zakładach karnych nie przynoszą rezultatu, a ponieważ dopuszcza się pan coraz większych okropieństw, to damy społeczeństwu chwilę od pana odpocząć. Najbliższe 15 lat spędzi pan w więzieniu w Ebrach.
0: Podobno podczas odbywania kary Karl miał aż 55 razy wdawać się w bójki z współwięźniami. Mimo tego po zasądzonych 15 latach w sierpniu 1914 roku wyszedł na wolność i wrócił do Berlina. Mimo że ledwie miesiąc wcześniej wybuchła I wojna światowa, Grossman nie został wcielony do armii pruskiej. Głównie ze względu na wiek. Utrzymywał się ze sprzedaży mięsa na czarnym rynku, a tego typu interes kręcił się całkiem nieźle w trakcie wojny. Mężczyzna wynajął więc pokój w mieszkaniu przy Langstrasse 88 w pobliżu dworca kolejowego Berlin-Ostbahnhof. Mimo że Karl płacił za tylko jeden pokój, to często miał całe mieszkanie dla siebie, gdyż jego właściciel, Mannheim Itzig, często wyjeżdżał, zabierając całą swoją rodzinę. W tych momentach Grossman często sprowadzał do

0: mieszkania prostytutki.
1: Pani Cik, pan zrobi coś z tym pana sublokatorem. To śmierdzący gbur, a jak pan wyjeżdża, to sprowadza latacznice, z którymi głośno i brutalnie spółkuje.
0: Icik nie robił jednak wiele w sprawie Grossmana, gdyż ten regularnie płacił mu czynsz. Zachowanie Karla było zresztą dość typowe dla tej dość podejrzanej dzielnicy. Właściciel obawiał się także, że po pozbyciu się Karla mógłby trafić na znacznie gorszego najemcę. Choć w rzeczywistości trudno byłoby znaleźć kogoś gorszego. Nie wiemy na pewno, kiedy Grossman zaczął mordować regularnie, ale najprawdopodobniej było to w okolicach 1918 roku. W wyszukiwaniu ofiar pomocna była lokalizacja blisko dworca Ostbahnhof, dzięki której mógł wybierać przyjezdne kobiety i kusić je ofertami pracy.
2: Widzę, że przyjechała pani z prowincji, a ja akurat potrzebuję kogoś takiego do zajęcia się domem.
0: Niektóre z niedoszłych ofiar Grossmana mówiły później, że interpretowały tę ofertę jako tak naprawdę zaowalowaną ofertę seksu za pieniądze. W mieszkaniu Grossman czasem obezwładniał kobietę natychmiast, innym razem z kolei pozwalał jej być gosposią przez kilka dni i dopiero gdy zdobył jej zaufanie, odurzał ją. Następnie przechodził do gwałtu. Potem zazwyczaj zabijał, choć zdarzało się, że wypuszczał niektóre kobiety.
2: Dziś jestem w litościwym nastroju. Wypuszczę cię, ale spróbuj tylko komuś o tym powiedzieć. Wrócę i zabiję. Rozumiesz?
0: Zabite ofiary wyrzucał do kanału Luisenstadt lub do pobliskiego zbiornika wodnego Engelbecken. Po każdym ze swoich ataków, niezależnie czy kobieta przeżyła czy nie, Grossman zgłaszał się na policję.
2: Dzień dobry, chciałbym zgłosić przestępstwo. Poznałem pewną kobietę przy dworcu, zaoferowałem jej pracę gosposi, a po kilku dniach ona uciekła z moimi pieniędzmi.
3: To nie pierwszy raz, prawda, panie Grossman? No i nie ma pan szczęścia do tych gosposi.
0: Zdarzało się także, że Grossman zabijał mieszkanki Berlina. Szczególnie gustował w prostytutkach, kobietach z proletariatu oraz niepracujących matkach. Jego działalność była w dużej mierze niezauważana przez berlińskich policjantów, gdyż byli oni w owym czasie skupieni na tłumieniu zbrojnych wystąpień i nie mieli czasu na tak trywialne sprawy jak zaginięcia kobiet. Mimo tego raz na jakiś czas ktoś zgłaszał podejrzane zachowania Grossmana. Było tak na przykład 24 marca 1920 roku, gdy jego 66-letnia sąsiadka z dołu, Gertrud Grabowski, usłyszała płacz z mieszkania Karla.
4: Początkowo myślałam, że znowu sprowadził prostytutkę, ale potem zaczęło mi się wydawać, że to płacz dziecka i nie myliłam się. Policjanci w jego mieszkaniu znaleźli 15-latkę. Dziewczynka zeznawała, że obudziła się z jego palcami w częściach intymnych. No ale wiecie jak jest. Była zwykłą przybłędą, bez rodziców, bez adresu, więc sprawa rozeszła się po kościach.
0: Z kolei w październiku policja przeszukała mieszkanie Karla, gdyż jedna z ofiar, którą wypuścił, Marta Waldzer, mimo gruźb zgłosiła się na posterunek. Waldzer twierdziła także, że Grossman zabił wcześniej jej koleżankę, Fridę Schubert. Po krótkim śledztwie policja uznała, że faktycznie Grossman przebywał w towarzystwie obu kobiet, ale nie ma żadnych dowodów na to, by zgwałcił obie i by zamordował Fridę. Na początku sierpnia 1921 roku Grossman zaczepił na ulicy bezdomną kobietę i zaprosił ją na lunch. W trakcie posiłku zaoferował jej nocleg na Langestrasse 88. Na miejscu Karl miał kolejną propozycję.
2: Jeśli pozwolisz mi się rozebrać, związać i patrzeć, to dobrze zapłacę.
0: Szybko jednak przeszedł do próby gwałtu. Gdy kobieta zaczęła uciekać, uderzył ją w głowę, a następnie udusił ręcznikiem. Grossman patrzył, jak życie uchodzi z bezdomnej kobiety, gdy do mieszkania weszła Helena Icik, żona właściciela. Kobieta na początku myślała, że przyłapała lokatora na seksie z prostytutką, jednak gdy odkryła koc, zobaczyła nieruchome, nieprzytomne ciało kobiety z krwawiącą twarzą. Przerażona uciekła z mieszkania, a po kilkudziesięciu minutach wróciła, na szczęście dla Grossmana, sama, bez policji.
5: No dobra, masz pan jedną szansę. Proszę się wytłumaczyć.
2: Bo chciałem z nią spędzić trochę więcej czasu niż miałem pieniędzy, więc dałem jej coś na sen.
0: Helena nie miała dobrego zdania o kobietach lekkich obyczajów. Dlatego kupiła wytłumaczenie Grossmana, szczególnie, że ten dodatkowo zaoferował jej 50 marek za milczenie. Icik opuściła mieszkanie, a mężczyzna zasnął obok ciała swojej ofiary. Obudził się 2 godziny później, poćwiartował zwłoki, a następnie pozbył się szczątków. Już po aresztowaniu Karla tę kobietę zidentyfikowano jako Elizabeth Bartel. Mimo tego, że Karlowi upiekło się z Elizabeth, już zaledwie tydzień później wszystko zaczęło się sypać. 21 sierpnia robotnik Robert Iglicki został obudzony przez swoją żonę.
4: Robert, tam u Icigów były straszne hałasy, a potem nagle głucha cisza. Boję się, że stało się coś niedobrego.
0: Iglicki przeprowadził ze sobą dwóch funkcjonariuszy: Karla Klena i Ernsta Engersa. Grossman odmówił otwarcia drzwi. Policjanci wtargnęli więc do mieszkania siłą. Klen zobaczył zakrwawione ręce Grossmana, w których przestępca trzymał kawę zbożową. Jak się później okazało, napój został zaprawiony cyjankiem. Na szczęście Klen wytrącił ją z ręki Karla Grossmana. Następnie Engesser zakuł Karla w kajdanki, a Klen odkrył nagą kobietę. W momencie znalezienia ofiara jeszcze żyła, ale kilka sekund później zmarła. Była to 34-letnia Marie Nietzsche, która od czasu do czasu dorabiała jako pracownica seksualna. Świadkowie potwierdzili, że widzieli ją z Grossmanem w pobliskim Wesołym Miasteczku, gdzie mieli skorzystać z kilku przejażdżek i wypić parę piw. W sprawie Grossmana ruszyło śledztwo, które rzuciło nowe światło zarówno na jego częste zgłoszenia kradzieży, jak i na tajemnice poćwiartowanych zwłok wyławianych z kanału Luisenstadt.
3: Rany znalezione na tych poćwiartowanych kobietach są spójne z tymi, które widzieliśmy na Marie Nietzsche. To on stoi za tymi morderstwami.
0: Z ukrycia wyszły także żyjące ofiary Grossmana, których zeznania wreszcie nie mogły zostać zignorowane. Funkcjonariusze ustalili, że około 50 kobiet i dziewcząt weszło do mieszkania Grossmana. Zostało zgwałconych i przeżyło. Przynajmniej 26 kobiet nie miało tyle szczęścia. Według plotek jedną z ofiar Grossmana miała być wielka księżna Anastazja Romanowa, która miała uciec z Rosji przed eksterminacją jej rodziny tylko po to, by paść ofiarą pruskiego seryjnego mordercy. Wersję tę propagował także pisarz Colin Wilson, jednak z czasem została ona obalona. Proces Grossmana ruszył 3 lipca 1922 roku. Jako swojego obrońcę Karl wybrał Erisha Freya, prawnika, który zasłynął brawurową, choć bezskuteczną obroną innego pruskiego seryjnego mordercy, Friedricha Schumana. Frey nie miał jednak okazji brylować w sądzie zbyt długo. Trzeciego dnia procesu Karl Grossman został znaleziony martwy w celi. Powiesił się, wykorzystując prześcieradło i nie do końca wbity gwóźdź, który znalazł we framudze drzwi. Tymczasem na sali sądowej wszyscy czekali na przybycie podejrzanego, gdy nagle sędzia otrzymał tajemniczą notatkę, po czym przemówił.
6: Oskarżony Karl Grossman nie zjawi się na dzisiejszym posiedzeniu. Dziś rano w więziennej celi odebrał sobie życie. Okoliczności tego incydentu są wyjaśniane. Natomiast co do samego oskarżonego, na sali sądowej nie przejawiał ani grama skruchy, a mimo to postawił się w roli sędziego wyższej instancji i sam wymierzył sobie karę, oszczędzając nam tym samym wyboru, w jaki sposób zakończyć jego przestępczy proceder. W związku z tym proces zostaje zakończony.
7: Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.

0: na zegarach w całej Polsce za chwilę wybije 3:00, zatem czas na najnowsze fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Pożar magazynu w Starogardzie Gdańskim jest opanowany. Strażacy dogaszają zarzewia ognia. Rewolucja na rynku miodu. Unia Europejska wprowadza obowiązek jasnego oznakowania na etykietach. Koty, wieloryby czy samoloty. To wszystko można w ten weekend zobaczyć na niebie w zachodniopomorskich Dąbkach. Trwa tam Międzynarodowy Festiwal Latawców. Pożar magazynu w Starogardzie Gdańskim został opanowany. Jak przekazał RMF FM, starszy ogniomistrz Marcin Nierzwicki ze starogardzkiej PSP, zastępy ratowników stopniowo wracają już do swoich jednostek. Około godziny 1:30 ogień był pod kontrolą. Strażacy dogaszają teraz pojedyncze zarzewia ognia. Działania na miejscu mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Nie ma już zagrożenia rozprzestrzeniania się pożaru na kolejne obiekty. Najważniejsza informacja jest taka, że w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. W RMF FM sprawdzaj fakty. Po majowym alarmie musimy poprawić zarządzanie schronami, mówi dla RMF FM minister spraw wewnętrznych Litwy Władysław Kondratowicz. Jakie są jeszcze wnioski i potrzeby?
1: Wciąż trwa inwentaryzacja miejsc, które potencjalnie mogą być wykorzystywane jako schrony. Jak powiedział mi minister MSW Władysław Kondratowicz, w czasie ostatniego alarmu był duży problem z dostępnością do takich miejsc. Część była po prostu zamknięta.
2: Zarządzanie schronami musi być więcej koordynowane, jak i przez samorządy, tak i przez służby odpowiedzialne za obronę cywilną. Widzimy, że część tych schronów nie była przeszukowana do otwarcia.
1: Jeżeli chodzi o Wilno, to jeszcze w czerwcu mają być gotowe nowe procedury. Ma być wiadomo, kto będzie odpowiedzialny za udostępnianie poszczególnych miejsc do schronienia się.
0: Te fakty zebrał nasz reporter Piotr Bułakowski. Koniec przekrętów na miodzie jest bliski. Już 14 czerwca wejdą w życie przepisy, które ucieszą miłośników naturalnego miodu. Rzeczniczka Komisji Europejskiej Louise Bogey w rozmowie z dziennikarką RMF FM w Brukseli zapowiada, że konsumenci będą musieli być dokładnie informowani o zawartości słoika z miodem. Zatem co konkretnie się zmieni? O tym Katarzyna Szymańska-Borgino.
3: Etykiety na słoikach z miodem będą musiały zawierać precyzyjne informacje mówiące o tym, ile procent miodu pochodzi na przykład z Chin czy z Ukrainy. Do tej pory wielkie koncerny często mieszały lokalny miód z tanim surowcem z krajów azjatyckich, który nawet nie był miodem, tylko słodzikiem z ryżu czy z kukurydzy. Dodatkowo zakazana zostanie sprzedaż miodu filtrowanego jako stołowego, co wyeliminuje z rynku produkty pozbawione prozdrowotnych pyłków kwiatowych. Komisja Europejska zapowiada także dalszą walkę z podróbkami na podstawie identyfikacji pyłków kwiatowych. Przez najbliższe 3 lata będzie wprowadzać nowe wytyczne dla laboratoriów weryfikujących, czy miód jest prawdziwy.
0: Chińskie marki samochodowe błyskawicznie zwiększają udział w polskim rynku, informuje o tym Rzeczpospolita. W pierwszych 5 miesiącach tego roku odpowiadały za ponad 12% sprzedaży nowych aut osobowych, a w przyszłym roku może to już być 20%. Siłą chińskich producentów pozostają ceny, wskazuje gazeta. Analiza superauto.pl pokazuje, że porównywalne modele z Chin są średnio o 25 tysięcy złotych tańsze od konkurentów europejskich, japońskich i koreańskich. Duża część kupujących chińskie samochody to ci, którzy zdecydowali się dołożyć pieniędzy i zamiast używanego kupić auta chińskie, powiedział Rzeczpospolitej Jakub Farysie, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.
4: To także są fakty.
0: Niebo nad Dąbkami w zachodniopomorskim w długi czerwcowy weekend jest bardzo kolorowe. Można zobaczyć koty, wieloryby czy samoloty. A to wszystko za sprawą Międzynarodowego Festiwalu Latawców.
5: Bardzo nam się podoba, bardzo jest ładnie. No szkoda, że nie wieje.
6: I są też ładne kotki.
7: Jaki latawiec ci się najbardziej podoba?
6: Ten pomarańczowo-żółty i ten różowy.
7: A będziesz puszczać swój?
6: Mamy taki duży samolot.
7: Jak wam się podoba na festiwalu?
8: Fajne latawce są, ciekawe też. Takie duże, których nigdy nie widziałem, różne kształty. No i fajnie, że nad morzem.
7: A masz jakiś ulubiony?
8: Nie, to chyba ta największa róża.
0: Usłyszała nasza reporterka Anna Pałamar. Festiwal Latawców potrwa do niedzieli. Eksponaty wybrane przez 40 znanych przedstawicieli świata filmu, nauki i kultury, m.in. Jerzego Hoffmana, Daniela Orbrychskiego, Annę Nechrebecką czy Krzysztofa Zanussiego, można zobaczyć w Muzeum Kinematografii w Łodzi. O szczegółach z dyrektor placówki Marzeną Bomanowską i współkuratorką ekspozycji Anną Michalską rozmawiała nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka.
9: Są nawet takie eksponaty, które nigdy chyba nie były pokazywane, bo po prostu nie było też okazji, bo oprócz tych głównych tematów, które muzeum gromadzi, są też takie rzeczy, które nie podpadają pod żadną kategorię zbiorów. I na przykład pan Krzysztof Zanussi wybrał tablicę pogrzebową, taką, którą widzimy na każdym pogrzebie, z pogrzebu Andrzeja Munka. No, to jest taki obiekt, który można by pokazać tylko przy okazji wystawy poświęconej Andrzejowi Munkowi. Pan Janusz Zaorski chciał koniecznie, żebyśmy znaleźli w naszych zbiorach jakiś dokument pokazujący wpływ polityki na polską kinematografię. Z tego rodzaju dokumentów wybrał oficjalne pismo z decyzją o zwolnieniu z funkcji rektora Szkoły Filmowej w Łodzi profesora Jerzego Teplisa. Także są takie rzeczy, których pewnie się nie oglądało. Na przykład były dyrektor Muzeum Kinematografii, Mieczysław Kuźmicki, wybrał taką niedużą akwarelę, którą pewnie ucieszyłoby się każde Muzeum Sztuki, bo to jest akwarela namalowana przez Nikifora Krynickiego i z lat 60. i przedstawia właśnie taką scenę filmową. Operator filmowy, kamera, to co zwykle się widuje w muzeum, ale nie w wersji akwareli namalowanej przez Nikifora. Jeżeli ktoś się nie interesuje kinematografią, to myślę, że Chrystus z Popiołu i Diamentu jest takim emblematem polskiego kina, też sławy polskiego kina za granicą, wysokich ocen wobec twórczości Andrzeja Wajdy w ogóle, a w szczególności wobec filmu Popiół i Diament. Także myślę, że to może być taki obiekt. A dla osób, które traktują kino lżej, to myślę, że gratką jest zobaczenie Damy z łasiczką z filmu Vinci. Ja sama też przez chwilę trzymałam ten obraz w ręce, no i to naprawdę jest bardzo zabawnie zastanawiać się, ile wąsów ma łasiczka i czy przypadkiem się nie pomylili, może jednak to ten oryginał. Oczywiście są też takie rzeczy z tych nieoczywistych. Są rzeczy, które można przejść koło nich obojętnie, a to są naprawdę skarby. Na przykład mamy niedużych rozmiarów nagrodę dla 18-minutowego filmu Andrzeja Munka pod tytułem Spacerek staromiejski. Ten film po pierwsze dostał nagrodę na festiwalu w Wenecji. Po drugie, nagrodą była taka statuetka, która dzisiaj już nie istnieje, bo w latach 60. funkcjonował w Wenecji osobny festiwal dla filmów dokumentalnych i krótkometrażowych, który później został wchłonięty przez wielkie biennale filmowe, przez wielki festiwal na Lido. Natomiast wtedy nie było jeszcze Srebrnego Lwa, tylko druga nagroda to było dwóch tetrarchów z czterech tetrarchów zdobiących narożnik Bazyliki Świętego Marka w Wenecji. Ponieważ tych nagród było w sumie w historii niewiele, to jest absolutny rarytas kolekcjonerski. To jest piękna, malutka rzeźba z brązu na takiej porfirowej podstawie. Także są takie właśnie nieoczywistości i może się wydawać, że nic takiego, a to jest naprawdę skarb.
10: Ja muszę jeszcze zapytać o ten anturaż, dlatego że państwo prezentujecie te swoje skarby niczym w takim skarbcu królewskim.
9: Tak. Specjalnie wymyśliliśmy sobie taką scenografię, żeby była taka królewska czerwień, żeby to wszystko wyglądało, jakbyśmy byli na zamku, prawda, w którym czerwone plusze, aksamity, królewskie barwy. Nawet w niektórych miejscach są takie złote kolumienki, na których stoją gabloty z eksponatami. Także bardzo nam chodziło o wytworzenie takiego wrażenia, że jesteśmy w skarbcu, bo to są skarby. Czy są cenne, jeśli chodzi o wartość finansową, to nie ma znaczenia. To są wszystko unikalne rzeczy, na przykład takie prace narysowane przez Skarżyńskiego do filmu Wojciecha Jerzego Hasa. Ciekawe też jest to, żeby zobaczyć takie nurty w tej wystawie, bo na przykład okazało się, że zwycięzcą tej wystawy w plebiscycie na popularność jest Andrzej Wajda, bo jest aż 6 obiektów związanych z filmami Andrzeja Wajdy. Jest scenariusz do Panien z Wilka, który wybrała pani Krystyna Zachwatowicz-Wajda. Jest mała kamera, którą Andrzej Wajda przekazał do zbiorów muzeum, a wybrał ją pan Paweł Edelman i tak dalej. Można popatrzeć też na tę wystawę w taki sposób, że wprawdzie ona się koncentruje na kinie polskim, ale niektóre osoby jednak wybrały coś zagranicznego. Na przykład pan Jerzy Hoffman wybrał plakat do filmu La Strada Federico Felliniego. Także można na tę wystawę patrzeć z różnych punktów widzenia. Można policzyć, ile jest rekwizytów, ile jest plakatów. Można właśnie zobaczyć, ile jest obiektów związanych z Munkiem, albo z Hasem, albo z Wajdą. Można w różny sposób ją czytać i oglądać według różnych ścieżek.
10: Można tutaj, na tej wystawie, nie tylko obejrzeć te wyjątkowe eksponaty wybrane przez 40 znakomitości świata filmowego, ale można można także dowiedzieć się, czym oni się kierowali, w jaki sposób te swoje wybory uzasadniali. Wystarczy założyć takie słuchaweczki, jak są tutaj. Taki dostaje się minimalny taki odtwarzacz i już. Co oni tam opowiadają?
11: No oni nas prowadzą przez swoją historię kinematografii, przez te osoby, które im były bliskie, ważne. Krzysztof Zanussi mówi o śmierci Andrzeja Munka, swojego mistrza. Był wtedy studentem w szkole filmowej i na wszystkich tych studentów pierwszego, drugiego roku spadła naprawdę katastrofalna wiadomość o śmierci Munka, dlatego wybiera obiekt związany właśnie z tą śmiercią. Anna Nechrebecka, zapytana o to, jaki obiekt by chciała, co by sobie wyobrażała na takiej wystawie poświęconej, prezentującej skarby z muzeum, no koniecznie coś związanego z Wojtkiem Przoniakiem. To był jej wielki przyjaciel, wspaniały artysta i zaczynamy szukać. Znaleźliśmy frak z Ziemi Obiecanej, podpisany, to jest w ogóle wyjątkowy kostium, bo jest sygnowany jego nazwiskiem. To był specjalnie dla Wojciecha Przoniaka uszyty i przez niego, tylko przez niego noszony w trakcie zdjęć do Ziemi Obiecanej, gdzie oczywiście zagrali razem, bo przecież Anna Nechrebecka zagrała Ankę, więc każda z tych osób wybiera coś, co jest ważne. Dorota Kędzierzawska, wielka reżyserka polskiego kina, wybiera obiekt związany ze swoją matką Jadwigą Kędzierzawską, autorką filmów krótkometrażowych, przede wszystkim kierowanych do dzieci z dziecięcymi bohaterami. No i Dorota wybiera Murzynka, który to jest lalka z filmu, grający obiekt, który przez wiele lat był zamknięty w szafie. Jej matka nie pozwalała Murzynka dotykać, a teraz Jadwiga Kędzierzawska już nie żyje, a Dorota wspomina tę pamiątkę i przy okazji przywołuje nazwisko matki. Więc trochę o tym jest ta wystawa, o takich, powiedziałabym, przegródkach, do których się zagląda, otwiera i to ma zachęcić do dalszego szukania, myślenia też o tym polskim kinie. Oczywiście też prezentujemy takie skarby i oczywistości, tak mówię może trywialnie, ale skarby dla nas oczywiste, czyli Chrystus z filmu Popiół i Diament Andrzeja Wajdy, to jest dekoracja przygotowana przez Romana Mana, a typuje ją wybitny scenograf współczesny Andrzej Haliński, który opowiada o wpływie tych najstarszych scenografów pracujących po II wojnie światowej, tuż po II wojnie światowej w Polsce, w Łodzi, we Wrocławiu. To są takie historie.
9: I chcę jeszcze powiedzieć, że ta wystawa będzie miała swój ciąg dalszy, który nie będzie fizycznie dostępny, ale będzie dostępny online. To znaczy pracownicy Muzeum Kinematografii również wybrali 40 obiektów. Każdy wybrał jakiś swój ulubiony i będziemy je prezentować online.
0: Jubileuszowa wystawa 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii jest już dostępna dla publiczności.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: zaglądamy za kulisy polskiej estrady. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego. Tylko w RMF FM. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Odessa. W czasach, kiedy ciężko było z pracą, a tak bywało, robiłem za marynarza rozrywkowego. O Batorym już opowiadałem, tym razem płyniemy statkiem Gruzja z Odessy do Stambułu i Grecji. I z powrotem. Jest rok 1989, na statku polska wycieczka Inturistu, sama młodzież. Ja z Jaroszką opowiadamy do śmiechu, Halinka Frąckowiak śpiewa, a Marek Niedźwiecki didżeliuje wieczorami dyskotekę. O rejsie wspomina w książce Lista przebojów programu trzeciego, wydanej przez wydawnictwo Bagiński we Wrocławiu. Gośćmi trasy byli Halinka Frąckowiak oraz duet Stefan Friedman i Krzysztof Jaroszyński. A więc było wesoło. Stefan jest do zjedzenia o każdej porze. Gdy byłem małym chłopcem, kochałem się w Halinie i w tym, co robiła z grupą ABC. No teraz już wiadomo, dlaczego zacytowałem ten fragment z naszego wspólnego rejsu, bo ja Marka też bardzo lubię. Jak nas w Odessie trzepali na tle, dziwiąc się, że nic nie wieziemy z Turcji, Marek nie wytrzymał, wyjmował z torby osobiste ciuchy, rzucał nimi w celników, krzycząc: macie, macie kontrabandę! A na końcu wysypał im na ladę całą torbę cukierków. To były czasy, kiedy cała męska Polska chodziła w tureckich swetrach. Na dworcu powiedziano, że pociąg do Warszawy ma opóźnienie. Skolko? 5 godzin, a może i więcej. Z ciekawych rzeczy to w hali dworca stał ogromny pomnik Lenina. Spytałem jednego miejscowego obywatela, czy to zawiadowca stacji. Wyglądał na przestraszonego i uciekł. Inni podobnie. Toaleta otwierana szlabanem za parę kopiejek. Kabiny zasłonięte tylko od góry. Od połowy w dół widać było delikwenta. Oryginalne to było. No co robić? Napić się, mamy jakąś butelkę. Idziemy do pobliskiego parku, a za nami cały czas staruszka. My za krzak, ona za nami. My na ławkę, ona stoi obok. Halinka łyknęła, potem Krzysiek, a staruszka patrzy, to ja się do niej zwracam. A wy, dziewoszka, chcecie niemnożko popić wodku? Nie, jaż do waszu pustuju butelku. A myśmy myśleli, że ona z KGB. Potem weszliśmy do restauracji. Z jedzenia było tylko ruskoje, szampanskoje. No to wypiliśmy. Kiedy chcieliśmy drugą, kelner powiedział, że już nie ma. Ciekawe, a tu babcia toaletowa na mnie kiwa. Idę. Co, nie chciał sprzedać? Nie miał, na pewno. Ile chcecie? No butelkę. Toaletowa się zakręciła i wyjęła szampana owiniętego w szmaty z wiadra. Jak będziecie chcieli jeszcze, to ja tu robotam.

0: Potem w innej eleganckiej i pustej restauracji powiedzieli nam, że nie ma miejsc. Cieć w mundurze admirała wypycha nas brzuchem na dwór. Ja się wyrywam, wpadam w środek i łapię ze stołu banana. Cieć woła milicję, uciekamy. Słychać gwizdki, rozdzielamy się. Biegnę, wpadam na jakieś cholernie długie schody, skaczę i zbiegam. Za mną milicja. Słyszę, jak krzyczą: chuligan, chuligan. Czy te schody się kiedyś skończą? Tak, moi drodzy czytelnicy i słuchacze. To były te schody, słynne eisensteinowskie schody uwiecznione w filmie Pancernik Patiomkin, arcydzieło radzieckiej propagandy. Scena masakry ludności, której wcale nie było. I ten słynny wózek z dzieckiem skaczący w dół po stopniach, a stopni 200. Być w Odessie i nie być na tych schodach? No to byłem. Milicji udało mi się zwiać. Spotkaliśmy się wszyscy na dworcu. W torbie znalazłem kryształowy wazon, z lekka uszczerbiony. Zapomniałem go zamienić na elegancki turecki sweterek. Dałem go Waśce Smarowozowi, żeby mnie woził swoją elektryczną drezyną po peronie. Jeździliśmy, pomagając starszym podróżnym wozić ciężkie bagaże i wszyscy byli zadowoleni. Aż wreszcie nadjechał nasz pociąg i za niecałe 2 dni byliśmy w domu. W radiu Marek przedstawił 401 notowanie listy przebojów trójki. Pierwsze Richard Marx, drugie Kaoma, trzecie Tina Turner, czwarta Zio. Tango z rekwizytem. To może tango z panem? A wie pan, że zatańczę. Wiadomo, mistrz Mrożek tango. Kiedy Jonasz napisał dla Łucji Prus tango z różą w zębach, z muzyką Włodka Nachornego i dostał nagrodę na festiwalu polskiej piosenki w Opolu, z udawanej zazdrości napisałem tango z wodą w ustach. Muzykę dopasował Tadeusz Suchocki, a zaśpiewał rewelacyjnie Maniek Kociniak. I tak jak Maniek Kociniak, nikt nigdy tego nie zaśpiewa, jak Boga kocham. Dodatkową atrakcją tego utworu było gulganie wody w jamie ustnej w wykonaniu autora tekstu, czyli mnie. Marian niestety nie doczekał się skweru na Saskiej Kępie, ale go ma.
1: Za chwilę w RMF FM kolejne zabawne wspomnienia Stefana Friedmana. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego.

0: a lata mijają. Wspominam te rzeczy i wydarzenia, które są tego warte, oczywiście w mojej subiektywnej ocenie. Ale mam ich drugie tyle, tylko nie zamieszczam. To tak jak z tym powiedzeniem o wojsku. Kapral ma 100 sposobów na ujebanie żołnierza i jeszcze 200 w zalakowanej kopercie. Nie, nie otworzę tej koperty. Dopiszcie to sobie o mnie sami. Jaki jestem? Właśnie taki. Nie po kolei. Może lepszy niż gorszy, a może na odwrót, ale tego nie wiem. Przynajmniej chciałbym, ale nie mnie o tym decydować. Jedni w życiu, żeby móc wspominać, zbierają pocztówki, znaczki, wizytówki. Ja zbierałem żywych ludzi i to, co mi się przy nich wydarzyło. A jeśli chodzi o mój los, to podobno jest na loterii. Jakie są dwa najłatwiejsze słowa do powiedzenia? Nie wiem. Chwileczkę, powie czytelnik, zaraz. I to ma być ciekawe życie znanego artysty? A gdzie awantury, trzaskania drzwiami, rzucania obelżywościami, bicie po mordach, kąpiele w szampanie? Gdzie przygody miłosne na planach filmowych i trasach koncertowych? Szminka na koszuli, nieskasowane w porę SMS-y, a balangi i kłamstewka, że z kolegami, a rozbite Porsche, a podział majątku nie do zaakceptowania, albo o tym, jak przeszedłem przez zasadzki sercowych fascynacji pięknymi dziewczynami, a niekiedy paniami, suchą nogą, jak Żydzi przez Morze Czerwone, srutu tutu pęczek z drutu. Zdrada. Jaka zdrada? To przecież tylko chwilowa przerwa w wierności, nie? Otwierasz jedną szufladę, potem drugą, idziesz do szafy, zaglądasz do środka, żona patrzy, sprawdzasz na półkach, wreszcie ona nie wytrzymuje. Czego ty szukasz, do cholery? Odrobiny serca w tym domu. Krysia mówi, że jestem precyzyjnie powierzchowny. Precyzyjnie powierzchowny. Bardzo mi się to podoba. Wspaniałe określenie. Mieszczę się w nim całkowicie i całościowo, a ono we mnie. Dziękuję ci, Krysiu, za to i za wszystko. Bez ciebie, chociaż jestem genialny, nie dałbym sobie rady. Ale przecież ja mam szczęście. A jak się ma szczęście, to ma się ciebie. A zakończenie jak zawsze dopisze życie.
1: Już za chwilę w RMF FM Stefan Friedman. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego.

0: 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego. Pełna anegdot, opowieść Stefana Friedmana teraz w RMF FM.
1: Już wiem, co lubię najbardziej. Przełamywać powagę. To tyle. Dziękuję za uwagę. Co? Czy czegoś brak? Brakuje. A, że zawsze na końcu jest Hitler na lodzie. Faktycznie, zapomniałem. No to jedziemy. Ludzie, czytelnicy, słuchacze, przyjaciele, nie zamykajcie książki, nie odkładajcie na półkę albo nie podkładajcie pod kiwający się stolik. Jeszcze został Hitler na lodzie. Tańczamy i klaszczamy. Autobiografia. Na przedmieściu w małym domku wrześniowego kiedyś dnia rozwinął się kwiatek z pąku i to byłem właśnie ja. Sióstr nie miałem, brat mnie bił, matka prała, ojciec pił. A ja w kołysce już do ręki lirę brałem, choć ząbków brakowało mi, radośnie tak śpiewałem. Przyszedłem na ten świat, by szczęście ludziom dać, wesoło tańczyć i kawałki odgrywać. Gdy byłem starszy, lecz nieduży, któregoś jesiennego dnia ktoś mnie wtrążolił do kałuży i z przeproszeniem bilet dał. A tam złotymi literami donosi o tym w słowach treść, że to dyrektor operetki tak błotem mi obryzgał pierś. Więc zastawiłem pas w lombardzie, kupiłem jajek 8 sztuk i w pomieszczeniu na mansardzie 7 wypiłem. Jeden był z Bóg. Gdy bramy teatru przekraczałem, to wielki ludzi tłum złorzeczył głośno, aż się bałem. Tenora schwycił w brzuchu ból. Do dyrektora szybko mknę i przypominam siebie, a także daję próbkę mu, że jestem mocny w śpiewie. On szybko mnie na scenę śle, gdzie publiczności czeka moc i w całym teatrze niesie się my.

noc, taka noc, taka piękna noc, taka noc, piękna noc. No i cóż, pora kończyć balladę życia. Tworzyłem sztukę, a czasem szmirę. Lecz więcej nie chce mi się już śpiewać. Dziękuję. Odkładam lirę. Koniec. Może kiedyś ciąg dalszy? Raczej itd. zamiast CDN. To tyle. Aha! Mój syn, młodszy Wojtek, po przeczytaniu mojej autobiografii powiedział: dobre, wiesz, tylko za dużo piszesz o sobie. Dziękujemy za wysłuchanie książki Stefana Friedmana 70 lat mojego dzieciństwa, czyli Niech pan powie coś wesołego. Czytałem ja, autor. Wydawca Pruszyński Media, realizacja Studio Saturator. Nagranie na podstawie edycji książkowej Pruszyński Media, Warszawa, 2023 rok. Copyright Stefan Friedman, ten sam rok. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, wynajmowanie, wypożyczanie, wykorzystywanie do wykonań publicznych i nagrań radiowo-telewizyjnych bez zezwolenia zabronione.

0: Na początek faktów o czwartej Bliski Wschód. Armia Kuwejtu przechwyciła rakiety i drony, które pojawiły się nad terytorium kraju. Będą kolejne ekshumacje na Wołyniu. Ukraina wydała zgodę na poszukiwania szczątków Polaków. Mamy też istotne fakty dla kierowców w Chorzowie. Pod nieczynną od ponad roku estakadą ruch jest stopniowo przywracany. Kuwejcka armia poinformowała o przechwyceniu rakiet i dronów, które pojawiły się nad terytorium kraju. Jak przekazał sztab generalny, wszystkie słyszane eksplozje były efektem działania systemów obrony powietrznej, które neutralizowały nadlatujące cele. Władze zaapelowały do mieszkańców o zachowanie spokoju i stosowanie się do zaleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Jeszcze w tym roku powinny rozpocząć się kolejne ekshumacje na Wołyniu. Ustalił to nieoficjalnie reporter RMF FM. W czwartek zgodę na wydobycie szczątków Polaków zabitych podczas II wojny światowej wydała strona ukraińska. Chodzi o mieszkańców dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka, którzy zostali zamordowani w sierpniu 1943 roku, a także o żołnierzy Wojska Polskiego we Lwowie, którzy polegli w 1939 roku.
1: Na początku maja złożyliśmy wniosek do władz ukraińskich z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie ekshumacji tych osób, które zostały tam przez nas zlokalizowane. I właśnie wczoraj otrzymaliśmy informację, że Ministerstwo Kultury Ukrainy wyraziło zgodę na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych. Oczywiście to jest świeża informacja, w związku z tym na podstawie tych danych, które zebraliśmy wcześniej oraz zgodnie z tą zgodą, przygotujemy oczywiście harmonogram prac.
0: Zapowiada rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej Rafał Kościański. Przypomnijmy, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego jest w Polsce. Spotkał się już z wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Bosackim, a jak ustalił reporter RMF FM Kryło Budanow, dziś spotka się z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
2: Fakty ze Śląska.
0: Stopniowe zmiany w rejonie estakady w Chorzowie. Ponad rok po zamknięciu obiektu z powodu złego stanu technicznego pod wiaduktem stopniowo przywracany jest ruch. Co zmieniło się od wczoraj dla kierowców, powie reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
3: Możliwy jest przejazd pod estakadą w rejonie ulicy Jana Faski i Pocztowej. Otwarty będzie także znajdujący się tam parking. To skutek zakończenia robót naprawczych estakady. We wtorek, 9 czerwca, Zarząd Transportu Metropolitalnego zamierza wznowić ruch tramwajów i autobusów pod obiektem. Przejazd estakadą, która jest częścią Krajowej 79, łączącej Katowice, Chorzów i Bytom, wciąż nie jest możliwy. Zgodnie z ostatnią ekspertyzą można przywrócić ją do ruchu tymczasowo i w ograniczonym zakresie, ale decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.
0: Nudzenie się to nie lenistwo, to dobry sposób na odpoczynek i reset od codzienności. Ale to też moment, w którym uruchamia się nasza kreatywność i rodzą najlepsze pomysły. Dlatego w wolnym czasie warto pożyć wolniej.
4: Social media, smartfony i wszystkie te urządzenia ekranowe trochę zmieniły nasze postrzeganie nic nie robienia i nudzenia się. Ale też znam ludzi, którzy w sposób celowy wprowadzają się w taki stan błogiego nic nie robienia, takie dolce farniente, jak mówią Włosi. Czego im zazdrościmy? Rościmy będąc tam na wakacjach, prawda? Myślę, że też taka presja produktywności i takiego robienia wszystkiego z sensem powoduje, że my nie zawsze chcemy pozwolić sobie na nudę, ale naprawdę zachęcam.
5: Nudzenie się to nie jest marnowanie czasu, prawda?
4: Nudzenie się to jest czas na przyjrzenie się sobie, na uruchomienie kreatywności albo po prostu na tak ważny odpoczynek.
0: Z Dorotą Mintą, psycholożką i psychoterapeutką z Instytutu Wsparcia Psychologicznego Estare rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Moda na storczyki wraca. Jak się nimi zajmować i czy są tak wymagające w uprawie? Sprawdzała nasza reporterka Anna Połamar w rozmowie z kwiaciarką Honoratą Wojciechowską.
6: Jestem Honorata Wojciechowska i jestem właścicielką sklepu Plantstacja, który znajduje się w Szczecinie.
7: Spotkałyśmy się, żeby porozmawiać o storczykach, bo teraz jest sezon, jest duże zainteresowanie. Jak to wygląda, jeśli chodzi właśnie o zainteresowanie? Jakie storczyki, nie wiem, cieszą się popularnością?
6: Tak naprawdę obecnie właśnie jest coś takiego, że wraca moda na storczyki. Storczyki często nam się kojarzyły gdzieś tam z naszymi babciami, które miały je piękne, takie obfite na parapetach. Później troszeczkę gdzieś ta moda już się zakończyła, ale widzę tą tendencję, że teraz znowu wraca. I tak naprawdę no, najpopularniejsze są fanelopsisy, czyli te takie najbardziej popularne, okrągłe, z okrągłymi kwiatami, ale również inne odmiany są bardzo popularne, plus często są poszukiwane już takie rzadsze, bardziej kolekcjonerskie okazy. Także są też osoby, które już bardziej, tak powiedziałabym, profesjonalnie podchodzą do uprawy storczyków i szukają czegoś bardziej egzotycznego, mniej spotykanego.
7: Też w innych kolorach, bo widzę, że tutaj jak jesteśmy właśnie w sklepie, no to te storczyki naprawdę są no, w najróżniejszych tutaj odmianach. I w kropki, i różowe, i białe.
6: Tak, tak. Jeżeli chodzi o nawet, czy to o wybarwienie, czy to o kształt tych kwiatów, ilość tych kwiatów, ich wielkość, nawet zapach, bo są też odmiany pachnące. No jest naprawdę masa różnych odmian, różnych wariacji, więc jest w czym wybierać, zdecydowanie.
7: Czasami w sklepach spożywczych albo w jakichś budowlanych sklepach widzimy storczyki w najróżniejszych kolorach. Właśnie jakieś niebieskie, jakieś takie bardzo, bardzo pstrokate kolory. Czy to jest prawdziwe, czy to jest naturalne?
6: Ogólnie storczyków, tak jak już wspomniałam, jest bardzo dużo kolorów odmian i tak dalej. I są też niebieskie, ale tutaj bym chciała uczulić, że niebieskie storczyki są bardzo rzadko i zazwyczaj w takim sklepie, właśnie markecie raczej ich nie znajdziemy, a te, które znajdujemy, to najczęściej są fenelopsisy, które są barwione. To są białe odmiany, które po prostu są barwione podczas kwitnienia na takim, no powiedzmy w skrócie, atramentem niebieskim. No i tutaj trzeba właśnie uważać, bo jeżeli one przekwitną, to już nie zakwitną nam ponownie na ten niebieski kolor, tylko zazwyczaj na biało. Uczulam, żeby się nie zdziwić, że ten storczyk właśnie będzie w innym kolorze. To jest normalne, po prostu są barwione.
7: Storczyki mają taką opinię, że są dość trudne w hodowli. Czy to jest prawda, czy to jest jakiś mit o storczykach?
6: To zależy. To jest jedno z moich ulubionych słów, jeżeli chodzi o uprawę w ogóle. To zależy, bo to zależy od warunków, jakie mamy w mieszkaniu. I tutaj muszę podkreślić, że u jednego coś, co rośnie dobrze, niekoniecznie u drugiej osoby się sprawdzi, więc bardzo dużo zależy od warunków. Ale my też te warunki możemy stworzyć. To też nie jest tak, że jak ktoś już ma na przykład sucho w mieszkaniu, ma niską wilgotność powietrza, to nie można jej podnieść. Jak najbardziej są różne, różniaste sposoby, które nam w tym pomogą. No ja powiem, że storczyki nie są trudne. Mamy też grono klientów, którzy również tak uważają, więc to nie jest tylko moja opinia. Są piękne, potrzebują oczywiście dobrego, jasnego stanowiska, potrzebują troszeczkę najlepiej wyższej wilgotności powietrza w okolicy 60%. No i trzeba pamiętać też o nawożeniu ich, jak kwitną. Jeżeli chcemy, żeby długo kwitły, to muszą być regularnie nawożone nawozami do roślin kwitnących i wtedy na przykład falenopsisy mogą kwitnąć nawet 6 miesięcy, więc możemy się cieszyć kwiatem przez tak naprawdę pół roku.
7: Jaka jest żywotność takiego storczyka? Jak długo one mogą w ogóle pożyć?
6: Pożyć mogą bez końca, że tak powiem. Jeżeli on kwitnie, jeżeli mamy właśnie odpowiednie warunki, to może bardzo przez parę miesięcy kwitnąć. Później po przekwitnięciu należy obciąć ten pęd, jeżeli jest drewniały i roślina ma taki stan spoczynku. Tak 2-3 miesiące okresu spoczynku. Fajnie ją wtedy dać w troszeczkę chłodniejsze miejsce, gdzieś dalej od okna, żeby nie miała aż tak dużo słońca. I po tym okresie spoczynku przestawiamy ją znowu to słoneczne, dajemy z powrotem nawozy, żeby ją troszkę pobudzić do kwitnienia i ona ponownie może rozkwitnąć. Więc często się tak spotykamy też z taką opinią, że właśnie storczyki, jak ktoś kupi, one kwitną i są piękne, a później już są same liście. I dużo osób się pozbywa tych storczyków. No a to jest jakby błędne, bo one jak najbardziej mogą ponownie zakwitnąć. I to może być cały czas ten cykl, tylko należy pamiętać o odpowiedniej pielęgnacji.
7: Czyli jeśli go dobrze prowadzimy, no to on spokojnie wiele, wiele lat może cieszyć oko.
6: Tak, jak najbardziej.
7: No wspomniała Pani, że wróciła właśnie moda na storczyki, bo no jeszcze parę lat temu właśnie się kojarzyło z takim prezentem dla, nie wiem, dla mamy na przykład, czy dla babci. No one często miały w ogóle całe parapety jakichś tam storczyków właśnie, które dostały gdzieś tam. I to się powoli zaczęło zmieniać teraz.
6: Tak, tak, tak. Jak też widzimy, przychodzą do nas i młodsze osoby, i starsze, i kobiety, i mężczyźni, więc też nie ma różnicy, nie ma zasady, naprawdę po prostu jak już komuś się spodobają storczyki i też zrozumieją właśnie, jak je pielęgnować, to już naprawdę wchodzą w to na 100% i no widzimy, że już są takie osoby, że naprawdę właśnie jakieś rzadsze odmiany, jakieś już bardziej wymagające, tworzą sobie nawet witryny specjalne dla storczyków. Także to widać i to jest naprawdę, naprawdę bardzo fajne, bo ten świat storczykowy jest ogromny i jak się poogląda zdjęcia na przykład w internecie storczyków, to jest ich tyle odmian i są nawet takie maciupeńkie, które są na przykład, mają kwiatka wielkości paznokcia, no to naprawdę to jest piękne, naprawdę jest piękne i można się w tym zakochać.
7: Macie tutaj bardzo dużo takich bardziej egzotycznych rodzajów roślin. Skąd te storczyki się wzięły?
6: Storczyki ogólnie pochodzą z Azji, z lasów takich właśnie bardziej wilgotnych Azji. One rosną na drzewach, chociaż też nie wszystkie. Te najpopularniejsze odmiany są kojarzone z tym, że rosną na drzewach, gdzieś tam na korze przyczepione do drzew, a są też odmiany, które rosną na ziemi. tak zwane naziemne. One są raczej ozdobne bardziej z liści, takie też charakterystyczne, ale też na przykład jest coś takiego, tak, że nie są też stricte tylko na drzewach, są też takie naziemne, więc i tutaj też mamy różnorodność. Warto pamiętać, że jeżeli są to rośliny, które właśnie rosną na drzewach, to wyższa wilgotność powietrza jest tutaj bardzo wskazana, bo one po prostu pobierają większość tej wody z powietrza, dlatego mają też te takie charakterystyczne korzenie.
7: A jak możemy właśnie w takich warunkach mieszkaniowych podwyższyć tę wilgotność?
6: Sposobów jest kilka, to też w zależności jakie mamy to mieszkanie i jak niska jest ta wilgotność. Najlepszym sposobem jest oczywiście zakup nawilżacza powietrza, to jest najprostszy i najszybszy sposób, ale są też inne patenty. Można na przykład ustawiać rośliny po pierwsze grupami, wtedy one też tworzą sobie taki mikroklimat, jakie podlewamy. Można też zastosować taki trik, który my zawsze polecamy, czyli troszeczkę większa osłonka, nasypać na dół keramzyt i trochę wody, tak żeby ta doniczka nie dotykała wody, tylko jakby unosiła się na tym keramzycie i wtedy ta parująca woda z doniczki też podwyższa wokół rośliny troszeczkę tą wilgotność. Wiadomo, że to z 30 nie zrobimy 60, ale zawsze jest to jakaś lepsza opcja dla rośliny.
7: To jeszcze mam takie pytanie na koniec. Jak ktoś w ogóle nie jest dobry w rośliny i w ogóle się nie umie nimi zajmować, to od czego powinien zacząć?
6: Najłatwiej jest po prostu porozmawiać. Zawsze dobieramy roślinę do panujących warunków i oczywiście, żeby się podobała, no bo to też jest bardzo ważne, ale no też są rośliny, które wybaczają trochę więcej i trochę mniej.
7: A jakie są te właśnie najłatwiejsze rośliny?
6: Z takich najbardziej, tak powiem, pospolitych, najczęściej spotykanych i pewnie dużo osób je zna, czyli zamiokulkas i sansevieria, to są rośliny, które często się mówi, że są po prostu nie do zjechania, bo są bardzo łatwe w uprawie, dużo wybaczają, można je przestawiać, można im zmieniać warunki i jakby nie obrażają się, tak, jak to się mówi pospolicie, ale też różne pnącze typu epipremnum, monstery też są w porządku, filodendrony też są bardzo fajne. Coś innego niż te pospolite, a też jest bardzo dużo odmian fajnych i tutaj już jak chcemy coś innego, bardziej właśnie taka egzotyka, to filodendrony też są dość proste w obejściu.
0: Wyjaśniała kwiaciarka Honorata Wojciechowska. Tę rozmowę przygotowała reporterka RMF FM Anna Pałamar. To już wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5:00.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: Sezon wakacyjny zbliża się wielkimi krokami. Zakończenie roku szkolnego już za 3 tygodnie.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie.

0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Klientów, żeby rezerwowali z większym wyprzedzeniem, to przede wszystkim wybór, bo w przypadku wyjazdów last minute raczej musimy nastawić się na to, że na przykład pojedziemy w danym terminie, ale zbliżonym może do tego idealnego, czyli być może nie polecimy w czwartek, a w piątek, albo na przykład w środę i też niekoniecznie w to konkretne wymarzone miejsce, bo o ile jeżeli rozmawiamy na przykład o regionie Morza Śródziemnego i wybieramy się do Grecji, to gdzieś w Grecji na pewno ofertę znajdziemy, gdzieś w Turcji znajdziemy i tak dalej, gdzieś w Hiszpanii znajdziemy. Natomiast czy będzie to miejsce, o którym myśleliśmy w perspektywie tegorocznych wakacji, no to już trudno przewidzieć.
3: I to są te kierunki, które najczęściej dotyczą ofert last minute?
2: Oferta last minute właściwie pojawia się przy wszystkich kierunkach czarterowych. Lato to jest domena basenu Morza Śródziemnego i Bałkanów. Jak spojrzymy na przykład na rankingi popularności kierunków czy krajów, no to na pierwszym miejscu ponownie jest Turcja. Tu właściwie nie ma wielkiego zaskoczenia. To jest kierunek, który już od kilku lat tę pozycję ma w rankingach biur podróży. Na ten moment na drugim miejscu widzimy Egipt. Egipt poszerzył swoją ofertę, bo z jednej strony mamy oczywiście te kurorty nad brzegiem Morza Czerwonego, a więc w regionie Hurgady, czy Marsa Alam, czy Sharm el Sheikh, ale również nad Morzem Śródziemnym. To są nowości, może nie tegoroczne nowości, bo one już się w poprzednich sezonach pojawiały, ale jeszcze nie są tak bardzo dobrze znane. I to są kierunki, które charakteryzują się trochę niższymi temperaturami niż właśnie te na południu nad Morzem Czerwonym. Mają też piękne plaże, więc jeżeli ktoś chciałby zobaczyć północną część Egiptu, też ma trochę bliżej do na przykład Aleksandrii, żeby pozwiedzać, czy do Kairu, to jak najbardziej może z tego kierunku skorzystać. Na trzecim miejscu w rankingu pojawia się Grecja, z tym, że pamiętajmy, że Grecja to tak naprawdę jest ponad 20 różnych kierunków, zarówno w części lądowej, jak i na wyspach. W pierwszej piątce jeszcze trzeba wymienić Tunezję i Hiszpanię, natomiast kolejne są Bułgaria, Cypr, Albania, Włochy, Malta, Chorwacja.
3: A jak dużo może być tańsza taka oferta last minute w tym roku?
2: W przypadku ofert last minute trudno właściwie mówić w tej chwili o tym, że one są dużo tańsze. Sytuacja jest dosyć ciekawa, dlatego że rzeczywiście to są oferty, które zawsze były kojarzone z niższą ceną i nadal tak jest, że może się zdarzyć przecena, która nas zachwyci. Ale z zasady są to oferty, tak jak powiedziałam, dla osób, które wcześniej nie planują i prowadziliśmy, no jeszcze w tym roku może trochę za wcześnie na tego typu porównania, bo dopiero wchodzimy w ten sezon letni w rozumieniu wakacyjnego, ale na przykład z zeszłorocznych porównań wynikało, że oferta last minute potrafi być nawet droższa od tej, którą kupujemy w ramach przedsprzedaży. No i tutaj te różnice mogą sięgać kilkunastu procent, mogą sięgać kilkudziesięciu procent. Nawet znaleźliśmy jakąś ofertę, przy której ta różnica wynosiła aż 60% przy takim bardziej luksusowym hotelu. Także jeżeli pyta pan o ceny, to na dzisiaj, jak sprawdzałam, właśnie do tych najbardziej popularnych kierunków ceny według wskaźnika od, ale jednak uwzględniając cztery gwiazdki, pobyt w hotelu czterogwiazdkowym i wyżywienie all inclusive, bo to jest to, na co klienci biur podróży decydują się najczęściej, no to ceny znajdziemy takie w okolicach 2200 zł od osoby, 2500-2600 w zależności od tego, o którym kraju mówimy. Trochę taniej będzie w Tunezji, trochę na podobnym poziomie będzie Turcja.
3: Do tej rozmowy w Radiu RMF wrócimy już za chwilę. Pojawi się wątek bezpieczeństwa na wakacjach.

0: Słuchaj, to ciekawe.
1: Wracamy do rozmowy z panią Marzeną Buczkowską-German, ekspertką rynku turystycznego w wakacje.pl. Jak obecna sytuacja międzynarodowa, zwłaszcza konflikt na Bliskim Wschodzie, wpłynęły na ceny wyjazdów zagranicznych?
2: W przypadku podróży zorganizowanych tutaj wielkich zmian nie było. Nawet bym rzekła, że w tej chwili trudno mówić o jakichkolwiek zmianach wynikających z wpływu tej wojny. Raczej to są kwestie popytu i podaży, takie po prostu normalne, ekonomiczne, rządzące rynkiem, więc rzeczywiście ceny ofert mogą z tygodnia na tydzień się trochę zmieniać. Trudno powiedzieć, jak będzie wyglądała sytuacja za kilka tygodni, czy turoperatorzy nie zdecydują się jednak na podniesienie cen, więc to jest kolejny argument za tym, żeby kupić wcześniej taki wyjazd. W tej chwili pamiętajmy też o tym, że turoperatorzy, także i linie lotnicze, zabezpieczają paliwo na wiele tygodni do przodu i o pewnych cenach, więc w tej chwili jeszcze część tych ofert bazuje na tych cenach, które były sprzed wojny, bo właśnie linie lotnicze i turoperatorzy wykorzystali odpowiednie instrumenty finansowe, żeby tę cenę paliwa zabezpieczyć. No ale oczywiście mówiąc o sezonie letnim, my tutaj być może rozmawiamy trochę bardziej o wakacjach, bo też pan tak zakomunikował na wstępie, ale jednak w turystyce zorganizowanej sezon letni kończy się w październiku, bo jednak pamiętajmy, że też na przykład mamy studentów, którzy we wrześniu bardzo chętnie mogą jeszcze wyjeżdżać, a jeszcze mają wolne od zajęć na uczelniach. Więc trudno powiedzieć, czy na pewno żadnych podwyżek wynikających na przykład ze wzrostu cen paliw nie będzie.
1: A czy warto zapłacić dodatkowo za gwarancję niezmienności ceny? Czy jest ryzyko, że te ceny już po tym, jak wykupimy ofertę, wzrosną?
2: No i tutaj właściwie wracamy do tego, o czym rozmawialiśmy. Trudno jest przewidzieć tę sytuację, bo tak cena może wzrosnąć tylko w bardzo określonych sytuacjach, które są omówione i wskazane w ustawie o imprezach turystycznych. I tutaj wzrost kosztów paliwa lotniczego, czy kursów walut, czy ewentualnie wprowadzenie jakichś niespodziewanych podatków, na przykład turystycznych przez kraje, no ale to może ten temat możemy zostawić, ale raczej się skoncentrować właśnie na paliwie. W takiej sytuacji turoperator ma prawo podnieść cenę maksymalnie o 8%. No i teraz zależy od tego, jaka jest cena naszej wycieczki. Musimy sobie to tak naprawdę przeliczyć sami, bo przy wycieczkach droższych, biorąc pod uwagę cenę zakupu tego świadczenia, tej gwarancji niezmienności ceny, może się okazać korzystne. Wielu Polaków jednak kupuje wycieczki, szczególnie te będące takim najdłuższym urlopem w ciągu roku, na wyższym poziomie. Raczej celujemy w 4-5 gwiazdek, więc te ceny też są wyższe i wówczas taka gwarancja niezmienności ceny może być opłacalna. Natomiast jeżeli mówimy o wyjazdach, które są raczej z segmentu budżetowego, to po prostu musimy policzyć i zastanowić się, na ile ta sytuacja może nas dotknąć, a nawet gdyby nas dotknęła, to czy te 8% w tym wypadku nie będzie na przykład równoznaczne z tym pakietem gwarancyjnym. Mhm.
1: Państwo przygotowali taki raport, w którym pokazujecie, że egzotyczne krajobrazy nie zawsze wymagają lotu na drugi koniec świata. To jakie to są kierunki?
2: Tak, istnieje taki trend w mediach społecznościowych, to się nazywa Destination Dupes i właśnie to są takie zamienniki różnych kierunków, czasami też i hoteli, po to, żeby znaleźć podobną atmosferę, przeżyć coś podobnego, ale trochę bliżej domu i trochę za mniejsze pieniądze. No i na przykład ten Egipt Północny, o którym wspominałam, tak, właśnie wybrzeże Morza Śródziemnego, ale też Albania, ale też Majorka czy Sardynia, są porównywane czasami do Malediwów ze względu na plaże, czasami do Karaibów. Na przykład Zatoka Alkudyjska na Majorce jest porównywana do plaż karaibskich. Wspomniany Egipt czasami jest nazywany, ta północna część Egiptu jest nazywana właśnie Malediwami północnego Egiptu. W Albanii, w miejscowości Ksamil też mamy takie piękne plaże, więc dla osób, które poszukują pięknych krajobrazów właśnie w postaci turkusowego morza, jasnego piasku, chcą na tej plaży wypoczywać, żeby w tle były palmy, no to te kierunki mogą rozważyć. Jeżeli ktoś szuka na przykład trochę surowszych krajobrazów, takich powiedzmy, jakie możemy znaleźć na Filipinach z gigantycznymi skałami, no to trochę podobne wrażenie zrobi na nich Teneryfa ze skałami Los Gigantes. Jeżeli pojedziemy, popłyniemy właściwie z Teneryfy na La Gomera, czyli kolejną wyspę kanaryjską, tam zobaczymy taki dziewiczy, pierwotny las, to może nam się kojarzyć z dżunglą. Madeira jest czasami porównywana z Hawajami, bo właśnie ma te krajobrazy wulkaniczne, no jest po prostu wyspą wulkaniczną, więc tego typu miejsc w Europie, bliżej domu możemy, czy w Europie, czy w północnej Afryce, bo też o tym mówiłam, możemy znaleźć całkiem sporo. Możemy oczywiście sami poszukać we wspomnianych mediach społecznościowych, możemy zapytać agenta, no bo agenci turystyczni też swoją wiedzę ciągle poszerzają, też budują i też widzą różne kierunki, które później mogą łatwiej zestawić i dokonać jeszcze może innych porównań i złączyć w kierunki inne w pary niż te, o których my piszemy.
1: Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była pani Marzena Buczkowska-German, ekspertka rynku turystycznego w wakacje.pl. Jeszcze raz dziękuję, no i udanych wakacji.
2: Dziękuję. Dziękuję bardzo wzajemnie.
0: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz radio RMF 24.

0: za chwilę na zegarach w całej Polsce zobaczymy godzinę 5:00, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dzień dobry, zapraszam. Siły USA zestrzeliły 4 irańskie drony oraz zaatakowały stacje radarowe w okolicach cieśniny Ormus. W czasie długiego czerwcowego weekendu sprawdzamy, jak państwa bałtyckie podchodzą do kwestii bezpieczeństwa. Dziś czekają nas wielkie tenisowe emocje. Maja Chwalińska zagra dziś w finale French Open. Jest 5:00. Amerykańskie wojsko poinformowało o zestrzeleniu 4 irańskich dronów nad rejonem cieśniny Ormus. Według dowództwa centralnego USA bezzałogowce stanowiły zagrożenie dla ruchu morskiego w jednym z najważniejszych szlaków żeglugowych świata. W odpowiedzi amerykańskie siły przeprowadziły ataki na 2 irańskie radary nadzorujące wybrzeże w Goruk i na wyspie Keshm. Nie wiadomo, jaki był cel irańskich dronów. Teheran informował wcześniej o oddaniu strzałów ostrzegawczych w rejonie cieśniny Ormus. To kolejny incydent między Stanami Zjednoczonymi i Iranem, mimo obowiązującego formalnie zawieszenia broni. Podczas długiego czerwcowego weekendu sprawdzamy, jak państwa bałtyckie dbają o bezpieczeństwo. W minioną środę w Estonii wydano alerty w związku ze zbliżającymi się dronami. Pod koniec maja natowski myśliwiec zestrzelił nad tym krajem ukraińskiego bezzałogowca. Mimo napiętej sytuacji, nawet w przygranicznej Narwie nie brakuje turystów.
1: Tak naprawdę tu nie ma żadnych problemów. Mogę to miejsce polecić. Bardzo mi się tu podoba. Byłem tu już wcześniej. Szczególnie Tallinn jest piękny, a także całe północne wybrzeże. Jest naprawdę bardzo ładne. Można tutaj przyjeżdżać. Można stąd zobaczyć Rosję, prawda? Ale wydaje mi się, że ludzie mieszkający tutaj niezbyt się tym przejmują. Spokojnie żyją swoim życiem. Zajmują się swoimi sprawami. I wygląda na to, że jest tu naprawdę spokojnie. My też jesteśmy spokojni i na tę chwilę nie martwimy się zbytnio. Tutaj jest po prostu dużo lepiej. Wcześniej przez kilka lat mieszkałem w Rosji, tak więc myślę, że jest tu całkiem bezpiecznie.
0: Mówili turyści i jeden z mieszkańców Narwy, z którymi rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. I w faktach wracamy teraz do Polski. To jest mocniejsze niż jakikolwiek akt oskarżenia w sądzie. Tak premier Donald Tusk skomentował informację, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro pożyczył pieniądze ze swojej fundacji finansowanej m.in. przez prezesa Zonda Krypto. Kancelaria Sejmu opublikowała oświadczenia majątkowe posłów, w tym właśnie Zbigniewa Ziobry. Z dokumentu wynika, że polityk podczas pobytu w Budapeszcie na zorganizowanie swojej obrony prawnej pożyczył 57 tysięcy złotych od fundacji Instytut Polski Suwerennej, której jest prezesem.
2: Brać pieniądze na własne konto z tytułu tego co najmniej dwuznacznego bałaganu, jakim była Zonda Krypto i a w tle te rosyjskie pieniądze, to chyba mówi same za siebie.
0: Mówił Donald Tusk. Dodał, że nie jest zaskoczony tą sytuacją, a Zbigniew Ziobro, tu cytat, prędzej czy później odpowie przed sądem za to, co zrobił. Dziś znów wielkie sportowe emocje. Maja Chwalińska zagra z Rosjanką Mirą Andrejewą w finale wielkoszlemowego turnieju na kortach imienia Rolanda Garrosa w Paryżu. Kciuki trzyma mocno pierwszy trener Polki, Paweł Kałuża.
3: Wydaje mi się, że każdy sportowiec ma swoją drogę. Maja droga jest taka. Często była porównywana do Igi Świątek. Iga Świątek wjechała do tej pierwszej setki na te szczyty tenisowe autostradą, a Maja troszkę bardziej krętą drogą. Ona była zawsze tak zdeterminowaną, taką wytrzymałą, cierpliwą tenisistką, że wierzyłem, że dojdzie do tego swojego upragnionego celu, czyli do tych największych turniejów.
0: Z pierwszym trenerem Mai Chwalińskiej rozmawiała Anna Kropaczek.
4: Razem tworzymy fakty.
0: Kilkuset kibiców obserwowało wczoraj wyjątkowy mecz piłki nożnej w ramach specjalnej akcji na długi weekend pod hasłem FIFA Rafa. W Gorzędowie, niedaleko Radomska, tamtejsza lokalna Polonia zmierzyła się z reprezentacją RMF FM. Gospodarze wygrali 6-5. W naszej drużynie zagrali m.in. Wojciech Łuszczykiewicz z zespołu Wideo i nasz reporter Michał Dobrołowicz.
5: Taki dobry duet stworzyłeś w ataku z Rafałem Maseratiem.
6: No bo z Maseratiem się gra idealnie. Graliśmy taktykę laga na Maseraka i już, także z nim się gra dobrze.
5: Trzeba i on strzelił.
6: Strzelił i to dwie strzelił. Trzeba mu rzucić tylko dobrą, szybką piłkę i już.
5: Jaka tu atmosfera jest? Była na trybunach.
6: Super.
7: Gratuluję. Było bardzo miło i bardzo się cieszymy, że przyjechaliście.
5: Tak w skali od 1 do 10, jaki tu był poziom dzisiaj?
8: Poziom bardzo wysoki.
9: 10/10.
0: Dziś dalszy ciąg akcji FIFA Rafa. Nasza drużyna zagra z GKS-em i Mielno w województwie świętokrzyskim. Szczegóły mamy na rmf24.pl. Polecamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: A w RMF FM Grzegorz Krychowiak rozmawia z gwiazdami sportu, show biznesu i kina.
9: Kłaniam się nisko, Grzegorz Krychowiak, i dziś w RMF FM czas na piłkarskie święto. To jest rozmowa, na którą czekałem nie tylko ja. Czas na Mateusza Borka. Jesteście ciekawi, czy poradzę sobie z legendarnym dziennikarzem sportowym? Koniecznie zostańcie z nami, żeby się przekonać.

0: Witam Państwa serdecznie. Ja w reprezentacji Polski rozegrałem 100 meczów. Dzisiejszy gość ma ich ponad 200.
1: No. Mateusz Borek, witam.
2: Cześć, Jasiu, witam. Cześć. Witam. Słuchaj, ja się czuję nieswojo, bo to przez kilkanaście lat ja miałem taką okazję i przyjemność się przepytywać, a dzisiaj tutaj, wiesz, role się odwracają, także już drżę cały z niepokoju.
1: Jakie to uczucie?
2: Czy troszkę doświadczenia mam i jak coś, wiesz, jak coś nie dogadam, to dowyglądam, jak nie dowyglądam, to przemilczę jakąś szekspirowską pauzą. Natomiast rzeczywiście ja nie prowadzę takich statystyk, bo widziałem, że są tacy komentatorzy, którzy prowadzą sobie w zeszytach ile meczów ligowych, ile w europejskich pucharach, ile młodzieżówek, ile ekstraklasa, ile mistrzostwa świata, ile mistrzostwa Europy, ile finału Ligi Mistrzów, ile finału mistrzostw świata, mistrzostwa Europy, ile reprezentacji, ale myślę, że już koło 200 by się zebrało. Natomiast to jest w ogóle nieprawdopodobne, że człowiek lat ma 25 czy 53, to każdy jednak mecz reprezentacji dla mnie jest świętem, niezależnie czy to jest Brazylia, czy to jest Anglia, czy to jest San Marino.
0: Ale jak wyglądały twoje początki?
2: Reprezentacyjne?
0: Nie, jako dziennikarz, komentator.
2: Wiesz, no to człowiek się wtedy przebijał, to tak jak ty wyjechałeś od siebie z małego miasteczka i pojechałeś do Francji, do szkoły, to ja też przyjechałem z Podkarpacia, mając 19 lat, do Warszawy i tutaj się gdzieś tam wszystko rozpoczęło. Oczywiście na początku nie w dziennikarstwie, no bo nie było na to szans. To nie jest tak, że wiesz, że były w tym pieniądze, że ktoś cię chciał zatrudnić. Tak naprawdę była jedna telewizja publiczna. Za chwilę zaczęły się pojawiać też stacje komercyjne, ale kiedy ja tu przyjechałem bodaj w 92 albo 93 roku, to tak naprawdę zacząłem pracę jako pracownik firmy, która była wtedy w wielkiej piątce firm konsultingowo-doradczych. W zasadzie złapałem się tam tylko dlatego, że jak na tamte czasy przyzwoicie mówiłem w języku angielskim, a to wcale nie było tak powszechne jak dziś, że dzieci mają w szkole angielskie, bo ja jeszcze jestem z tego pokolenia, że angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego
0: w szkole nie było. Ale to był taki kulejący angielski?
2: Nie, no mówiłem przyzwoicie, ponieważ byłem po pierwszym roku amerykańskiej szkoły. Studiowałem biznes w amerykańskiej szkole w Nowym Sączu, ale ta szkoła była za droga dla moich rodziców. No to był taki koszt, nie wiem, pewnie ze $100 miesięcznie i nawet moi rodzice pracujący oboje, dla nich to było za dużo, żeby płacić, zwłaszcza, że ja tak nie byłem zbytnio przekładnym studentem poza zajęciami, miałem sporo godzin opuszczonych, miałem nie najlepsze zachowanie, ginąłem tam przy okazji egzaminów i dostałem jakieś w domu ultimatum. Pojechałem wtedy do Anglii na mecz Anglia-Polska jako kibic, autobusem się tam, wiesz, potłukłem za 32 godziny i zostałem w tej Anglii.
0: Zostańcie w RMF FM i w stylu Krychowiaka oczywiście.

0: Przypominam, że słuchacie rozmowy Grzegorza Krychowiaka z Mateuszem Borkiem w radiu RMF FM.
1: A powiedz mi, ale jak zaistnieć w takim razie w tym środowisku, jak zaczynałeś? Czym się wyróżnić?
2: To w ogóle były inne czasy, bo mam takie wrażenie... Ja bardzo dzisiaj szanuję wielu młodych komentatorów. Uważam, że jest wielu pasjonatów, ludzi przygotowanych warsztatowo i po prostu zdolnych gości, którzy się w tym biznesie odnajdują. Dzisiaj mamy też taką sytuację, że tak naprawdę jest 26 czy 30 stacji sportowych, telewizyjnych w Polsce, więc no, po prostu rynek wymaga odpowiedniej liczby pracowników, no. Jest tyle praw telewizyjnych. Ja pamiętam czasy, kiedy pustoszały ulice, bo transmitowano drugą połowę meczu Ekstraklasy, albo od czasu do czasu pokazywano mecz Porto z Józefem Młynarczykiem, czy Juventusu Turyn ze Zbigniewem Bońkiem. I to autentycznie wyglądało, jakbyśmy, nie wiem, byli świadkami pandemii. Tak wyglądały ulice, kiedy grał w Juventusie Zbigniew Boniek. Potem zaczął się gdzieś ten polski rynek otwierać na prawa zagraniczne. No i to jakby automatycznie oznaczało, że jest potrzeba jakby stworzenia tego zawodu, takiego komentatora, bo wcześniej to było tylko dla wybranych. No przez lata jako młody chłopak pamiętam, że nie wiem, był Andrzej Felix Żmuda, był Tomasz Hopfer w telewizji publicznej. Wiadomo było, że jak skoki narciarskie to Jerzy Mrzygut. Wiadomo było, że jak hokej na lodzie to Stefan Rzeszot. Wiadomo było, że jak piłka nożna to Jan Ciszewski. Po jego śmierci jesienią 82 roku przeszedł ten mikrofon pod władanie Darka, który przychodził akurat z polskiego radia jako już doświadczony zawodnik, tylko w troszkę innym medium.
3: A ty jako wtedy małolat, kogo ceniłeś najbardziej?
2: Wiesz co, ja byłem zakochany w ogóle w hokeju. To był taki sport, który ja kochałem, gdzie tam chętnie z kolegami przez lata grałem i dlatego dla mnie taki puchar Izwiestii, gdzie transmitowano na żywo trzecią tercję w tym moim takim małym biało-czarnym telewizorku w latach 80., jak grali, wiesz, ludzie, którzy przyjeżdżali zza oceanu, z Kanady, z USA i grali ZDZRR, to ja do dzisiaj bym ci, nie wiem, mógł wymienić pierwszą piątkę ZDZRR z 80. lat, Krutow, Kasatonow, Makarow, w bramce Tretiak, w miejsce jego Myszkin i tak dalej, więc mnie zawsze hokej pasjonował, piłka nożna, no i sporty walki, bo ja jestem z Dębicy, gdzie mieliśmy wielkich mistrzów w zapasach, mistrzów olimpijskich, mistrzów świata, mistrzów Europy, tak, byliśmy też mistrzami Polski w boksie. Taki plan młodego chłopaka na weekend, oprócz sportu, oprócz kolegów, no to zawsze był Iglopol Ekstraklasa, mecz Wisłoka druga liga, zapasy, mecz pierwszej ligi w zapasach i boks w niedzielę o 11, gdzie się uciekało po podniesieniu z kościoła.
0: A na deser porozmawiamy o mnie, o Krychowiaku. Warto zostać z nami.
4: Reklama.
5: Ale sztosy.
4: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Po reklamie.
6: W stylu Krychowiaka w RMF FM.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: mikrofonie piłkarz emeryt Grzegorz Krychowiak, a ze mną czynny komentator Mateusz Borek.
1: Ja dostałem czerwoną kartkę na Mistrzostwach Europy, ty komentowałeś ten mecz.
2: Tak.
1: I na drugi dzień wyszedłem na konferencję.
2: No bo wiesz, ty już byłeś, myślę, na tym etapie takiej samoświadomości, dojrzałości, też już w życiu byłeś na takim etapie, że już swoje wygrałeś, swoje przegrałeś, swoje przeżyłeś. To nie był taki Grzesiek, któremu się tylko wszystko udawało i nie doświadczył jakby pierwszych rozczarowań w stosunku do swoich oczekiwań. I uznałeś, jestem dojrzałym facetem, biorę to na klatę, wychodzę, rozmawiam. My być może też wtedy, komentując ten mecz, właśnie zareagowaliśmy tak trochę za bardzo histerycznie i to się wiązało z tym, co ci mówiłem, że to jest zawsze taki dylemat, żeby znaleźć właściwy środek komentowania sercem i rozumem jednocześnie. Bo tak mi się wydawało, że absolutnie powinniśmy tych gości ograć.
1: Zgodzę się w 100%.
2: I wyjść z grupy. I to nie jest tak, że czasami nie da się wygrać w 10, ale po prostu utrudniliśmy sobie to zadanie, nie? No dzisiaj pewnie gdybyś ten mecz miał rozegrać, to byś 6 razy cofnął nogę.
1: To prawda, ale mówisz, że znalezienie tego balansu, ale ty jako komentator w tym meczu odczułeś, że twoje zdanie przekłada się na opinię publiczną?
2: No zawsze nakierunkowujesz kibica w jakiś sposób swoją narracją. Ja wiem, że pewnie w wielu domach w tym czasie nie pije się orężada ani Coca-Coli, tylko się ogląda mecz i zwłaszcza jak jest modne takie oglądanie w kilka osób, to może jest telewizor ściszony i ludzie sobie między sobą dyskutują, ale myślę, że też jest spora grupa ludzi, która po prostu ogląda to spotkanie i słucha tego, co ty mówisz. I być może mam jakiś wpływ na to, co potem na temat danej sytuacji, czy danego spotkania, czy poziomu prezentowanego przez zespół sądzi przeciętny kibic. Ale to jest trudne, to jest trudne. Ja właśnie mnie takie sytuacje też zawsze doświadczają, bolą, jak na przykład ty dostajesz czerwoną kartkę i ja w tym momencie sobie uświadamiam, że może to jest początek naszego końca w tym turnieju. Oczywiście nie wiem, co się wydarzy w następnych meczach, ale jeśli my z klucza gdzieś tam jesteśmy ludźmi w miarę logicznymi, rozsądnymi i realnie oceniamy wartość sportową naszych rywali, no to można było tutaj zakładać, że my potrzebujemy 3 punktów ze Słowacją, żeby mieć fajną sytuację wyjściową do wyjścia z grupy. Nawet nie wiem, co powiedziałem wtedy po tej czerwonej kartce. Nie odsłuchałem tego nigdy. Ja w ogóle nie słucham swoich meczów. A co ja powiedziałem w tym fragmencie?
1: Nie wiem, ale moja szefa wydrukowała mi kilka komentarzy na mój temat i tak? Czasem się nie gryzłeś w język.
2: No.
1: Ale wiesz co, ja się z tobą zgodzę, dlatego że ja po tym meczu poszedłem do szatni, mecz się skończył i powiedziałem 10 minut po meczu do Zbigniewa Bońka: sorry, ale przeze mnie nie wyjdziemy z grupy.
2: Tak powiedziałeś?
1: Sorry, ale spieprzyłem Ebro.
0: Za moment ciąg dalszy naszej rozmowy. Zostańcie z nami, bo jeszcze trochę przede mną do opowiedzenia z moim gościem.

0: Przypominam Państwu skład dzisiejszego spotkania: Grzegorz Krychowiak i Mateusz Borek. Rozmawiamy oczywiście o sporcie. Czy dziennikarze mogą mieć wpływ na to, kogo selekcjoner powołuje?
1: To cię zaskoczy. Nie mówiłem tego nigdy. Ja miałem z Adamem Nawałką taką relację jako komentator waszej reprezentacji, że znałem skład, zanim wy go znaliście. Zawsze w dniu meczu o 10 rano, jak skończył trener śniadanie, ja sobie trenera dzwoniłem, albo trener do mnie, i dyskutowaliśmy sobie 15-20 minut o meczu. On mi mówił, co chciałby w tym meczu uzyskać, co będzie istotne, gdzie są takie punkty trudne w tym meczu, które mogą się wydarzyć. I wiedział, że ja już później chcę się do meczu przygotować, nie chcę kreślić tych nazwisk na stadionie, tylko chcę mieć w głowie jakby ten schemat. I ja ten skład, myślę, że przy okazji 90% spotkań, które komentowałem, to miałem. Ja nigdy tego składu nie podałem. Ja nigdy nie podałem tego składu nikomu z redakcji, nikomu z telewizji. Ja nawet przyjeżdżałem na stadion, gdzie się studio zaczynało o 18:00, i nie dawałem chłopakom na wozie do studia, bo po prostu byłem umówiony z trenerem. Ja się z nim umówiłem na coś i wiedziałem, że Adam jest taki, że raz bym to zrobił i to byłby koniec jakiejś takiej naszej, wiesz, towarzysko-zawodowej relacji. Także no ja sobie to bardzo doceniłem, to też mi pozwalało się tak, wiesz, fajnie nakręcić do meczu, bo już wiedziałem, jaki on ma pomysł, o którym mi opowiedział, dlaczego wybrał tego, a nie innego zawodnika.
0: A to jest cenne.
1: No, to jest fajne, no. To bo nie musiałeś się zastanawiać w ostatniej chwili, kreśląc jedno nazwisko i wkładając w ostatniej chwili drugie, tylko w zasadzie się koncentrowałem tylko na nazwiskach drużyny rywala, kto zagra, kto nie zagra w tym spotkaniu. Dzisiaj jestem w tym wieku, że kompletnie nie mam potrzeby ścigania się na newsa. Czasami to bardziej się zabawia jakimś takim komunikatem na X-ie, żeby pobudzić dyskusję albo sprowokować.
0: Ale ja ci powiem, że w środowisku jesteś bardzo szanowaną osobą. I właśnie stąd to się bierze, że on ci to dał, dlatego że nie jesteś dziennikarzem, który robi to, żeby była klikalność. Ja ci to nie mówię, żeby ci teraz sprawić mnóstwo... No zawsze sprawia to przyjemność, jak ktoś powie coś dobrego o kimś, ale rzeczywiście ludzie, nawet rozmawiałem z Kubą Kwiatkowskim, który miał pozytywne zdanie na twój temat, kilku innych, i rzeczywiście pozytywnie się wypowiadają ludzie.
1: Nawet jak już potem nie było Adama, i to wiadomo, no nie miałem takiej relacji z Fernando Santoszem, mimo że się kumpluję bardzo blisko z Grześkiem Mielcarskim, to czułem od mojego pierwszego zapytania, czy mogę liczyć z jego strony na to samo. Jak wyczułem, że on...
0: Od kogo?
1: Od Grześka Mielcarskiego. Jak wyczułem, że on nie chce mi dawać tego składu wcześniej, bo może mieć taką zasadę, no to ma prawo jako człowiek. To ja bardziej ceniłem to, że mi powiedział wprost: Mati, nie chcę, bo kiedyś wyjdzie, wypłynie, że to ode mnie, obiecałem Santoszowi, że jesteśmy tutaj, no, wiesz, jednym teamem, że to jest niepotrzebne, on sobie tego nie życzy.
0: Słuchajcie, to chwila przerwy, ale bądźcie czujni, bo to w stylu Krychowiaka.

0: skończyłem karierę i zdałem sobie sprawę, że ja nie mam żadnych wrogów.
1: Nic.
0: O nikim nie mogę powiedzieć, że go nienawidzę.
1: A powiem ci więcej. Zrozumiesz to za 5-10 lat. Im dalej od końca kariery, tym tylko będzie w narodzie więcej respektu. Za to, co zrobiłeś w piłce klubowej i reprezentacyjnej. Z każdym rokiem szacunek kibica. Nie tylko za granicą, bo tam jest zawsze i sam tego doświadczasz, będąc na każdym stadionie. Ale w Polsce, gdzie my jesteśmy tacy...
0: Inaczej trochę.
1: No my jesteśmy inni. Jesteśmy uszczypliwi, lubimy czasem jak się noga komuś powinie. Uwierz mi, z każdym rokiem będziesz doświadczał jeszcze większego szacunku.
0: Ale ja więcej czasu minie. Teraz wracając do Polski, czuję ten szacunek rzeczywiście. I teraz tak się, to co ci powiedziałem, teraz tak się zastanawiam. I oczywiście ja tam się kłóciłem z Lewym, z Glicksonem, z każdym jak na meczu, ale nie mam tak, że o kimś mogę powiedzieć, że go nie lubię, że go nienawidzę. I wydaje mi się, że w drugą stronę to działa podobnie. I to na koniec dnia rzeczywiście, jak kończysz karierę, sprawia mnóstwo przyjemności.
1: Cieszę się, że tak moim zdaniem masz wersję 2.0 zakochanie się w Polsce teraz, nie?
0: Mhm. Tak jest. Bo ja, słuchaj, jak ja grałem w reprezentacji, to nie mówiłem po polsku.
1: Nie mówię.
0: Rzadko tutaj bywałem.
1: Szkoda, że ci wtedy nikt nie zrobił takiego dyktanda.
0: Z ortografii jestem dobry.
1: Dobry?
0: Dobry. Znaczy dobry.
1: No, zrobimy kiedyś tak.
0: Nie ma problemu. Naprawdę tu akurat czasem...
1: Przecinki,
0: tak, nie. Okay. Tu naprawdę przewyższam mojego brata, który lepiej mówi teraz, ale to jest taki, okay. Jak teraz jestem na miejscu, to mam wrażenie, że dowiaduję się, jak jestem taki uczeń, który idzie na studia, jak ma 30-40 lat, że taki...
1: Polska ci dzisiaj pasuje tylko z racji tego, że masz parę projektów biznesowych, czy ci pasuje mentalność ludzi, narodowościowy przekrój społeczeństwa, bezpieczeństwo życia, nie wiem, co powoduje, że znowu jesteś tutaj szczęśliwy w tym miejscu.
0: Wiele rzeczy. Oczywiście w każdym miejscu i kraju jest tak, co ci odpowiada i trochę mniej, ale ja staram się skupiać na tych pozytywnych rzeczach i rzeczywiście teraz, jak wróciłem do kraju, mentalnością przypominam rzeczywiście...
1: Polaka. Także tak to.
0: Mati, dziękuję bardzo, bo nie chcę, żebyś się spóźnił.
1: Ja dziękuję ci bardzo.
0: Zależy mi na tym, żebyś zdążył.
1: Dziękuję ci.
0: Bo to jest relacja z trenerem, trzeba mieć odpowiednie dobrą.
1: Ktoś musi skład przysłać. Dziękuję, przyjemność. Cześć.

0: Na zegarach 6:00. Posłuchajmy razem faktów RMF FM. Przed mikrofonem Karol Płaczkiewicz. Dzień dobry.
1: Jestem, dzień dobry, zapraszam. Alarmy o zagrożeniu z powietrza w państwach bałtyckich nie odstraszają turystów. Zaczniemy od głosów z Wilna. Władimir Putin nie widzi powodów do spotkania z Wołodymyrem Zełenskim. Rosyjski przywódca odpowiada w ten sposób na list prezydenta Ukrainy. Musicie zatankować samochód? Posłuchajcie, jakie ceny obowiązują w ten weekend na stacjach paliw. Nasi specjalni wysłannicy sprawdzają w czasie długiego weekendu kwestie bezpieczeństwa w państwach bałtyckich. Przypomnijmy, w maju w Wilnie ogłoszono alarm przeciwlotniczy i wszyscy musieli znaleźć schronienie. Ten incydent nie przestraszył na szczęście turystów.
2: Blisko przy granicy z Białorusią. Ja nawet nie odczuwam osobiście, bo niespecjalnie wojska czy coś takiego nam się nie rzucało.
3: Nie widać tego.
2: Nie, gdzieś tam pewnie straż jakaś jest, wie co robi pewnie i nie mamy żadnych obaw.
3: Czy dużo jest wycieczek z Polski?
2: No raczej chyba tak, bo nawet tam w hotelu też była dzisiaj jedna, jak się widzi, no to chyba się kręcą tutaj nasi. Natomiast nie ma strachu.
4: Nie czuję zagrożenia.
3: Śledziliście informacje o tym, co tu się wcześniej wydarzyło, że były alarmy, czy nie?
4: Znaczy coś tam było, widzieliśmy, coś było, coś się działo z tymi dronami, ale jednak zamierzenia były już dużo wcześniejsze, także...
5: Chcieliśmy się właśnie w tym miejscu znaleźć, tutaj przy Ostrej Bramie i udało się.
1: Z turystami na Starym Mieście w Wilnie rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. W poniedziałek rozpoczną się prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej na Ukrainie. To nieistniejąca dziś wieś w obwodzie lwowskim. W czasie II wojny światowej zamordowano tam miejscową ludność. Według szacunków zginęło około 850 Polaków. W faktach reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, na czym będą polegać te prace?
6: Najkrócej mówiąc, na odnalezieniu i udokumentowaniu miejsc, gdzie spoczywają ofiary zbrodni dokonanych na mieszkańcach Huty Pieniackiej. To miejscowość w dawnym województwie tarnopolskim. Dziś nie ma jej na mapie. To była kiedyś polska wieś. Tętniło tam życie, ale w 1944 roku żołnierze SS przy współudziale armii UPA zabili zdecydowaną większość mieszkańców. Ocaleli nieliczni.
7: Oni pozostawili świadectwo swojego życia, swojej historii. Na tej podstawie historycy analizowali dokumenty, analizowali relacje pozostawione przez tych mieszkańców tej miejscowości i udało się wytypować miejsca, które należy przebadać pod kątem tego, czy znajdują się w nich szczątki osób pomordowanych.
6: Mówi rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej Rafał Kościański. Prace w terenie potrwają do 18 czerwca.
1: Nie widzę powodu, by się z nim spotkać, oświadczył rosyjski przywódca Władimir Putin, odpowiadając na list otwarty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Dodał, że nie rozumie, dlaczego Kijów nie chce, by administracja prezydenta Donalda Trumpa była gwarantem rozmów pokojowych.
8: Nie
1: widzę sensu, by się spotykać. To spotkanie ma sens tylko dla strony ukraińskiej, by zatrzymać postęp naszych sił zbrojnych. To wszystko, a my potrzebujemy porozumień. Nie na 6 miesięcy, nie na 3 miesiące, ale na dłuższy czas. Powiedział Putin na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu. Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych napisał, że to kiepska odpowiedź, która rozczarowała wielu ludzi na świecie, a Putin po prostu nie chce zakończyć wojny. Teraz w faktach o obowiązujących w ten weekend cenach paliw. Minister energii wyznaczył, że litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, 98 6 zł i 63 grosze, a oleju napędowego 6 zł i 48 groszy. Te stawki pozostają aktualne do poniedziałku włącznie.
0: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Zachmurzone niebo i lekkie opady deszczu nie odstraszyły miłośników latawców. W Dąbkach na Pomorzu w Zachodnim trwa Międzynarodowy Festiwal Latawców.
9: Wrażenie robi, ja jestem pierwszy raz. Czekamy, aż te duże będą fruwały, bo na razie są tylko takie malutkie.
10: No, te duże to naprawdę robią wrażenie, ta ośmiornica tutaj.
9: No fajna atrakcja, bardzo fajna, bardzo nam się to podoba. Kolorowo, wesoło, dużo ludzi.
10: A wam się podoba?
11: Tak.
10: A który latawiec najładniejszy?
11: Taka płaszczka była.
12: Mi się najbardziej podoba ten Garfield, tu, ten duży, no i te koło duże było fajne.
10: A puszczałaś już swój latawiec?
12: Tak. Takiego czarnego wampira.
10: Nieważne, że pogoda jest nie taka, jakbyśmy chcieli, ale najważniejsze jest atmosfera.
13: Co nam zrobi trochę deszczu, tak.
10: Atmosfera najlepsza.
1: Mówili naszej reporterce Annie Pałamar, spacerujący po plaży w Dąbkach, a festiwal potrwa do niedzieli. Tu kończymy to wydanie, ja również kończę swój dyżur. Karol Płaczkiewicz, kłaniam się i życzę dobrego dnia. Fakty wracają za niespełna pół godziny. O 6:30 przywita się z wami Tomasz Stańszewski.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: sponsorem prognozy.

0: słoneczna, przyjemna sobota przed nami. Deszczem pokropi jedynie w okolicach Koszalina, a tak to bezchmurnie w większości kraju. I o taką sobotę nam chodziło. Od 19 w Zakopanem przez 22 w Białymstoku i Rzeszowie do 24 stopni w Warszawie i we Wrocławiu. Teraz jednak warto założyć coś grubszego, jakaś bluza pod kurtkę, bo rześki poranek mamy w kraju.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com
0: 9 stopni teraz na termometrach na południu, po 10 w centrum i 12 na północy. Mamy sobotni poranek, 6 minut po 6. Anita Janczak, cześć.

I w takim rytmie można powoli prawą nogą wstawać. Ale powoli, powoli. Zaczynamy sobotni poranek. Bruno Mars w RMF FM. To za nami 13 minut po 6. Anita Janczak, dzień dobry. I pytam, czy jest ktoś po drugiej stronie? Bo w drodze do radia to nawet żadnego psa na spacerze nie widziałam. Halo, halo, 3322, dajcie znać, czy jesteście. A ja wam już wyciągam najlepszą muzykę. Metzner, to już za chwilę.

Najlepsza muzyka. Taka na weekend. 19 minut po 6. Jak pięknie, że jesteście o poranku z RMF FM. Dajcie znać pod 3322. Chłodne tarnowskie góry dają znać. Podkarpacie, które chce spać. Ktoś już od 5 w ogródku. Pochwalcie się, co tam planujecie, jakie plany. Kasia już walczy, pijecie kawkę, zaraz czekamy cię okien. Nie no, dajcie sobie na luz, spokojnie, nigdzie się nie spieszy. Pewnie część domu śpi, także ja wam tu zrobię taką poranną dyskotekę. Shakira, Grzegorz Chyrze, to plan na najbliższe minuty.

0: tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Hey, this is Jennifer Lopez.
6: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
7: Głosuj na www.rmf.fm. Publiczne notowanie i Darek Maciborek już w poniedziałek po 19 w RMF FM.
8: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
9: Sponsorem programu Poblista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
10: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
11: Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem.

0: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
3: Sponsorem programu jest producent insektycydu Benevia 100OD do ochrony warzyw, w tym ziemniaka przed stonką.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Po reklamie. 6.30, Fakty RMF FM, Tomasz Staniszewski, dzień dobry.
6: Dzień dobry, zaczynam od pożaru w Starogardzie Gdańskim w Pomorskiem. Do późnych godzin nocnych strażacy walczyli tam z ogniem. Jak informowaliśmy w Faktach, zapaliła się hala magazynowa hurtowni, w której przechowywano m.in. sztuczne kwiaty i znicze. W szczytowym momencie z ogniem w Starogardzie walczyło ponad 100 strażaków. Żywioł udało się opanować przed drugą nad ranem. Nikt w pożarze nie został poszkodowany. Leon XIV rozpoczyna dziś wizytę w Hiszpanii. Watykańskie biuro prasowe poinformowało, że papież spotka się z ofiarami nadużyć seksualnych w kościele. Dalsze informacje, jak zastrzegł Watykan, zostaną ogłoszone dopiero po spotkaniu przy poszanowaniu ofiar, ich woli i prywatności. Papież w Hiszpanii będzie do 12 czerwca, odwiedzi Madryt, Barcelonę i dwie z Wysp Kanaryjskich, Gran Canaria i Teneryfę. Jestem podekscytowana, bo uczestniczyłam w wizytach poprzednich papieży w Barcelonie. Wiele lat temu byłam podczas ostatniej wizyty Karola Wojtyły. Miałam nadzieję, że papież znów przyjedzie do Hiszpanii. To pierwsza papieska wizyta w tym kraju od 15 lat. 10 czerwca we wspomnianej Barcelonie Leon XIV będzie przewodniczyć mszy w bazylice Sagrada Familia, w trakcie której zostanie zainaugurowana Wieża Chrystusa, najwyższa centralna wieża świątyni. Msza odbędzie się w przypadającą tego dnia setną rocznicę śmierci twórcy bazyliki, architekta Antoniego Gaudiego. Kolejne fakty o 7:00, tam m.in. nasza weekendowa piłkarska akcja FIFA Rafa.
7: Duże emocje, ale cieszymy się, że nasza Polonia Gorzędów wygrała.
6: Ale wygrał Nowy Jork w drugim meczu wielkiego finału koszykarskiej ligi NBA. Szczegóły w RMF FM za niespełna pół godziny. Zapraszam.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: I od razu jakoś szybciej leci droga z nocnej zmiany. Backstreet Boys w RMF FM. Sobota, 6 czerwca. W tym długim weekendzie można się pogubić. Wiem, ale od czego macie nas? Przypominam też, dziś wielkie sportowe emocje nas czekają. Maja Chwalińska zagra w finale French Open. Nastawiamy budziki na 15 i kibicujemy. Przy okazji sprawdziłam też, jakie relacje nasza tenisistka ma z Igą Świątek.
1: Z Mają już byłam na kilku drużynówkach. Dobrze się znamy. Dogadujemy się. Czasami oczywiście są jakieś sprzeczki, ale potrafimy szybko to rozwiązać.
0: Aha, urocze dziewczyny. Taki filmik z 2015 roku krąży w sieci. No takie historie są zawsze ku przestrodze, bo wiecie, nigdy nie wiadomo, z kim tam się siedzi w szkolnej ławce i czyje kanapki podkrada. Lepiej żyć w zgodzie.

0: Tak, wam gramy do prasowania koszul do pracy. Ja wszystko widzę pod 3322. Wiem, co robicie. 18 minut do 7. Jesteśmy już z wami w ogródku z ciepłą kawą i to jest wymarzony poranek. Nigdzie się nie spieszymy, ładujemy baterie z najlepszą muzyką. Somber Sanach to już za chwilę. Bądźcie blisko RMF-u.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Kłodka z radia i kałamaga. No ci to dosłownie są pierwsi do kłótni.
3: Kiedy ty mi ostatnio kupiłeś kwiaty bez okazji?
4: Kiedy ja ci kupiłem ostatnio kwiatki? A jak szliśmy na cmentarz?
3: To nie dla mnie były, tylko dla babci.
4: Ale tobie dałem, żebyś ty włożyła. To tak jakbym w sumie tobie kupił chryzantemy. Ci się nie podobają. O, wielka pani nagle.
2: Nowy program Chcesz się pokłócić? Czyli Agnieszka Kołodziejska i Mariusz Kałamaga. Już w poniedziałek po 10:00 w Byle do piątku w RMF FM.
5: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM.
8: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
9: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
10: Doktorze, syn znowu kaszle.
11: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
10: Co mogę zrobić?
11: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
12: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacji.
13: To kupione, a jeszcze tylko Monini.
14: O, cześć Filip, co u ciebie?
13: Ciao. I nie Filip, tylko Filippo.
14: O, no dobra Filippo, widzę, że robisz zapasy.
13: Si, jest loteria Monini. Ciao Italia, są sztabki złota, ceramika i 50 tysięcy złotych.
14: 50 tysięcy? Fantastico.
13: I ty, odkryj w sobie Włocha. Kup dowolny produkt Monini i wygrywaj złoto oraz 50 tysięcy złotych. Więcej na loteriamonini.pl.
15: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
16: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
15: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe Centra Umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
17: Kto powiedział, że jest weekend?
18: RMF FM.
19: Że to powiem, najlepsze radio.
17: A, no to wszystko jasne.
20: Jest weekend.
17: Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
21: Teraz w salonach Claire trwa wielka włoska promocja. Sofy, jadalnie i sypialnie w znakomitych cenach. Do zobaczenia w salonach Claire.
22: Grilluj z JBB Bałtyka. JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki, z szynki, kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
23: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all inclusive, akwaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
24: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
25: Lidl, to się opłaca.
23: reklamie.
0: Dziś nic nie musimy. Trwa weekend bez końca w RMF FM.

0: Uwaga kierowcy, do poważnego wypadku doszło na drodze krajowej numer 27 w Świdnicy i od tego zaczniemy fakty RMF FM o 7.
1: Reklama.
2: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
3: Bosch.
4: Będziemy jeździć na rowerze.
5: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już dziś po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
6: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
7: Sponsorem przepisu na weekend jest właściciel parku rozrywki Querion w Karkonoszach. Otwarte już od 4 czerwca.
8: Dzień dobry. Co pan sprawdzał do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Dlaczego Kałamaga byłby świetnym przestępcą?
12: No nie wiem.
11: Bo porywa publiczność.
13: Wstawaj, szkoda dnia. Żartujemy dalej już w poniedziałek o 5:30.
14: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
15: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
16: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, akwaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
1: Po reklamie.
0: Zbliża się godzina 7, to czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM. Z nami Tomasz Staniszewski.
17: O poranku zablokowana krajowa 27 w lubuskiej Świdnicy. Tam dachowało auto osobowe. Potem pytania o szczyt Unia Europejska, Bałkany Zachodnie i prowokacje na granicy estońsko-rosyjskiej. Ale też o poranku akcja FIFA Rafa na długi weekend.
18: 1947 Polonia!
17: Polonia gorzędów lepsza od reprezentacji RMF FM, ale będzie też Nowy Jork po raz drugi lepszy od San Antonio w koszykarskiej lidze NBA. Zaczynam fakty o 7:00 od śmiertelnego wypadku na krajowej 27 w Świdnicy. Po dachowaniu auta osobowego jedna osoba zginęła, dwie są ranne. Droga jest zablokowana. Chodzi o odcinek Nowogród Bobrzański - Zielona Góra. Objazd miejsca wypadków wyznaczono już wojewódzką 279. Teraz w faktach szczytu Unia Europejska, Bałkany Zachodnie. W Tiwacie w Czarnogórze unijni przywódcy spotkali się z liderami 6 krajów bałkańskich. O tym, co ustalono, nasza unijna ekspertka Katarzyna Szymańska-Borgino.
19: Uczciwie i dosadnie odpowiedział na to pytanie premier Donald Tusk. Stwierdził, że nic zasadniczego się nie wydarzyło, jeżeli chodzi o proces rozszerzenia. Unia na razie nie jest w stanie podjąć strategicznych decyzji w tej sprawie. Zapewnia o przyspieszeniu. Jednocześnie nie chce zrezygnować z wyśrubowanych kryteriów. Czarnogóra jest najbardziej zaawansowana i chciałaby wejść do Unii za 2 lata, a na szarym końcu jest prorosyjska Serbia. Niemcy i Francja proponują plan stopniowej integracji Mołdawii i Bałkanów Zachodnich na zasadzie korzyści w zamian za reformy, jeszcze przed pełnym członkostwem, ale plan ten nie ma szerokiego poparcia. Także kraje kandydujące obawiają się, że może to być propozycja wiecznej poczekalni.
17: Estonia do końca roku planuje rozmieścić urządzenia do wykrywania i monitorowania dronów na całej swojej wschodniej granicy, aż do miasta Narwa na północy kraju. To jest odpowiedź na powtarzające się tam rosyjskie prowokacje.
20: W ubiegłym roku rosyjscy strażnicy graniczni przepłynęli rzekę Poduszkowcem i na chwilę weszli na terytorium Estonii. Tutaj cały czas Rosjanie zagłuszają też sygnał GPS, podobnie jak na naszym wybrzeżu. W marcu z kolei estońscy dziennikarze ujawnili, że na Telegramie działa separatystyczna grupa, która chce przyłączenia Narwy do Rosji. To było zginęło może kilka osób. To raczej był żart, ale udowodnił odporność estońskiego społeczeństwa, mówi dziennikarz śledczy Holger Runema. Próbowali znaleźć ochotników, żeby rozklejać plakaty w Narwie i promować odłączenie miasta i okolicznych terenów od Estonii. Nie znaleźli żadnego chętnego. Jak dodaje Runema, nic nie wskazuje na to, żeby za tą prowokacją stały służby specjalne Rosji.
17: W Narwie, trzecim co do wielkości mieście Estonii, położonym tuż przy granicy z Rosją, był nasz specjalny wysłannik Maciej Sołtys. Estońska granica z Rosją ma niemal 340 km długości, jest jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej.
19: To także są fakty.
17: 5 dni i 14 godzin do rozpoczęcia piłkarskiego mundialu. Biało-czerwonych tam nie będzie, więc może FIFA Rafa razem z RMF FM. W Gorzędowie niedaleko Radomska, tamtejsza lokalna Polonia zmierzyła się z naszą radiową reprezentacją RMF FM. Wygrali gospodarze 6-5.
3: Duże emocje, ale cieszymy się, że nasza Polonia Gorzędów wygrała, aczkolwiek za...
12: Tylko jednym golem.
3: Ale za RMF FM też mocno trzymaliśmy kciuki.
12: Co tu można było usłyszeć na trybunach? Jakie okrzyki, jakie kibicowanie?
3: 1-9-4-7, Polonia!
12: A gdy kibicowaliście reprezentację RMF FM, to jak?
21: Jaka jest najlepsza muzyka?
3: RMF FM! RMF do boju!
21: Polonia!
22: Piłka czasem złośliwie nie trzymała się nogi zawodniku, jakby uciekała i tak dalej. Ale to dlatego, że padał deszcz i było ślisko. Kaseł było bardzo dużo. Między innymi na przykład szybciej w żyłach krąży krew, kiedy leci RMF.
17: Krzysztof Skiba z Bikcyca komentował to spotkanie, w którym grał także Michał Dobrołowicz. A dziś akcja FIFA Rafa przenosi się do Świętokrzyskiego. Tam po południu mecz z GKS-em i Mielno. Szczegóły na rmf24.pl oraz w naszych social mediach. Jalen Brunson, tymczasem bohaterem Nowego Jorku, wykorzystał rzut wolny na 9,5 sekundy przed końcem drugiego meczu wielkiego finału NBA z San Antonio Spurs. Antybohaterem Victor Wembanyama. Wembanyama. Najpierw spudłował rzut, potem jego złe podanie doprowadziło do przechwytu Brunsona, faulu na nim i wykorzystanego przez niego jednego rzutu wolnego. Spurs mieli jeszcze kilka, dokładnie 4 sekundy na ostatnią akcję. Wembanyama ponownie pudłuje. Piłka przechwycona i koniec. Knicks przetrwali, wywożąc z San Antonio drugie zwycięstwo 105-104. Jeremy Sochan znów z dopiskiem DNP, czyli nie pojawił się na parkiecie, decyzją trenera. Coach Decision. Kolejne dwa mecze w Nowym Jorku.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
0: Mogę powiedzieć, że w pogodzie też ogromne sportowe emocje, bo proszę bardzo, mapy mi tu mówią, że będzie ciepło i bez deszczu, więc nie martwcie się o zaplanowane grille czy ogniska. Dziś nawet do 24 stopni w Warszawie i we Wrocławiu. Najchłodniej będzie na północy, tam 18 na termometrach i w okolicach Koszalina. Tam może pokropić deszczem. Teraz o poranku od 10 stopni w Zakopanem, przez 12 w Łodzi i Olsztynie, do 14 w Lublinie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
0: A jutro deszcze w całym kraju, ale nie rozmawiajmy o tym dzisiaj. 7:05, wielka czerwcówka w RMF FM, sobotni poranek, który bardzo aktywny u Was. Wesela, praca, ogródek, tam teraz Was łapiemy. To ja dokładam najlepszą muzykę, zabieram na kawę. Anita Janczak, dzień dobry.

Superhero, to dla was chłopaki zaśpiewała Vicky Gabor, bo nieważne, że wczoraj Polonia w Gorzędowie rozpykała naszych piłkarzy RMF-u, nic się nie stało, naprawdę. Dla nas jesteście właśnie takimi superbohaterami. Dziś FIFA Rafa zamelduje się w Świętokrzyskiem. Po południu mecz z GKS-em i Mielno. Chłopaki już się rozciągają, a wy zabierajcie rodziny. Zamówiliśmy dla was pogodę i wszystko będzie też na naszym Instagramie.

To takie dylematy o poranku. Białą czy czarną kawę teraz wypić do śniadania? Michael Jackson, RMF FM. Tak brzmi czerwcówka, 19 minut po siódmej. Tymczasem wskazali najgorszy czas na urlop. Taki nagłówek mi się wyświetlił i czytam, że od połowy przyszłego tygodnia będzie zimno i deszczowo. Taka wskazówka ode mnie. Trochę się już znamy. Jeśli planujecie jakiś wyjazd, dajecie mi znać, robimy synchronizację kalendarzy, bo kiedy ja pracuję, słońce na zewnątrz macie jak w banku.

0: sama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów. 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz. Jedynie 2,99 za 1 kilogram. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w super...
12: Kaufland jest... Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra.

0: oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie. 7.30 na Fakty RMF FM zaprasza Tomasz Staniszewski.
3: A zaczynamy od Wielkiej Krakowskiej, czyli przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Jeżeli uda się osiągnąć porozumienie z liderem PSL-u, to po długim weekendzie w poniedziałek Koalicja Obywatelska i Ludowcy przedstawią wspólnego kandydata na prezydenta miasta. Jeżeli kompromisu nie będzie, koalicja zaprezentuje własnego kandydata, zapowiada premier Donald Tusk.
4: Wydaje mi się, że byłoby sensowne, żebyśmy wystawili wspólnego kandydata. Tak też dla higieny koalicji, no bo chociaż zauważyliście, że każdy ma tam swojego kandydata, więc niektórzy się pospieszyli.
3: Tak, Tusk przekonywał wczoraj dziennikarzy na pokładzie samolotu, którym wracał do Polski ze szczytu Unii Europejskiej w Czarnogórze. 24 maja, przypominam, krakowianie odwołali w referendum prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Po porażce Miszalski stracił też funkcję przewodniczącego Małopolskiej Koalicji Obywatelskiej. Rozwiązany został zarząd regionu, komisarzem została wicemarszałek Sejmu, krakowska posłanka koalicji Dorota Niedziela. A przedterminowe wybory w Krakowie na przełomie sierpnia i września. Najnowszy album Paula McCartneya, The Boys of Dungeon Lane, zadebiutował wczoraj na pierwszym miejscu brytyjskiej listy sprzedaży. Były Beatles, 83-latek, pobił tym samym własny rekord.
5: Our album is number one.
3: Nasza płyta jest numerem jeden. Wyżej się nie da. Wszyscy jesteśmy zachwyceni, mówi muzyk w nagraniu zamieszczonym w swoich mediach społecznościowych. To jego pierwszy solowy album od ponad 5 lat. I to jest dużo patrzenia wstecz, wspomnień. Około połowa piosenek to wspomnienia, piosenki o rzeczach, które pamiętam. Tak mówi McCartney, na tle piosenka Days We Left Behind. To właśnie Paul McCartney z płyty The Boys of Dungeon Lane. W faktach 8 natomiast pierwszy trener Maji Chwalińskiej, Polka po południu, przypominam, zagra w wielkim finale tenisowego French Open z Rosjanką Mirą Andrijewą.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Jeśli słuchacie Głośno RMF o poranku, to przy tym numerze na pewno już reszta domu zerwała się na równe nogi. Lanberry Trips do sobotniego śniadania. Nie przeszkadzajcie sobie, ja tu za was zrobię przegląd internetu i proszę, sezon grzybowy ruszył. W polskich lasach pojawiają się już pierwsze kurki i podgrzybki, zajączki, a więc oficjalnie rozpoczął się narodowy sport polegający na wstawaniu o 4 rano z bólem pleców. Okej, ale taka przypominajka, grzyby zbieramy do koszyka, a nie do galerii zdjęć na sociale, żeby sąsiada zdenerwować.

0: To jest hit tej wiosny, przynajmniej ja tak ogłaszam. Olivia Rodrigo w RMF FM. Już za parę dni pojawi się jej nowa płyta, na pewno będziemy to dla was śledzić. A to sobotni poranek w RMF FM. Kto potrzebuje więcej energii, to koniecznie zostańcie z nami. Najlepsza muzyka od Sylwii Grzeszczak i tego Swimsa już za chwilę. Reklama.
1: Ekstra, piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 rat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
9: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Wszyscy już planują letnie podróże, a ty? Nie pozwól, by budżet ograniczył twoje marzenia. Złóż wniosek do końca czerwca na kreditstar.pl i spełnij warunki promocji, aby otrzymać voucher na paliwo, który pomoże ci ruszyć w drogę. Kreditstar.pl.
12: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie.
13: Zrobisz to z Obi.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO

0: próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest weekend bez końca w RMF FM.

0: Dziś imię Maja odmieniamy przez wszystkie przypadki. O 15 oglądamy finał French Open, a o 8 słuchamy faktów RMF FM i w nich również wielkie sportowe emocje.
1: Reklama.
2: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
3: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
2: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.

0: 8 czerwca. Jysk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać.

0: 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Ale sztosy.
1: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
1: Po reklamie. Na zegarach 8 dajemy głośniej i słuchamy najnowszego wydania Faktu w RMF FM. Z nami Tomasz Staniszewski.
5: Jeszcze przed południem spotkanie wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy Kyryłem Budanowem. Potem w faktach pytania o rynek pracy. Głos oddamy także pierwszemu trenerowi Maji Chwalińskiej przed wielkim finałem French Open.
6: Ja wierzę w to, że Maja sobie poradzi.
5: Maja kontra Mirra. Mirra Andrijewa, przeciwniczką Polki w Paryżu. Przed południem, jak mówiłem, wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z Kyryłem Budanowem, szefem kancelarii prezydenta Ukrainy. Głównym tematem rozmów ma być próba naprawienia relacji na linii Kijów-Warszawa po tym, jak prezydent Wołodymyr Zełenski nadał samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ imię bohaterów UPA, Ukraińskiej Powstańczej Armii. W porannych faktach Michał Radkowski.
7: Dzień dobry
5: Michale.
7: Witam.
5: Czy wiadomo, jak będzie przebiegało to spotkanie?
7: Ministerstwo Obrony Narodowej nie chce podawać szczegółów. Zresztą już sam przyjazd do Warszawy szefa kancelarii Zełenskiego był niespodziewany. Informacja o tym, że Budanow jest w Polsce, pojawiła się wraz z komunikatem po spotkaniu ukraińskiego polityka z wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Bosackim.
8: Tematem głównym była kwestia nazwy jednej z jednostek wojskowych odnoszących się do bohaterów UPA. Minister Bosacki przedstawił bardzo jasno nasze stanowisko i podkreślił, że decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w naszym społeczeństwie, które przecież wspiera broniącą się Ukrainę od początku rosyjskiej agresji.
7: Mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Jak się dowiedziałem w Ministerstwie Obrony, dzisiejsze spotkanie z wicepremierem w głównej mierze też będzie poświęcone tej sprawie. Nieoficjalnie mówi się, że również dziś szef kancelarii Wołodymyra Zełenskiego może się spotkać z prezydenckim ministrem Marcinem Przydaczem.
5: W RMF FM zatem sprawdzajcie fakty. Jak wygląda rynek pracy w Polsce? Czy i gdzie szukają zatrudnienia młodzi Polacy? Jakie są ich wymagania? Co z osobami 50+, jak wojna w Ukrainie zmieniła rynek pracy w Polsce? Między innymi te pytania padną w rozmowie Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Krzysztof Opalanko razem z nami w faktach. Dzień dobry Krzysztofie.
9: Jestem tu wam mimo weekendu.
5: No więc właśnie. Twoim gościem w ten weekend będzie już za pół godziny Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, minister z Nowej Lewicy.
9: Tak, zapytam go oczywiście o ten rynek pracy, bo to jest bardzo ważne w kontekście choćby zbliżających się wakacji. Ofert jest coraz mniej, a młodzieży, która chciałaby podjąć pracę, coraz więcej, ale będą też pytania dotyczące relacji polsko-ukraińskich. Zapytam, czego spodziewamy się po tej wizycie ukraińskiego gościa. No i będzie też pytanie o to, jak Lewica zawalczy o Kraków, bo w poniedziałek mają zapaść decyzję. Słuchajcie więc nas za niecałe pół godziny.
5: Po 8.30 zaczynamy sobotnią rozmowę w RMF FM, ale jednocześnie od
10: kibicujemy
5: rana
10: naszym tenisistkom.
5: Szczególnie tej jednej, jedynej, Maja Chwalińska już jest wygraną tego turnieju. Tak mówi RMF FM, pierwszy trener tenisistki Paweł Kałuża. Dziś Polka zmierzy się w wielkim finale Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirą Andrijewą. Co trener chciałby powiedzieć swojej dawnej podopiecznej?
6: Żeby się na korcie dobrze bawiła, żeby dalej nas czarowała tą wspaniałą grą i żeby realizowała założenia, które przygotuje jej sztab. Trzymamy kciuki, ja nie chcę pompować balonika tutaj. Ja wierzę w to, że Maja sobie poradzi.
5: Tyle. Pierwszy trener Maji Chwalińskiej, Paweł Kałuża. Mecz na korcie centralnym Philippe Chatrier w Paryżu nie wcześniej niż o 15, bo jeszcze przed południem. Na tym korcie międzynarodowy finał męskiego debla. Od 11 Hiszpan Marcel Granoyer w parze z Argentyńczykiem Horacio Zabajosem zagrają z duetem fińsko-brytyjskim Harry Haliovaara Henry Patten.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: A na pierwsze sobotnie fakty sportowe RMF FM już teraz zaprasza Wojciech Marczyk.
10: Dzień dobry. Na początek Liga Narodów Siatkarek doskonale. Turniej rozgrywany w chińskim Nankinie rozpoczęły Polki. Biało-czerwone po trzech spotkaniach mają na koncie komplet zwycięstw. Wczoraj podopieczne Stefano Lavariniego pokonały po tiebreaku Serbki o wygranej 17-15 w piątym decydującym secie. No, zadecydowała dobra gra w obronie naszej reprezentacji.
11: Ustawienie w bloku dużo dawało i to właśnie jak pracowałyśmy w bloku, pozwalało obronie na pewno więcej piłek wyłuskać. To też był czynnik, który doprowadził nas do zwycięstwa.
10: Mówiła środkowa naszej kadry Maja Koput. 35 punktów dla biało-czerwonych zdobyła wczoraj Julia Szczurowska. Dziś przed Polkami dzień przerwy w turnieju, a jutro mecz z Chińkami. Czwarta Polaszka polskich piłkarek nożnych w eliminacjach Mistrzostw Świata. Biało-czerwone w Gdańsku przegrały 0-2 z Francuzkami. Mecz oglądała rekordowa liczba widzów. Wczoraj na trybunach stadionu w Gdańsku zasiadło 11 713 kibiców. Polki zajmują czwarte miejsce w grupie, ale nadal mają szansę awansować na mundial dzięki grze w barażach. A bez gry do finału wielkosztemowego French Open awansował włoski tenisista Flavio Cobolli. Wszystko dlatego, że jego rodak Matteo Arnaldi nie przystąpił do półfinałowego starcia z powodu bardzo ostrego zatrucia pokarmowego. W finale Cobolli zagra z Aleksandrem Zwieriewiem. Niemiec pewnie wygrał z Czechem Jakubem Mężikiem 7-5, 6-2, 3-6, 6-3. Męski finał French Open w niedzielę, a dziś o swój pierwszy wielkosztemowy tytuł, jak słyszeliście, zagra Maja Chwalińska, która zmierzy się z Mirą Andrzejewą, ale więcej o tym meczu, który rozpocznie się o 15:00, opowiemy w faktach sportowych za godzinę.

0: Dziś nie martwcie się o imprezy plenerowe. Słonecznie, pogodnie w całym kraju. Deszcz to dopiero jutro, ale dzisiaj o tym nie myślimy. W sobotę na termometrach od 19 stopni na południu przez 22 w Lublinie, Rzeszowie i Białymstoku do 25 w centrum. Teraz jeszcze warto mieć jakąś bluzę lub kurtkę pod ręką. 12 w Zakopanem, po 13 w Kielcach i Katowicach, 15 w Zielonej Górze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
0: 6 minut po 8:00 to wielka czerwcówka w RMF FM. Anita Janczak z wami, najlepsza muzyka już gotowa. A jeśli jeszcze tak przecieracie oczy, to Miley Cyrus was obudzi.

0: Macie telefony pod ręką? Wśród was jest kolejny milioner i właśnie teraz możecie zapisać się na liście zwycięzców w kumulacji szczęścia w RMF FM. A w tym tygodniu wygrali już Krysia, Ilona, Ania, Kasia i Marian. Bądźcie jak oni. Zróbcie ten pierwszy krok. Zawalczcie o swoje marzenia, o nowy samochód, spłatę kredytu. Albo pójdźcie na grubo i kupcie wymarzony dom z ogródkiem. To wszystko jest możliwe i zależy tylko od was. Wchodząc do gry teraz, gracie w poniedziałek nawet 1 175 000 zł. A już za tydzień, w piątek, ktoś z was na pewno wygra 100 000 zł Volkswagena T-Crossa lub 1 250 000 zł. To jest naprawdę duża kasa. I dawno nie było takiej szansy. Jeden SMS to udział w aż 3 losowaniach. Jeśli jeszcze nie graliście, to jest idealny moment. Dajcie sobie szansę tylko teraz. Jeśli wyślicie swoje imię pod 7474, to aż 1013 szans w 3 losowaniach. I uwaga, włączam zegar. Taka okazja tylko przez 13 minut. Warto wstać wcześniej w długi weekend, co? Swoje imię wysyłacie pod 7474. I taka okazja wleciała też na www.rmf.fm. Reklama.
1: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Płynu.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
13: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCA, Cel i Assistance.
12: I to gdzie?
13: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
14: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
15: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
16: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
17: Wszystko, czego dziś chcesz.
11: chcę.
17: To okazje gratis z kartą Moje Intermarché. Jak litrowy sok 100% pomarańcza Hortex, drugi gratis. I brykiet grillowy 2,5 kg, drugi gratis.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Barbara, ale ładny sweterek nowy.
20: Marian, mam go 2 lata, ale teraz wyprałam w naszej nowej pralce Samsung. I patrz, dzięki temu zyskuję 2 razy. Raz, że pralka w super cenie w Media Expert kupiona, a 2, że sweterek jak nowy.
19: A, i to te różne funkcje aktywnej piany, parowe, ekobubble, tak o sweterek zadbały?
20: No wiadomo, Samsung w super cenie z Media Expert.
21: Kup w Media Expert pralkę Samsung AI w super cenie 1799 zł. Media Expert.
22: Castorama.
23: Teoria
22: i praktyka.
23: W teorii miała być jedna doniczka,
22: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
24: Po reklamie.

0: mama.
1: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
9: Gdzie tu pojechać?
10: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
9: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
8: A w piątki są z wami radiowe orki. Lepsza połowa dnia. Już w poniedziałek po 14.
11: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
12: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi tak

0: sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Sąsiadko, witam.
2: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
1: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść Pozytywum. Czuję, że on wróci.
3: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
2: Sylwester, mój kicisz wrócił.
1: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
2: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
3: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak,

0: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: W sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie. 8.30, fakty RMF FM, Tomasz Staniszewski.
3: Uprzedzamy, krajowa 27 wciąż zablokowana po tragicznym porannym wypadku w Świdnicy w Lubuskiem. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne po dachowaniu auta osobowego. Wcześniej doszło do zdarzenia tego samochodu z Dzikiem. To odcinek między Nowogrodem Bobrzańskim a Zieloną Górą. Objazd, jak już informowaliśmy w faktach, wyznaczono wojewódzką 279. Strażacy zakończyli akcję na terenie tzw. Małego Dworca w Starogardzie Gdańskim. Wczoraj wieczorem ogień pojawił się w hurtowni przy drodze Owickiej. Wewnątrz budynku znajdowały się sztuczne kwiaty, znicze i materiały pirotechniczne. Na miejscu przy gaszeniu ognia pracowało ponad 100 strażaków oraz specjalna grupa chemiczna przysłana z Gdyni. Był też apel do mieszkańców o nieotwieranie okien. Na razie nie wiadomo, co wywołało pożar. Wyjaśnia to w tej chwili policja. Na polskim cmentarzu na Rossie w Wilnie drugi dzień kwesty, która ma już 15 lat. Lekarze z Polski i Litwy zbierają pieniądze na odbudowę zabytkowych nagrobków.
4: Planujemy odnowić pomniki lekarza Antoniego Awlosiewicza albo doktora Józefa Bartoszewicza, w zależności od tego, jaka będzie zebrana kwota. Też przychodzą nie tylko sami na przykład lekarze, medycy, ale też przychodzą z członkami rodzin, z dziećmi, z wnukami i zazwyczaj to jest pewnego rodzaju też taka lekcja historii.
3: Z Dariuszem Żyborem ze Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą w Wilnie rozmawiał nasz reporter Piotr Błakowski.
5: Krzysztof Ziemiec i jego gość.
3: Zapraszamy, zaczynamy sobota, 6 dzień czerwca, o poranku oddaję głos Krzysztofowi.
6: Dziękuję bardzo. Doktor Sebastian Gajewski, Nowa
7: Doktor Lewica. Habilitowany profesor uczelni.
6: No dobrze, niech tak będzie. Wiceminister to najważniejsze pracy, rodziny, pracy i polityki społecznej.
7: Wszystko się tak jest. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
6: Panie ministrze, Kirył Budanow wczoraj z Warszawy, czyli sekretarz kancelarii prezydenta Zamojskiego. Czego rząd oczekuje od jego wizyty? Jakie są nasze oczekiwania?
7: Myślę, że bardzo dobrze, że ta wizyta ma miejsce. Rzeczywiście ta decyzja pana prezydenta Zełenskiego dotycząca nadania nazwy jednostce wojskowej i odwołanie się w tej nazwie do bohaterów UPA, to jest coś, co uderza w naszą głęboką wrażliwość historyczną. To jest coś, co wielokrotnie komunikowaliśmy stronie ukraińskiej. Myślę, że ta wizyta jest okazją do tego, żebyśmy mogli przypomnieć stronie ukraińskiej o naszej wrażliwości, o tym, jak trudna w polskiej historii jest rola, jeśli tak można powiedzieć, ukraińskiej powstańczej armii, i żebyśmy wyraźnie zakomunikowali, że naszym wzajemnym relacjom, zarówno na poziomie państwowym, jak i na poziomie narodów, społeczeństw, tego rodzaju decyzje symboliczne po stronie ukraińskiej po prostu nie służą.
6: Ale to Kijów tego wcześniej nie wiedział, jak pan myśli? Bo pan mówi, że trzeba dzisiaj mu zakomunikować, a wczoraj, przedwczoraj o tym nie wiedzieli?
7: Strona polska swoją wrażliwość historyczną, bez względu na to, kto rządzi w Polsce, bo tu mamy wspólny sposób myślenia, komunikuje od dawna i myślę, że ta wiedza po stronie ukraińskiej jest. Z drugiej strony mamy wszyscy świadomość tego, że Ukraina usiłuje budować swoją tożsamość narodową, także w tych trudnych warunkach, których dzisiaj się zajmuje, odwołaniem się do historii ukraińskiej powstańczej armii. To się dzieje i to się będzie dziać, w związku z czym trzeba to stronie ukraińskiej przypominać. Każdy z nas ma prawo do swojej historii, do swoich interpretacji, ale są pewne granice, które uderzają we wrażliwość naszej strony, uderzają w polską wrażliwość.
6: No właśnie, to gdzie powiedzieć nie, bo pan mówi, że muszą się odwoływać do jakiegoś mitu założycielskiego, ale wiele osób mówi, że mają już dzisiaj bohaterów, tych, którzy zginęli w czasie tej wojny, tej czteroletniej teraz pełnej, czy tam od roku 2014.
7: Ja nie chcę mówić Ukraińcom, do jakich wątków ze swojej historii powinni się odwoływać w swojej polityce historii, czy w swojej polityce symbolicznej. No to są suwerenne decyzje każdego państwa, narodu, rządu czy prezydenta. Natomiast strona ukraińska musi mieć świadomość, że te decyzje, które podejmuje w sferze polityki historycznej, polityki symbolicznej, które odwołują się do ukraińskiej powstańczej armii, które gloryfikują ludzi, którzy tworzyli ukraińską powstańczą armię, formację zbrodniczą, antypolską, współpracującą w części przynajmniej z nazistowskimi Niemcami. Każdy taki akt uderza w naszą wrażliwość, każdy taki akt jest dla nas trudny, a dla naszego społeczeństwa kontrowersyjny i nie służy to budowaniu przyjaźni, nawet nie tyle między Polską a Ukrainą, bo ta jest budowana przede wszystkim na interesach w dziedzinie bezpieczeństwa, ale przyjaźni między naszymi narodami.
6: Panie ministrze, a z punktu widzenia rządu, dobrze byłoby, żeby po tej wizycie teraz zapadła decyzja w Kijowie, że ta nazwa, która została nadana batalionowi ukraińskiemu, zostanie zmieniona?
7: Bez względu na obecność pana sekretarza generalnego w Polsce, dobrze byłoby, żeby taka decyzja w ogóle nie została podjęta. Jeżeli została podjęta, to oczywiście została zmieniona. To jest oczywiście decyzja strony ukraińskiej.

0: ale też strona ukraińska musi mieć świadomość tych konsekwencji, które takie decyzje w sferze symbolicznej w Polsce wywołują.
1: I jaka może być decyzja kapituły Orderu Orła Białego w poniedziałek?
0: Ja liczę na to, że decyzja kapituły Orderu Orła Białego będzie zgodna z ustawą o orderach i odznaczeniach. Ja przypominam, że pozbawienie kogokolwiek Orderu Orła Białego, ona nie jest decyzją w pełni uznaniową. Mamy przesłanki, albo nadanie orderu nastąpiło wskutek wprowadzenia w błąd i tutaj ta sytuacja nie ma miejsca, albo osoba, która została uhonorowana danym orderem i okazała się niegodna tego orderu. No i teraz musimy zadać sobie pytanie, za co Wołodymyr Zełenski otrzymał ten order. W mojej ocenie nie otrzymał go za prowadzenie takiej czy innej polityki symbolicznej na Ukrainie, tylko otrzymał za to, że był liderem bohaterskiego oporu Ukrainy przeciwko bezprecedensowej rosyjskiej inwazji na to państwo. I wszyscy wtedy patrzyliśmy na Wołodymyra Zełenskiego jako na bohatera, jako na postać niezłomną, jako na człowieka, który był symbolem
1: nawet ci,
0: oporu...
1: Nawet dzisiaj krytykują, to
0: Rosy, oporu przeciwko inaczej. Rosji. I za to otrzymał od Andrzeja Dudy ten Order Orła Białego. Jeśli cofniemy się do tamtego momentu, to myślę, że w ocenie Wołodymyra Zełenskiego w tamtym momencie żadne zmiany w Polsce nie zaszły.
1: Co, panie ministrze, jeśli ta kapituła w poniedziałek powie odebrać order, to co powinien zrobić premier Tusk? Podpisać?
0: Ja nie rekomenduję, to jest oczywiście decyzje są pana premiera dotyczące kontrasygnaty jakiegokolwiek aktu pana prezydenta. Pamiętajmy, że kontrasygnata jest to wzięcie pełnej odpowiedzialności politycznej za akt pana prezydenta.
1: Dlatego właśnie pytam, co powinien zrobić?
0: Pan premier na pewno wie, co ma zrobić, natomiast z punktu widzenia Lewicy, jako formacji koalicyjnej, dla nas branie odpowiedzialności politycznej za akty pana prezydenta, w szczególności tak trudne jak odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, to nie jest najlepszy pomysł.
1: Bo premier wczoraj chyba zmienił zdanie w samolocie, jak mówił rozmawiał z dziennikarzami, to był mniej stanowany niż jeszcze tydzień temu. Mam takie wrażenie, że chyba sondaże sprawiają, że premier też jest tak ostry, może nie aż tak bardzo jak prezydent, ale zbliża się do jego stanowiska.
0: Myślę, że warto powściągliwie podchodzić do brania odpowiedzialności politycznej za wszelkie działania Karola Nawrockiego, w szczególności o tak znaczących skutkach, jak ewentualne możliwe odebranie Orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu.
1: I jak to wszystko, co się dzieje, zmienia stosunki polsko-ukraińskie? Także w kontekście rynku pracy, bo to są pana zadania w rządzie.
0: Na poziomie relacji między państwami myślę, że niewiele się zmienia z tego powodu, że nasze relacje z Ukrainą, one są przede wszystkim podyktowane wspólnymi interesami w dziedzinie bezpieczeństwa. Polsce, bez względu na to, czy lubimy Wołodymyra Zełenskiego, czy nie, zależy na tym, żeby Ukraina się broniła i broniła się jak najdłużej, żeby Rosja nie wygrała tej wojny i żeby ta granica rosyjska nie przesunęła się niebezpiecznie blisko polskiej granicy. Dlatego Polsce zależy i musi zależeć na tym, żeby Ukraina była silna, żeby Ukraina otrzymywała wsparcie militarne z Zachodu i żeby po prostu tę wojnę wygrała lub przynajmniej jej nie przegrała najdłużej, jak to jest możliwe. I myślę, że to jest dla wszystkich jasne. Natomiast te decyzje, Wołodymyra Zełenskiego, one wpływają na relacje między społeczeństwami. To znaczy, myślę, że prezydent Ukrainy i w ogóle ukraińskie elity rządzące, biorąc pod uwagę to, jak liczna jest populacja Ukraińców w Polsce, muszą brać pod uwagę to, że takie trudne, kontrowersyjne decyzje, które one podejmują, mogą przekładać się na napięcia między Polakami o Ukraińcami w
1: Widzi
0: Polsce.
1: Widzi pan ten wzrost takich antyukraińskich nastrojów, prawda?
0: Widzę ten wzrost i on mnie bardzo niepokoi, dlatego że ostatnie lata to jest czas bardzo dobrych relacji społecznych między Polakami a Ukraińcami. Po pierwsze, Polacy okazali mnóstwo serca i przyjaźni w stosunku do Ukraińców, którzy przybywali do Polski bezpośrednio po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a po drugie, Ukraińcy w Polsce świetnie w porównaniu z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej się integrują. Przede wszystkim integrują się doskonale na rynku pracy. Ja jestem w stałym kontakcie z moimi odpowiednikami zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Europejskim Obszarze Gospodarczym, na przykład w Norwegii, Szwajcarii. I oni wszyscy mnie pytają, ministrowie, wiceministrowie, jak nam się udało osiągnąć tak wysoki poziom aktywności zawodowej Ukraińców w Polsce, bo on wynosi prawie niewiele mniej niż przeciętny poziom aktywności zawodowej Polek i Polaków.
1: Ale uciekają z naszego rynku pracy, prawda? Jest ich mniej.
0: Nadal Ukraińcy są najliczniejszą grupą cudzoziemców w Polsce. Nadal Ukraińców mamy najwięcej, jeśli chodzi o cudzoziemców zgłaszanych do ubezpieczeń społecznych. Ja to widzę w bieżących danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Te fluktuacje
1: to
0: oczywiście...
1: Plus minus ile jest teraz tysięcy zatrudnionych Ukraińców w Polsce?
0: Mówimy o, jeśli patrzeć na zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, to co dokonują pracodawcy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, te dane są najbardziej wiarygodne, bo tutaj wskazujemy obywatelstwo, to jest około 800 tysięcy osób. osób. To jest bardzo, bardzo dużo. To jest absolutna większość cudzoziemców w Polsce. Może nieco mniej. Rzeczywiście, jeżeli porównujemy dane z okresów nieco wcześniejszych, to widać, że Ukraińców jest mniej, ale wciąż to jest największa grupa cudzoziemska na polskim rynku pracy.
1: I o tym więcej za momencik, ale już na antenie Radia RMF24.pl i na naszych mediach społecznościowych. Dziękujemy i do usłyszenia, do zobaczenia. Sebastian Gajewski jest naszym gościem.
2: Tak jest. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rozmowa trwa w naszej informacyjnej stacji w sieci Radio RMF24. Jeszcze przed południem przypominam spotkanie wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kyryłem Budanowem. O 9:00. Pełne wydanie faktów i fakty sportowe. One skoncentrowane dziś na finalistce French Open Maji Chwalińskiej.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Linkin Park w RMF FM. 10 minut do 9. Może powoli krzątacie się po kuchni, pada ważne pytanie. Jajecznica ścięta czy płynna? Nie przeszkadzajcie sobie, ja skroluję za was. I proszę, koniec zgadywania, o co chodzi naszym kotom i psom. Teraz ma to podpowiadać technologia. Wiecie, jest takie urządzenie, przypina się je do obroży i ma to podpowiadać, czy nasz pupil jest głodny, zestresowany albo czy chce się bawić. Fajnie, chociaż wiecie, przy pustej misce to tłumacza nie trzeba.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Ale że Polaków na mundial nie wzięli?
2: To my weźmiemy! Objazdowy czempionat haratania w kałę z RMF FM, czyli FIFA RAFA 2026.
3: Prowadzący RMF FM i gwiazdy kontra...
4: No właśnie, chłopaki, z kim gramy?
5: Uwaga!
6: Szukamy małych, lokalnych drużyn, które chcą zagrać z nami meczek.
7: Przyjedziemy do was.
2: Rzućcie nam wyzwanie na www.rmffm. Małe miasteczka, wiejskie kluby kontra RMF FM.
8: Zagramy meczek, pogadamy, pośpiewamy.
9: Zrobimy grilla dla kibiców
10: i wielką potańcówkę po meczu.
11: A ten meczek odpalimy my, Big Cyc.
2: FIFA RAFA 2026.
12: Ej, zejdź z kanapy.
13: Zagraj z RMF FM.
14: Finały w programie Czerwcówka w RMF FM.
15: RMF FM zawsze z wami.
16: Reklama.
17: Lato, ogród, duże zmiany. W Brikomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na brikomarsze.pl. Brikomarsze. Nasze ceny rządzą.
18: Marian, jakie zakupy mają sens?
19: No jakie, Barbara? No takie w supercenach. Jak kupisz w Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
18: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 1600.
19: No dokładnie, a za pralkę z suszarką do 800 zł zwrotu.
18: I jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 8000 zł.
19: Dokładnie, Hisense w Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.

0: zacznij sezon grillowy z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Wszyscy już planują letnie podróże, a ty? Nie pozwól, by budżet ograniczył twoje marzenia. Złóż wniosek do końca czerwca na kreditstar.pl i spełnij warunki promocji, aby otrzymać voucher na paliwo, który pomoże ci ruszyć w drogę. Kreditstar.pl.
3: Po reklamie.
4: Jest dziewiąta, to oznacza najnowsze fakty RMF FM. W studiu Tomasz Staniszewski.
5: A w faktach sporne kwestie na linii Kijów-Warszawa.
6: Są pewne granice, które uderzają we wrażliwość naszej strony, uderzają w polską wrażliwość. No,
5: tak mówię o poranku w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem. Wiceminister Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, tak komentował zapowiadaną rozmowę szefa MON-u z ukraińskim szefem kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Ta wizyta jest okazją do tego, byśmy mogli przypomnieć Ukrainie o tym, jak trudna w polskiej historii jest rola ukraińskiej powstańczej armii. Tak Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, komentował w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w RMF FM, planowane jeszcze przed południem. Spotkanie szefa polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy. Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiać ma z Kyryłem Budanowem.
6: Każdy z nas ma prawo do swojej historii, do swoich interpretacji, ale są pewne granice, które uderzają we wrażliwość naszej strony, uderzają w polską wrażliwość.
7: No właśnie, to gdzie powiedzieć nie? Bo pan mówi, że muszą się odwoływać do jakiegoś mitu założycielskiego, ale wiele osób mówi, że mają już dzisiaj bohaterów, tych, którzy zginęli w czasie tej wojny, tej czteroletniej, teraz pełnej, czy tam od roku 2014.
6: Strona ukraińska musi mieć świadomość, że te decyzje, które podejmuje w sferze polityki historycznej, polityki symbolicznej, które odwołują się do ukraińskiej powstańczej armii, które gloryfikują ludzi, którzy tworzyli ukraińską powstańczą armię, formację zbrodniczą, antypolską, współpracującą w części przynajmniej z nazistowskimi Niemcami. Każdy taki akt uderza w naszą wrażliwość. Każdy taki akt jest dla nas trudny, a dla naszego społeczeństwa kontrowersyjny.
5: Sebastian Gajewski i Krzysztof Ziemiec. Cała rozmowa razem z dogrywką na rmf24.pl. A w faktach RMF FM w ten weekend nasi wysłannicy sprawdzają działanie systemów bezpieczeństwa państw bałtyckich. Jako jedno z najbardziej scyfryzowanych państw Europy, Estonia oferuje swoim obywatelom system wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami EE-alarm. Jak on działa? O tym nasz specjalny wysłannik Maciej Sołtys.
8: Podobnie jak nasz alert RCB wysyła wiadomości SMS, ale takie ostrzeżenia dostajemy tutaj w Estonii też na telefon poprzez aplikację EESTI. To jest rządowa apka, która pozwala też załatwiać sprawy urzędowe. W Estonii mamy też aplikację Olevalmis, która jest wydawana przez Kobiecą Obronę Kraju. Ona potrafi wyświetlać instrukcje postępowania nawet bez dostępu do internetu. Oferuje mnóstwo poradników, jak zachować się w czasie kryzysu, czy jak udzielać pierwszej pomocy. Zawiera również opcję wpisywania zapasów, jakie mamy w domu. Cały system EE Alarm jest też w pełni zintegrowany z nowoczesnymi miejskimi syrenami, które obejmują 65% populacji Estonii.
5: Za 5 dni rozpoczęcie piłkarskiego mundialu. Biały Dom poinformował, że wydał irańskiej reprezentacji piłkarskiej wizy, by mogła przyjechać do USA na Mistrzostwa Świata. Zaznaczył zarazem, że nie otrzymają tych dokumentów terroryści, których Iran chce przemycić razem z kadrą. Według irańskiej agencji Fars, wiz wciąż nie otrzymała część personelu kadry. Niespełna 2 tygodnie zostały do pierwszego mundialowego meczu irańskiej reprezentacji, który odbędzie się w Los Angeles. Zagrają tam z Nową Zelandią. Reprezentacja Iranu pierwotnie miała mieć swoją bazę treningową w Tucson w Arizonie, ale między innymi ze względu na trudności wizowe przeniosła się do meksykańskiej Tijuany, tuż przy granicy z USA. Naprawdę staramy się przekonać Amerykanów, że nie dążymy do wyprodukowania bomby. Przekornie zastrzega irański ambasador w Meksyku Abdul Fazl Pazandideh. Iran swoje mecze będzie rozgrywać w amerykańskich Seattle i Los Angeles. Właśnie LA jest największym skupiskiem irańskiej diaspory w USA. Mundial za oceanem bez biało-czerwonych, więc może arena Stawy w Świętokrzyskiem? To będzie miejsce kolejnej odsłony naszej weekendowej piłkarskiej akcji FIFA Rafa. B-klasowy GKS i Mielno podejmie dziś reprezentację RMF FM. W naszym zespole m.in. reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, który jest już w drodze na mecz. Dzień dobry, Michale. Jaka taktyka na dziś?
9: Dzień dobry. Gramy ambitnie, nie odstawiamy nogi i do tego oczywiście cały czas fair play. Wczoraj przegraliśmy z drużyną LKS Polonia Gorzędów. Piłkarze z okręgówki dali nam jednak dobrą ocenę w skali od 1 do 10.
10: 7,5 i widajcie duże wybieganie, a technika sama przyjdzie z czasem.
9: Żeby wzmocnić morale, przed meczem stajemy w kółku i przypominamy hasło naszej akcji.
11: FIFA Rafa!
9: Dzisiaj razem z nami będzie wokalistka Blanka, będzie grillowa uczta dla was na trybunach i znów będzie bębniarz, który zapewni doping. Piłkarze GKS-u i Mielno napisali wieczorem w mediach społecznościowych: jesteśmy gotowi i my też. Zaczynamy w samo południe.
5: A relacje oczywiście w faktach RMF FM.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
13: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
5: Przed nami dziś wielkie tenisowe emocje z udziałem Mai Chwalińskiej, czyli wielki finał tenisowego French Open, od którego Wojciech Marczyk zaczyna fakty sportowe RMF FM.
14: Ten finał rozpocznie się o 15:00 i to coś nieprawdopodobnego, bo jeszcze 3 tygodnie temu nikt nie przewidziałby, że znajdzie się w nim polska tenisistka będąca poza czołową setką rankingu. A dziś Maja Chwalińska zagra swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł. Rywalką naszej tenisistki będzie 8 w światowym rankingu Mira Andrzejewa, która o wielkoszlemowy tytuł zagra także po raz pierwszy w karierze.
15: Ona jest zawodniczką z topu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia, no, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
14: Mówiła o swojej rywalce Maja Chwalińska. Mecz, jak wspomniałem, rusza o 15:00, a relacje z niego oczywiście w faktach RMF FM. Trzecia runda żużlowych indywidualnych mistrzostw świata, pechowa dla Bartosza Zmarzlika. Aktualny mistrz świata świetnie wczoraj jechał, wygrał fazę zasadniczą. W finale jednak miał ogromnego pecha. Upadł, na szczęście niegroźnie, a do powtórki nie został dopuszczony. Powtórzony bieg finałowy wygrał Australijczyk Max Frick. Zmarzlik pozostaje liderem cyklu i ma punkt przewagi nad Braydonem Kercem. O ile pogoda pozwoli, dziś w Manchesterze kolejny turniej cyklu Grand Prix, a kolejny krok koszykarzy New York Knicks w kierunku mistrzostwa NBA. Zespół Jeremiego Sochana pokonał po emocjonującym meczu jednym punktem 105-104 Spurs. Drużyna San Antonio grała dobrze, odrobiła nawet stratę 14 punktów, ale nietrafiony w końcówce rzutu Wenban Yamy wpłynął na porażkę. Knicks prowadzą w serii do 4 zwycięstw 2-0, a kolejne 2 spotkania w San Antonio.
12: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
13: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
4: Bardzo przyjemny poranek w całym kraju, słonecznie i pogodnie. Na termometrach teraz od 14 do 17 stopni, ale rozkręci się spokojnie, tak około godziny 14 to nawet 25 stopni będzie w centrum kraju, więc śmiało spacery i przejażdżki rowerowe można planować. Po 22 na wschodzie, po 18 na północy i tam po południu przelotne opady deszczu. Wieczorem popada w okolicach Zakopanego, a jutro deszczowo w całym kraju. A to czerwcówka w RMF FM, 7 minut po 9. Mamy sobotę, mamy piękną pogodę. Ja do rodzinnego śniadania gram wam najlepszą muzykę.

0: Sponsorem przepisu na weekend jest właściciel hipermedialnego parku rozrywki Querion w Karkonoszach. Querion.pl.
1: Jest sobotni poranek, ktoś tu robi naleśniki dla najmłodszych, a Dorota stawia na jajecznicę. Do tego ma jeszcze w planach upiec drożdżówkę z rabarbarem i złapałam ją w drodze do ogrodu.
2: Poszczypiorek i pora barbar, tak, do drożdżówki właśnie.
1: Właśnie jestem bardzo ciekawa, o co chodzi z tą drożdżówką i czy to jest przepis taki od babci, z zeszytu takiego specjalnego, gdzie się przekazuje z pokolenia na pokolenie?
2: To jest taki przepis, który rzeczywiście od babci, potem moja mama robiła taką drożdżówkę w domu i ja to właściwie przejęłam. Pamiętam, że jako dziecko nie można było biegać przy tej drożdżówce, robić jakichś przeciągów, bo nie wyrośnie.
1: To słuchaj, to za ile będzie gotowa?
2: No myślę, że tak za około godzinę, bo jeszcze teraz musi sobie wyrosnąć właśnie z tym rabarbarem na górze i z odpowiednią ilością kruszonki. Tutaj moja córka będzie dopilnowała.
1: Dobra, to my się meldujemy. Od nas dostajesz zestaw z oliwą Monini. Wy też możecie takie wygrać. Napiszcie pod 3322, jaka jest wasza weekendowa potrawa. Takie same zestawy oraz inne nagrody możecie wygrać w Loterii Ciało Italia. Szczegóły na www.rmf.fm.
0: Sponsorem przepisu na weekend jest właściciel hipermedialnego parku rozrywki Querion w Karkonoszach. Querion.pl.

0: reklama.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99, a wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Kraków szykuje się na najgorętszy weekend tego lata. Już 6 i 7 czerwca, 25. Wielka Parada Smoków. W programie Smoczy Piknik Rodzinny, wielkie plenerowe widowisko na Wiśle i Parada Smoków z finałem na rynku głównym. Gigantyczne smoki, niezwykła atmosfera, muzyka, światła i 2 dni pełne atrakcji dla całych rodzin. A to wszystko bezpłatnie. 25. Wielka Parada Smoków. 6 i 7 czerwca w Krakowie. Poleca RMF FM.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje.

0: Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
1: Po reklamie. 9.30, fakty RMF FM i Tomasz Staniszewski.
2: Co w sprawie odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy zrobi premier Donald Tusk? Oto Krzysztof Ziemiec pytał przed godziną Sebastiana Gajewskiego, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej z Nowej Lewicy.
3: Ja nie rekomenduję, to jest oczywiście decyzje są pana premiera dotyczące kontrasygnaty jakiegokolwiek aktu pana prezydenta. Pamiętajmy, że kontrasygnata jest to wzięcie pełnej odpowiedzialności politycznej.
2: W poniedziałek po weekendzie, przypominam, zbiera się kapituła orderu. Prezydent Karol Nawrocki dokładnie tydzień temu proponował, by jednym z punktów posiedzenia było odebranie tego odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Ma być to kara za nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Cała rozmowa z wiceministrem Sebastianem Gajewskim jest na stronie rmf24.pl. Wrócimy do niej w faktach o 10. Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż uzbrojenia dla Danii i Wielkiej Brytanii za ponad miliard dolarów. Dania kupuje pociski manewrujące AGM-158 JASM oraz powiązane wyposażenie o wartości 842 milionów dolarów. Głównym wykonawcą zlecenia ma być Lockheed Martin. Wielka Brytania natomiast inwestuje w systemy ochrony przed pociskami naprowadzonymi na podczerwień. Wartość kontraktu 160 milionów dolarów. Głównym wykonawcą tej transakcji ma być Boeing. A Krakowem w ten weekend rządzą smoki. Za godzinę na Bulwarze Czerwieńskim początek smoczego pikniku rodzinnego.
4: To są konkursy, to są zabawy, to są czytania performatywne, to są działania plastyczne, różnego rodzaju warsztaty, będzie tego sporo.
2: Zaprasza Karol Suszczyński, dyrektor Krakowskiego Teatru Groteska. W faktach o 10 wrócimy do 25, jak słyszeliście przed faktami, wielkiej parady smoków. Ona dziś wieczorem na Wiśle przy Bulwarze Tynieckim. Pojawi się 15 wielkogabarytowych smoków z laserową oprawą, będzie pokaz dronów, a na pływających scenach wystąpią m.in. śpiewaczka operowa Agnieszka Kuk i aktor Jacek Wójcicki.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Czy ktoś już tam jest? Halo, GKS i Mielno, jesteście gotowi na meczowe starcie z naszymi chłopakami? Już po południu FIFA Rafa część druga. Ja wam powiem, nie macie szans. Mateusz Oprychał już nie może doczekać się tego meczu. Chodził tu po studiu bardzo podekscytowany. No jest gotowy na tę walkę. Cała nasza ekipa RMF FM jest już w żółtym kamperze. Wypatrujcie ich, a na Instagramie też zobaczycie całą relację z tego spotkania. Koniecznie wejdźcie i zaobserwujcie.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Czego pragną kobiety? Mężczyzno, tu zrozumiesz niezrozumiałe.
5: Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
6: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
7: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
10: Dzieciaki, zbierajcie się. W końcu jedziemy na wycieczkę.
11: Ale tato, tylko nie samochodem.
10: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
11: A ja chcę syrop.
12: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
10: No i jak się czujecie?
11: Super. I nie zasypiam.
10: Mówiłem wam. Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
12: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm.
15: Gabinet masażu, słucham.
16: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
15: Cześć, a co się dzieje?
16: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
15: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
16: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
15: Kochana, sam go stosuję.
17: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
19: Lidl. To się opłaca.
20: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.
6: Po reklamie.
5: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest producent wędlin z Podhala firma Cabanos.
4: To jest RMF FM.

0: Uwaga kierowcy, mamy utrudnienie na drodze krajowej 73 w Morawicy w Świętokrzyskiem na odcinku Kielce-Tarnów. Więcej usłyszycie w Faktach RMF FM o 10.
1: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest producent wędlin z Podhala, firma Cabanos.
2: Reklama. Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
3: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Zł 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
4: W lesie z psem lepiej być nie może. Przy gotowaniu pyszności lepiej być nie może. Jakkolwiek mija wam ten weekend, jesteśmy z wami. Już dziś i jutro po 10 w RMF FM.
5: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GREE w Polsce.
6: Sponsorem programu jest producent insektycydu Benevia 100 OD do ochrony warzyw, w tym ziemniaka przed stonką.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: Kraków szykuje się na najgorętszy weekend tego lata. Już 6 i 7 czerwca, 25. Wielka Parada Smoków. W programie Smoczy Piknik Rodzinny, wielkie plenerowe widowisko na Wiśle i Parada Smoków z finałem na rynku głównym. Gigantyczne smoki, niezwykła atmosfera, muzyka, światła i 2 dni pełne atrakcji dla całych rodzin. A to wszystko bezpłatnie. 25. Wielka Parada Smoków. 6 i 7 czerwca w Krakowie. Poleca RMF FM.
9: Poruszające zwieszenia, osobiste historie. PS I Love You by Ama. Już w czwartek po 23 w RMF FM Anna Maria Sieklucka i jej goście. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTubie, RMF On i innych platformach streamingowych.
10: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Po reklamie. Na zegarach 10. Posłuchajmy razem faktów RMF FM. Z nami Tomasz Staniszewski.
13: A w faktach Donald Tusk pod presją w sprawie orderu Orła Białego Wołodymyra Zełenskiego.
14: Pan premier na pewno wie, co ma zrobić.
13: Zapewniał w RMF FM gość Krzysztofa Ziemca, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski. Odebrania orderu chce prezydent Karol Nawrocki. O 10 w faktach także gwiazda nastolatka kontra kwalifikantka w finale French Open. Polska trzyma dziś kciuki za kwalifikantkę Maję Chwalińską. Każdy ma prawo do swojej historii, ale trzeba jasno komunikować stronie ukraińskiej, że są granice, których przekraczać nie wolno, a gloryfikacja zbrodniczej organizacji, jaką była UPA, nie służy budowaniu relacji. Tak mówi w RMF FM Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. W faktach o 10 Krzysztof Ziemiec, gospodarz porannej rozmowy z wiceministrem Gajewskim. Krzysztofie,
15: jestem.
13: Czekamy na poniedziałkową. Przypominamy decyzję kapituły orderu Orła Białego. Co przewiduje twój gość w tej sprawie?
15: Minister będący też prawnikiem z wykształcenia zwraca uwagę, że procedura musi być zgodna z ustawą, a ta zakłada dwie przesłanki do odebrania takiego odznaczenia. Albo kapituła kiedyś została wprowadzona w błąd, albo osoba odznaczona okazała się niegodna. A tu, jak mówi Sebastian Gajewski, nic się nie zmieniło.
14: W mojej ocenie nie otrzymał go za prowadzenie takiej czy innej polityki symbolicznej na Ukrainie, tylko otrzymał za to, że był liderem bohaterskiego oporu Ukrainy przeciwko bezprecedensowej rosyjskiej inwazji na to państwo. I wszyscy wtedy patrzyliśmy na Wołodymyra Zełenskiego jako na bohatera, jako na postać niezłomną.
15: Przypomnijmy, że każda decyzja kapituły, niezależnie od tego, jak ona będzie, aby była wiążąca, potrzebuje jeszcze podpisu, czyli kontrasygnaty premiera.
13: Zatem, co może zrobić w tej sprawie Donald Tusk? Polecam całą rozmowę Krzysztofa Ziemca z wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej z Nowej Lewicy na rmf24.pl. Uwaga kierowcy, zdarzenie 3 samochodów na Krajowej 73 w Morawicy w Świętokrzyskiem. To jest odcinek Kielce-Tarnów. Nikomu nic się nie stało, natomiast jeszcze przez godzinę w miejscu wypadku przejechać będzie można tylko wahadłowo. przedpołudniowych faktach teraz Maja Chwalińska.
16: Joy,
13: radość, zaskoczenie, mnóstwo różnych emocji. Tak Polka podsumowuje swoje występy na French Open. Jest trzecią zawodniczką w historii, która dotarła do finału Rolanda Garrosa w swoim debiucie w głównej drabince turnieju. Po Australijce Yvonne Goolagong, to był rok 1971, i Amerykance Chris Evert dwa lata później. Mur nie do przebicia. Tenisowa geniuszka, która nie daje szans przeciwniczkom. Tak francuskie media określają Chwalińską przed popołudniowym finałowym pojedynkiem Polki z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Na francuskich mediach skupiony przed południem paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
17: Paryscy komentatorzy zauważają, że teoretycznie na papierze Rosjankę można uznać za faworytkę tego finałowego pojedynku. Nie zapominajmy bowiem, że ta zaledwie 19-letnia zawodniczka zajmuje 8 miejsce w rankingu najlepszych tenisistek na świecie. Wiele obserwatorów podkreśla jednak, że genialna gra oraz wprost niezwykła wytrzymałość fizyczna i psychiczna Maji Chwalińskiej sprawiają, że ona również może być uważana za faworytkę. Polka jak w transie pokonuje na kortach Rolanda Garrosa wszystkie przeciwniczki, które teoretycznie na papierze są od niej lepsze. Niektórzy komentatorzy twierdzą, że zawrotna seria sukcesów zawodniczki z Bielska-Białej, która przeszła przez kwalifikacje, to niezwykłe, zapierające dech w piersiach zjawisko, którego jeszcze nikt na French Open nie widział.
18: Słuchacie faktów w RMF FM.
13: A w nich teraz Kraków, gdzie na Bulwarze Czerwieńskim nad Wisłą rozpoczyna się smoczy piknik towarzyszący 25. Wielkiej Paradzie Smoków. Na miejscu wóz satelitarny RMF FM i w nim Paweł Konieczny.
19: Potwierdzam, dzień dobry.
13: Na co mogą liczyć odwiedzający ten piknik?
19: No to przede wszystkim okazja do rodzinnej integracji, o czym zapewnia Karol Suszczyński, dyrektor Teatru Groteska.
20: Wszelakie gry, zabawy, konkursy, czytania performatywne, spotkania z artystami, bardzo dużo wydarzeń takich drobnych dla dzieci i dla całych rodzin.
19: Warto tutaj przyjść właśnie całymi rodzinami.
20: Absolutnie tak. Specjalnie piknik jest wymyślony po to, żeby całe rodziny mogły się integrować.
19: Tuż obok naszego wozu satelitarnego między innymi strefa smoczych zadań, z której na pewno ucieszą się najmłodsi. A tu z tutejszej smoczej strefy można skorzystać do godziny 19. O 22 przy Bulwarze Tynieckim wielkie plenerowe widowisko na Wiśle w nowym miejscu, ale z tak ogromnym rozmachem jak w latach ubiegłych. Ze smoczego słonecznego Bulwaru Czerwieńskiego w Krakowie Paweł Konieczny.
13: A na koniec tego wydania faktów jeszcze zaproszenie do radia RMF 24.
21: Wiadomo, po co jeździ się z Polski do Turynu. Wszystkie drogi prowadzą do Fiata.
13: Dokładnie 53 lata temu zjechał z taśmy produkcyjnej pierwszy Fiat 126P. Jak maluch zmienił polską motoryzację? Kiedy może powstać nowy polski samochód, tym razem elektryczny? Powie o tym gość Jakuba Śliwińskiego, Paweł Rygas, dziennikarz motoryzacyjny. Ta rozmowa po faktach w naszej informacyjnej stacji RMF 24. Polecam.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
15: Tomek Staniszewski mówił w faktach, jak maluch zmienił polską motoryzację.
0: Ależ,
15: ja pamiętam,
0: ty się
15: wyklepałeś. Pamiętam, jak zmieniłem malucha mojego kolegi. Ale się wyklepało. No ślisko było, no co, no.
0: Krzysztof, o pogodzie teraz. No, ja dobrze. Myślę sobie,
15: pięknie,
0: że...
15: Pięknie jest, błękit.
0: Tak, idealna pogoda na meczek FIFA Rafa, tak sobie myślę, że no, na razie jeszcze od 14 do 17 stopni, bez deszczu, słonecznie, wspaniale.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
0: A to by się upiekło z tym meczem?
15: Ja bym zagrał, ja bym był najlepszy naprawdę. Ale ja tutaj lubię grać najlepszą muzykę dla słuchaczy RMF FM. Krzysztof Urbaniak, dzień dobry. Anita Janczak, dzięki wielkie.
0: Miłego dnia.
15: Będziesz kibicować?
0: Oczywiście. Już zaciskam kciuki.
15: Eka.

0: Lepiej być nie może w RMF FM. Dzisiaj u nas FIFA Rafa, czyli takich gwiazd żadne mundiale nie widziały. A do tego Maja Chwalińska w Paryżu powalczy w finale Rolanda Garrosa. Słuchajcie, po tym co przez ostatnie lata wyprawiała ta Iga Świątek, wiemy, że francuska mączka nam po prostu leży. I niech na razie leży i czeka na kolejny popis Maji Chwalińskiej. Finałowy mecz od dziś o 15. Powoli rozgrzewam kciuki.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: RTV Euro AGD.
10: Jak okazje?
9: To w euro!
10: Emocje rosną!
9: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Poniedziałek,
12: wtorek,
13: środa,
11: czwartek.
12: Szybko zleci,
11: byle do piątku.
14: Słuchaj już w poniedziałek po 9 w RMF FM.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
16: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
17: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
16: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
17: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
16: Czyli?
17: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
19: Castorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii miała być jedna doniczka,
19: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie.

0: 499 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Ale farbę i najlepsza muzyka w RMF FM to słychać. Słuchajcie, znamy już nowych mistrzów Murawy i cały czas poszukujemy następnych. Trwa wielka czerwcówka i FIFA Rafa z ostrym hartaniem w gałę. Żółty kamper RMF wyruszył z Kopca na pokładzie część drużyny RMF.
1: Tak, przez prezesa radia RMF, ja, Maciek Jędruch, zostałem powołany na selekcjonera drużyny RMF.
0: I elegancko.
1: W tym momencie właśnie powołuję Mateusza Operchała, który jedzie razem z nami kamperem do województwa świętokrzyskiego. Mati, na jakiej pozycji zagrasz?
2: Ja dzisiaj witam serdecznie. Dzisiaj jestem na napadzie z Maćkiem Łabno, który gra dzisiaj, czy nie?
3: Oczywiście na prawej obronie.
2: No, jakoś sobie z nimi poradzimy. GKS i Mielno, strzeżcie się, bójcie się nas.
1: Kto wygra mecz? RMF!
0: No wiadomo, że RMF. Zapraszamy na boisko w Imielnie od godziny 12. RMF stawia kiełbasy z grilla i nie tylko. Szczegóły na RMF FM i na Instagramie. Waka, waka. Shakira, gramy dla was.

0: Jeżeli w czasie weekendowego wypadu macie w aucie takiego pasażera jak PZ, to bez problemu dojedziecie w każde miejsce. Z RMF FM oczywiście. A po drodze jak coś to luz, bo do poniedziałku, jak czytam, benzyna 95 za nie więcej niż 6 zł, a diesel 6,48. Także w Polskę jedziemy, a my razem z wami.
1: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo
3: w
2: Media
3: Expert taniej masz. W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki. Za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
4: Sąsiadko, witam.
5: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
4: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
6: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
5: Sylwester, mój kicisz wrócił.
4: Pozytywne zakończenie. Wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
5: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
6: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
7: To kupione. A jeszcze tylko Monini.
8: O, cześć Filip. Co u ciebie?
7: Ciao. I nie Filip, tylko Filippo.
8: O, no dobra Filippo. Widzę, że robisz zapasy.
7: Si. Jest loteria Monini. Ciao Italia. Są sztabki złota, ceramika i 50 tysięcy złotych.
8: 50 tysięcy? Fantastico.
7: I ty, odkryj w sobie Włocha. Kup dowolny produkt Monini i wygrywaj złoto oraz 50 tysięcy złotych. Więcej na loteriamonini.pl.
9: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
10: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
11: Hey, this is Jennifer Lopez.
12: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
13: Głosuj na www.rmf.fm. Poblista notowanie i Darek Maciborek już w poniedziałek po 19 w RMF FM.
14: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
15: Sponsorem programu Poblista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
16: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
17: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
18: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
19: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
20: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: Po reklamie.
22: Długi weekend, tak jak lubisz. RMF FM zawsze z tobą.

0: mama.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Poniedziałek,
3: wtorek,
4: środa,
2: czwartek,
3: szybko zleci,
5: byle do piątku.
6: Słuchaj już w poniedziałek po 9 w RMF FM.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Ja po prostu zamiast dawać 10 razy szansy jednemu facetowi, postanowiłam dać 10 szans różnym.
12: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
13: Nawet własna rodzina zaczęła już do mnie mówić, Ryśku.
12: W stylu Krychowiaka. Już jutro po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
14: Barbara, ale ładny sweterek nowy.
15: Marian, mam go 2 lata, ale teraz wyprałam w naszej nowej pralce Samsung. I patrz, dzięki temu zyskuję 2 razy. Raz, że pralka w super cenie w Media Expert kupiona, a 2, że sweterek jak nowy.
14: A, i to te różne funkcje aktywnej piany, parowe, ekobubble, tak o sweterek zadbały?
15: No wiadomo, Samsung w super cenie z Media Expert.
16: Kup w Media Expert pralkę Samsung AI w super cenie 1799 zł. Media Expert.
17: Po reklamie.
18: To już 11:00, czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM. Zaprasza Tomasz Stańszewski.
19: Co powinien zrobić Donald Tusk? Odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu to nie jest najlepszy pomysł.
20: Tak koalicjantowi radzi Sebastian Gajewski, gość rozmowy Krzysztofa Ziemca, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. W Paryżu na kortach Rolanda Garrosa rozpoczyna się tenisowa sobota i po południu bardzo chcielibyśmy usłyszeć raz jeszcze. Game set match Chwalińska. Maja Chwalińska. Premier Donald Tusk, chcąc nie chcąc, znalazł się w samym środku politycznego kryzysu, jaki wywołuje decyzja prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Co powinien zrobić szef rządu? Oto Krzysztof Ziemiec pytał dziś w RMF FM swojego gościa, Sebastiana Gajewskiego, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej, polityka Nowej Lewicy.
19: No, ja liczę na to, że decyzja kapituły orderu Orła Białego będzie zgodna z ustawą o orderach i odznaczeniach. Ja przypominam, że pozbawienie kogokolwiek orderu Orła Białego, ona nie jest decyzją w pełni uznaniową. Mamy przesłanki, albo nadanie orderu nastąpiło wskutek wprowadzenia w błąd i tutaj ta sytuacja nie ma miejsca, albo osoba, która została uhonorowana danym orderem i okazała się niegodna tego orderu. No i teraz musimy zadać sobie pytanie, za co Wołodymyr Zełenski otrzymał ten order. W mojej ocenie nie otrzymał go za prowadzenie takiej czy innej polityki symbolicznej na Ukrainie, tylko otrzymał za to, że był liderem bohaterskiego oporu Ukrainy przeciwko bezprecedensowej rosyjskiej inwazji na to państwo. I wszyscy wtedy patrzyliśmy na Wołodymyra Zełenskiego jako na bohatera, jako na postać niezłomną, jako na człowieka, który to był
21: prawda,
19: symbolem
21: nawet ci,
19: oporu,
21: którzy go dzisiaj krytykują, to
19: oporu,
21: prawda,
19: oporu przeciwko inaczej. Rosji. I za to otrzymał od Andrzeja Dudy ten order Orła Białego. Jeśli cofniemy się do tamtego momentu, to myślę, że w ocenie Wołodymyra Zełenskiego w tamtym momencie żadne zmiany w Polsce nie zaszły.
20: Kapituła orderu Orła Białego w poniedziałek ma zająć się wnioskiem prezydenta. Karol Nawrocki chce odebrania odznaczenia po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ imię bohaterów UPA, Ukraińskiej Powstańczej Armii. Sebastian Gajewski, Krzysztof Ziemiec. Cała rozmowa jest na stronie rmf24.pl. A teraz Maja Chwalińska już zachwyciła sportowy świat, a dziś może zostać pierwszą tenisistką, która przeszła przez kwalifikacje i wygrała French Open. W faktach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtko, powtarzamy, to przeciwniczka Mirra Andrijewa jest faworytką. Wytłumaczmy dlaczego.
22: Jest wyżej notowana w rankingu. Dodatkowo w półfinale bardzo pewnie pokonała Martę Kostiuk, przerywając
0: trwając jej serię 17 zwycięstw z rzędu. Andrzejewa lepiej broni od wszystkich dotychczasowych rywalek Polki.
2: No nie gra też tak typowo, tak siłowo, chociaż ma lepsze warunki niż Maja i te piłki pewnie będą wracały na stronę Maji z większą prędkością.
0: Mówił pierwszy trener Maji Chwalińskiej Paweł Kałuża, a tutaj Maji Chwalińskiej jest na pewno spokój. Mimo mniejszego doświadczenia w turniejach wielkoszlemowych jest bardziej opanowana od Rosjanki, która między innymi rok temu na paryskich kortach nie była w stanie opanować emocji w starciu z Lua Boisson.
20: A w Paryżu na korcie Filipa Szatriera, centralnej arenie, zaczyna się właśnie międzynarodowy finał męskiego debla. Kibice z aż czterech krajów ściskają kciuki. Hiszpan Marcel Granoyer w parze z Argentyńczykiem Horacio Ceballosem, a po drugiej stronie siatki Fin Harry Haliovara i Brytyjczyk Henry Patten. Początek kobiecego wielkiego finału French Open na tym samym korcie punktualnie o 15. Na koniec tego wydania faktów jeszcze słoneczny przed południem Kraków i bulwar Czerwiński nad Wisłą, gdzie trwa smoczy piknik poprzedzający wieczorną paradę smoków. Ponownie łączymy się z wozem satelitarnym RMF FM i Pawłem Koniecznym.
3: Pawłem się.
20: Krakowianie, turyści, dopisali?
3: No, z minuty na minutę coraz więcej osób. Słoneczna aura dziś zdecydowanie zachęca, by do nas dołączyć. To nie lada atrakcja, szczególnie dla najmłodszych, którzy mogą zmierzyć się między innymi ze smoczym torem.
4: Trzeba wsiąść na tego konia, pogalopować i trafić w worek mieczem.
3: Trzeba być też rycerzem w jakiś sposób.
4: Tak, dokładnie. Trzeba się okazać wielką odwagą.
3: Worek to taki, rozumiem, smok.
4: Tutaj dzieci już ćwiczą i zdają sobie świetnie radę, naprawdę. Mamy tutaj jeszcze rzucanie workiem w okna, gdzie jest smok. Trzeba przeczołgać wielkie jajo smoka naokoło pana barana oraz przebrać się w smoka i złowić wielki skarb.
3: A to tylko jedna z atrakcji dla całych rodzin, których jest tutaj naprawdę sporo. Smoczy piknik potrwa do 19 z bulwaru Czerwieńskiego w Krakowie. Paweł Konieczny.
15: Pora na fakty kulturalne w RMF FM.
20: Marlena Chudzio zaczyna od teatralnej propozycji z Warszawy.
5: Dzień dobry. W Teatrze Rampa od wczoraj można oglądać spektakl Lalka 89. Kapitalistyczna komedia romantyczna w reżyserii Michała Walczaka. Współczesna reinterpretacja klasycznej powieści Bolesława Prusa przeniesiona w realia przełomowego momentu transformacji ustrojowej. Kim jest współczesna Łęcka? Czy wolny rynek uzdrowił nas z romantycznych mitów? Odpowiedzi na te pytania dostaną ci widzowie, których skusi propozycja Teatru Rampa. W Kijowie odbyła się koncertowa premiera opery Matki Chersonia. Przedstawia historię dwóch kobiet, które pokonują tysiące kilometrów w głąb kontrolowanego przez wroga terytorium, by ratować swoje córki przetrzymywane przez siły rosyjskie na okupowanym Krymie. Utwór powstał na zamówienie Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie i Metropolitan Opera w Nowym Jorku. W Polsce opera będzie miała swoją premierę w październiku. W Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie już wkrótce zagości nowa wystawa Między Krzyżem a Mieczem.
21: Będą Państwo mogli zobaczyć 13-wieczny rękopis, który do nas przyjechał aż z Torunia. Chyba najbardziej fantastyczne będą chorągwie rycerskie, które udało nam się przywieźć z Wawelu.
5: Mówiła RMF Max Izabela Jakubowska-Antochów z Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Nowa ekspozycja będzie dostępna za tydzień.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy.

0: zerkam na pogodę. Imielno, Świętokrzyskie, proszę bardzo, tam jedzie właśnie żółty kamper RMF. Pogoda jak na zamówienie, 22 stopnie i słońce z taką małą chmurą. W sam raz, żeby zagrać i wygrać z GKS-em Imielno. Reszta kraju też pogodna, od 17 do 24 stopni. W Gorzowie Wielkopolskim nawet 25 kresek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
0: Patrzę jeszcze na pogodowe mapy, co czeka nas jutro. Po południu prawie wszędzie może popadać, przydadzą się parasole, ale za to jeszcze cieplej. Do 26 stopni na zachodzie kraju. Wielka czerwcówka z RMF FM. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie. Dzień dobry.

0: Lifeless jak Formuła 1, zawsze na pełnych obrotach w RMF FM. Za chwilę delikatnie dodaję gazu, bo po 12 zaczyna się sesja treningowa Grand Prix Monaco. Oczywiście poza torem cały czas jedziemy z wami łagodnie, dopieszczamy zakręty i głaszczamy kierownicę. RMF zawsze z wami.
1: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
2: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays. Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując dwa.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
18: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
19: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
20: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
21: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
22: Po reklamie.
1: RMF FM. Zawsze tam, gdzie wy.

0: To jest pierwsza sobota czerwca i ostatnia sobota przed mundialem, czyli świat futbolu wstrzymuje oddech, bo zaczyna się FIFA Rafa. Żółty kamper RBF zjechał już ze siódemki na Jędrzeju, wjedzie do Imielna. Mateusz Opyrchał na miejscu pasażera. Jak tam sytuacja?
1: Tak, dokładnie, wszystko się zgadza. Dojeżdżamy już, arena...
0: Do Imielna. Mateusz Opyrchał na miejscu pasażera. Jak tam sytuacja?
1: Tak, dokładnie, wszystko się zgadza.

0: Zapraszamy serdecznie, Arena Stawy, tam będziemy grać z GKS i Mielno. Potrzebujemy zawodników, czekamy na was. Z darmową kiełbasą od RMF-u. Pozdrowionka.
1: Pozdrowionka, dzięki wielkie, Mateusz Opyrchał. Godzina 12, Arena Stawy, RMF, tak jest, zawsze z wami. Słuchajcie, mamy właśnie potwierdzone info. Do drużyny RMF dołączy Gromi. Brawo, brawo.

0: Sobota za oknem, czerwiec w kalendarzu i nie brakuje ruchu na polskich drogach, ale jeżeli siedzicie akurat za kółkiem, w drodze na zakupy na przykład, no to możecie sobie spokojnie bębnić w kierownicy, bo my podrzucamy wam najlepszą muzykę na drogę w RMF FM. Słuchajcie, Maja Chwalińska za chwilę zacznie trening przed wielkim finałem Rolanda Garrosa w Paryżu, to o 15:00. Na miejscu nasz człowiek i za chwilę więcej o tym w faktach RMF FM o 12:00.
1: Reklama.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Poniedziałek,
6: wtorek,
7: środa,
5: czwartek.
6: Szybko zleci.
5: Byle do piątku.
8: Słuchaj już w poniedziałek po 9:00 w RMF FM.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
10: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
11: Dzieciaki, zbierajcie się. W końcu jedziemy na wycieczkę.
12: Ale tato, tylko nie samochodem.
11: Spokojnie. Tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
12: A ja chcę syrop.
13: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
11: No i jak się czujecie?
12: Super. I nie zasypiam.
11: Mówiłem wam. Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
13: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: Travisto Fast i Travisto
15: Aflofarm.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Po reklamie.
6: Tu RMF FM. Gramy dla Was.

0: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Barbara, ale ładny sweterek nowy.
10: Marian, mam go 2 lata, ale teraz wyprałam w naszej nowej pralce Samsung. I patrz, dzięki temu zyskuję 2 razy. Raz, że pralka w super cenie w Media Expert kupiona, a 2, że sweterek jak nowy.
9: A, i to te różne funkcje aktywnej piany, parowe, ekobubble, tak o sweterek zadbały?
10: No wiadomo, Samsung w super cenie z Media Expert.
11: Kup w Media Expert pralkę Samsung AI w super cenie 1799 zł. Media Expert.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowi.
14: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
15: Po reklamie.
16: W samo południe posłuchajmy razem, jakie są fakty w RMF FM, na które zaprasza Tomasz Tańszewski.
17: Na miejscu zaczynam fakty od Warszawy i rozmów prowadzonych przez szefa kancelarii prezydenta Ukrainy. Miesiąc po wielkim pożarze jesteśmy dziś w Puszczy Solskiej, w której wciąż jest niebezpiecznie.
18: Znienacka słychać trzask przewracającego się drzewa.
17: W faktach także Paryż przed meczem Maji Chwalińskiej i akcja FIFA Rafa. W świętokrzyskim Imielnie tamtejszy GKS zagra dziś z reprezentacją RMF FM.
19: Musicie zagrać szybciej niż my i strzelić jedną bramkę więcej.
17: Wybiło południe. Zaczynam fakty od słów szefa Ministerstwa Obrony Narodowej po spotkaniu z kierującym kancelarią prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.
20: Jasno przedstawiłem polskie oczekiwania. Pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Są granice, których przekraczać nie wolno. To słowa wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza po spotkaniu z Kryłem Budanowem.
17: W faktach Michał Radkowski. Michał, witamy. Przypomnijmy, niespodziewana wizyta w Warszawie Budanowa, szefa kancelarii prezydenta Ukrainy. Ten bliski współpracownik Zełenskiego przed południem miał spotkać się z ministrem obrony, a także ma rozmawiać jeszcze z prezydenckim ministrem Marcinem Przydaczem. Co o tej wizycie Budanowa mówi nasza polityczna scena? Czego się spodziewamy?
20: Wyciągnięcia przez prezydenta Zełenskiego wniosków z jednoznacznej, potępieńczej reakcji naszych polityków od lewa do prawa. Jak rzadko kiedy panuje tu pełna zgodność, bo i europosłanka rządzącej Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz.
21: Dzisiaj oczekujemy, że Ukraina, która rozpoczęła ten spór, po prostu się cofnie.
20: I poseł opozycji Witold Tumanowicz z Konfederacji mówią bardzo podobnie.
22: W tym zakresie strona ukraińska musi mieć absolutną świadomość, że jakiekolwiek działania w kierunku dodatkowej gloryfikacji tychże formacji spotka się ze zdecydowaną reakcją ze strony Polski.
20: A to mogłoby być odebranie orderu Orła Białego, co już zapowiedział prezydent Karol Nawrocki.
23: Jeżeli Ukraina za fundament swojej tożsamości stawia UPA, stawia Melnyka, stawia Banderę, no to w naszej ocenie dla tych ludzi nie ma miejsca w wspólnocie i cywilizacji europejskiej.
20: W naszej ocenie, ocenie kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego, mówi stanowczo jeden z członków tej kancelarii, Szymon Stachowiak.
17: Słuchacie faktów RMF FM. Miesiąc po wielkim pożarze Puszczy Solskiej sprawdzamy, co dzieje się w tym jednym z największych kompleksów leśnych w Polsce. Część puszczy wciąż jest zamknięta ze względu na zagrożenie. Do tej zamkniętej części dotarł reporter RMF FM Dominik Smaga.
0: Razem ze mną nadleśniczy nadleśnictwa Józefów. Jest dużo nadpalonych drzew. One są po prostu niestabilne. Tak, mamy takie przypadki. Znienacka słychać trzask przewracającego się drzewa. Niewiele wcześniej widziałem drzewa opierające się jedno o drugie. W każdej chwili one grożą wywróceniem. To nie jest teren bezpieczny w tej chwili do jakichkolwiek spacerów i przemieszczania się. Jesteśmy teraz w takim miejscu, które wygląda źle. Dużo pracy przed wami. Tak, bardzo dużo, z tego względu, że na ziemi jest warstwa popiołu. To są bardzo trudne warunki do pracy.
1: Ile czasu może zająć porządkowanie tego lasu?
0: Dzisiejsze możliwości sprzętowe są duże, więc sądzę, że do przyszłego roku.
17: Tak przewiduje Urban Kolman, nadleśniczy nadleśnictwa Józefów. Katastrofalny pożar strawił ponad 1000 hektarów lasu, głównie właśnie w tym nadleśnictwie. Do Puszczy Solskiej wrócimy w kolejnych faktach.
2: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
17: 12:02 Maja Chwalińska powinna zaczynać treningową sesję przed popołudniowym wielkim finałem French Open z Mirą Andrzejewą. Nasz paryski korespondent Marek Gładysz przed tym najważniejszym z dotychczasowych meczów Polki rozmawiał z jej menedżerem, prezesem tenisowego klubu BKT Advantage Bielsko-Biała Piotrem Szczypką.
3: Zawsze mówiła dotąd, że do niej nie dociera jeszcze to wszystko, co się dzieje, te wielkie wygrane, wielkie sukcesy. Czy teraz już zaczyna to powoli docierać przed finałem?
24: Ona jest bardzo spokojna, najspokojniejsza z nas wszystkich, więc jak to do mnie nie dociera, to na pewno jakoś całkowicie to jej też nie dociera, no ale każdy ma inną perspektywę, ona na to patrzy z innej perspektywy, tej głównie sportowej, nie? Także no sama mówiła, nie, że po prostu ona nie wie, co się dzieje.
17: No już pewnie trochę wie, bo niezależnie od wyników wstępuje do najbardziej ekskluzywnego tenisowego klubu finalistów Wielkiego Szlema. Trening ma i za chwilę w Paryżu, po rozgrzewce także młodzież do podawania piłek, tak zwani balos. Okej, jesteśmy balos. Oczywiście z Rolanda Garrosa. Biegamy, by zbierać piłki przez cały dzień grania. To właśnie wspaniali balos z Roland Garros. To był Paryż, a teraz Świętokrzyska, Arena Stawy. Tam GKS i Mielno podejmie piłkarską reprezentację RMF FM w ramach weekendowej akcji o przekornym tytule FIFA Rafa. Po nastartującym za 5 dni mundialu biało-czerwonych zabraknie. W Imielnie nasz wóz satelitarny i w żółtej koszulce jeden z zawodników naszej drużyny, Michał Dobrołowicz. Michale.
25: Dzień dobry, tutaj chłopcy też nam podają piłki. Dzień dobry z kibicami.
17: Co wiemy o naszych rywalach?
26: Dzień dobry, witamy.
17: Dzień dobry, pozdrawiamy.
25: Jeśli chodzi o naszych rywali, to jest mocna drużyna świętokrzyskiej B-klasy. Trzecie miejsce w tej chwili w tabeli. 47 bramek strzelonych, tylko 17 straconych. Dzisiaj chcemy wbić im tutaj co najmniej kilka goli i zmienić ten bilans. Zajrzałem przed momentem do szatni gospodarzy. Tam są nasi słuchacze, którzy nas zaprosili. Obrońca Przemek i napastnik Emanuel. I zapytałem, jakie i czy są ich słabe punkty.
27: U nas nie ma słabych punktów, są tylko mocne punkty i myślę, że udowodnimy to dzisiaj na boisku.
26: No, trzeba mieć marzenia i je spełnić w miarę naszych możliwości.
25: Jesteście mocniejsi w ataku, w defensywie?
27: W ataku.
25: Wasze słabe punkty jakie są?
27: Jakieś tam są na pewno słabe fragmenty gry.
25: Jeśli chodzi o wykonanie czy obronę?
27: Obronę. Obronę. Jak obrona to kiepsko, kiepciutko.
25: Wobec tego idziemy tutaj trenować z reprezentacją RMF FM stałe fragmenty, rzuty rożne, rzuty wolne. Może to będzie nasz sposób tego popołudnia na GKS i Mielno. Na murawie boiska trwa rozgrzewka, a obok boiska już robi się gorąco na grillu. Dlatego grilla też was dzisiaj zapraszamy.
17: Zapraszamy do Imielna. Z Areną Stawy będziemy się łączyć w popołudniowych faktach.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
28: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
16: Zerkam na pogodowe mapy na godzinę 12 i jest tylko kilka chmur, z których może przelotnie pokropić. Szczecin, Koszalin, Gdańsk i okolice Zielonej Góry. Zresztą gdyby nawet pokropiło, to też jest bardzo potrzebny. Pozdrawiamy te rejony i resztę Polski, która prawie pod błękitnym niebem. A na termometrach teraz od 17 stopni na południu do 22 na zachodzie kraju. Będzie cieplej do 25.
28: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
16: Wielka czerwcówka z najlepszą muzyką. Do tego FIFA Rafa w Imielnie i lepiej być nie może w RMF FM. Krzysztof Urbaniak, dzień dobry, witajcie.

Ale to kołysze. Lepiej być nie może z RMF FM. Jak połączyć majówkę z czerwcówką? No, Maja Kwalińska już nam to pokazała, bo właśnie funduje sobie trzeci tydzień na przełomie maja i czerwca w Paryżu. Teraz ma trening na korcie. No ale poza Francją znajdzie się też parę innych fajnych miejscówek i już za chwilę zrobię wam taki szybki przegląd propozycji nie tylko na długie weekendy.

0: Sponsorem konkursu Miejscówka Najlepsza pod Słońcem jest producent kosmetyków do opalania Dux Sun.
1: Czerwcówka trwa w najlepszej. Tworzymy sobie w RMF FM taką listę najpiękniejszych polskich miejscówek. Właściwie to gdziekolwiek jesteście, na pewno wystarczy przejść parę kroków, przejechać kilka kilometrów na rowerze albo wskoczyć na chwilę do auta, żeby trafić w miejsce, które ma w sobie to coś. Weźmy spacer uliczkami Lublina z kubkiem kawy i cebularzem w dłoni, albo krótką wycieczkę do Kazimierza Dolnego, albo do Nałęczowa. Polecam mi to bardzo. A jeśli lubicie przyrodę i więcej ruchu, no to warto powiosłować na północ i na przykład zrobić sobie spływ kajakiem po dzikiej rzece, Biała Podlaska czy Zielona Góra. No, w Polsce na każdym kroku znajdziecie coś do wyboru, do koloru. A zresztą, jak mówi mój znajomy, nawet u mnie w Kłaju można poczuć się jak w raju. Serio. Dobrze, piszcie pod 3322, jaka jest wasza ulubiona, najlepsza pod słońcem miejscówka na długi weekend i dlaczego. Najlepsze wpisy nagradzamy 5 zestawami kosmetyków do opalania Dux Sun. Piszcie pod 3322.
0: Sponsorem konkursu Miejscówka Najlepsza pod Słońcem jest producent kosmetyków do opalania Dux Sun.
2: Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do 1 000 000 kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: Poniedziałek,
15: wtorek,
16: środa,
14: czwartek.
15: Szybko zleci.
13: Byle do piątku.
17: Słuchaj już w poniedziałek po 9 w RMF FM.
18: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
19: Pół w dół w Mediamarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt.
20: Sąsiadko, witam.
21: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
20: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść Pozytywum. Czuję, że on wróci.
22: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
21: Sylwester, mój kicisz wrócił.
20: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
21: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
22: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofa.

0: Bricomarché zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aqua 4 za 89,99 tylko do 13 czerwca. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
1: Po reklamie.
2: Dziś nic nie musimy. Trwa weekend bez końca w RMF FM.

0: grom i jest pięknie, jest najlepsza muzyka. Słuchajcie, kamper RMF już zaparkował przy arenie Stawy na boisku GKS i Mielno, z którym mecz zagra drużyna RMF. A w jej składzie zagrają Mateusz Opyrcha, Michał Dobrołowicz, Gromi, reprezentanci Polski i mistrzowie świata w piłce nożnej 6x6. Teraz zapraszamy na grilla, którego już rozpaliliśmy, a rozgrywkę zaczynamy o godzinie 14. Mateusz złapał Gromiego po rozgrzewce. Halo?
1: Jesteśmy na miejscu, trawa przystrzyżona, nawodniona, jest z nami Gromi, czyli czarny koń naszej reprezentacji.
2: Tak, bardzo się cieszę. Pierwszy trening w tym roku właśnie się tutaj odbył. Bardzo się cieszę i jestem zadowolony. Myli mi się czasami piłka nożna z ping-pongiem, ale damy dzisiaj radę.
1: Ta lekka zadyszka, dlatego że Gromi jest po sparingu. Gromiuś, chciałem cię zapytać o taki piłkarski DJ set. Jakby cię ktoś poprosił, żeby ułożyć taką playlistę, co byś mu przygotował?
2: Viva la vida loca, ależ to idzie. Natomiast dzisiaj na pewno, tak sobie myślę, że na pewno będzie tutaj set, nie wiem jeszcze jak długi, ale właśnie tutaj ktoś powiedział, że jest sprzęt, widzę go kątem oka, że jest, więc będziemy na żywo trochę improwizować, zobaczymy jak ludzie będą reagować na nasze piłkarskie podwoje przede wszystkim, ale będziemy właśnie, jak powiedziałem, improwizować.
1: Nie wiemy jeszcze kto na bramkę, ale jak padło to pytanie na Morawie, to dziwnym trafem patrzą na nas, na ciebie i na mnie. Ja może gruby na bramkę, czy o to chodzi?
2: Tak, gruby na bramkę. Tak, gruby na bramkę, ja idę na bramkę, może być, ale też chciałbym strzelić gola, nie chcę mówić proszę, ale chciałbym strzelić, naprawdę, bo jest tutaj też moja żona i patrzy na to, powiedziałem, że strzelę, więc gdzie są ci nasi przeciwnicy, chciałbym to jakoś...
1: Stoją obok nas, niestety wyglądają profesjonalnie.
2: Stroje mają profesjonalnie.
1: Tak, GKS i Mielno, dajcie nam chociaż jednego strzelić, słyszymy się niebawem, całujemy, pa!
2: Cześć!
0: Pa, pozdrawiamy, a wiadomo kto wygra mecz RMF, tak? Dobrze, słuchajcie, uwaga, uwaga, w drugiej połowie meczu w drużynie RMF zagra Bro. Wszystko mamy na RMF.fm i na Instagramie, polecamy.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona. 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
11: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
12: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
14: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
13: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
16: Lidl. To się opłaca.
17: RTV Euro AGD.
18: Jak okazje?
17: To w euro.
18: Emocje rosną.
17: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali. QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo 2 raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż 2 raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w i na euro.com.pl.
16: Po reklamie.
19: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
20: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
21: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest producent insektycydu Benevia 100OD do ochrony warzyw, w tym ziemniaka przed stonką.
22: RMF FM, zawsze z tobą.
23: RMF FM, zawsze z tobą.
22: Zawsze z tobą.

0: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest producent insektycydu Benevia 100OD do ochrony warzyw, w tym ziemniaka przed stonką.
3: Reklama.
4: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
1: Zdrowid.
5: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: Po reklamie.
7: To już 13 i ponownie przenosimy się do studia Faktów RMF FM. Zaprasza Tomasz Stańszewski.
8: Pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom, napisał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryłem Budanowem. W Faktach wracamy do tego spotkania, a potem odliczanie do meczu Maji Chwalińskiej w Paryżu. Hiszpan Granollers i Argentyńczyk Ceballos mistrzami French Open w Deblu, ale on 14 rozpoczął papieską wizytę w Hiszpanii. Pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Powtarzam słowa, jakie szef MON-u napisał po spotkaniu z Kryłem Budanowem, szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Michał Radkowski, ponownie w Faktach RMF FM.
9: Jestem.
8: Michale, co jeszcze wiemy o rozmowie obu polityków?
9: Informacje są skąpe, bo obie strony nie wypowiadają się do mediów, a jedyne komunikaty pojawiają się w mediach społecznościowych. Władysław Kosiniak-Kamysz po rozmowie z Budanowem napisał, że podczas spotkania przedstawił swojemu ukraińskiemu partnerowi polskie oczekiwania dotyczące decyzji o nazwaniu jednej z wojskowych jednostek imieniem bohaterów UPA. Z dość lakonicznego wpisu w serwisie X zacytuję fragment dotyczący tej właśnie kwestii. W sprawach historii musimy mówić sobie prawdę, bo tylko tak jesteśmy w stanie budować przyszłość. I najważniejsze, pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Są granice, których przekraczać nie wolno, zaznaczył w tym wpisie szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Wicepremier napisał też, że Polska i Ukraina w sprawach bezpieczeństwa są partnerami.
8: Pierwsza tajemnica tenisowej soboty w Paryżu rozstrzygnięta w finale debla panów wielkoszlemowego French Open. Tytuł mistrzów obronili 35 minut temu Horacio Ceballos i Marcel Granollers.
10: Granollers serves. Out wide to the backhand of Heliavaru, hoists the lob, drive volley from Granollers is at the feet of Patton. The ball goes away and the title for the second year in a row.
8: Wszystko jasne.
10: Horacio Ceballos and Marcel Granollers. They win 6-4, 6-2.
8: 6-2, 6-4. Ten argentyńsko-hiszpański debel wygrywa z fińsko-brytyjskim duetem Harry Heliovara, Henry Patton. A za dwie godziny na tym samym korcie Philippe Chatriera. Maja Chwalińska rozpocznie finałowy pojedynek z Mirą Andrijewą. Paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz rozmawiał o tym pojedynku z menedżerem Mai Piotrem Szczypką.
11: Czy myśli pan, że to będzie jednak najcięższy mecz w całej serii na Roland Garros, Mai?
12: Tak, nie można nazywać najcięższy, tylko po prostu kolejny inny. No bo tak, psychicznie jest to finał Wielkiego Szlema, no więc wiadomo, jest straszne obciążenie psychiczne, każdy chce to wygrać. I zawodnik już jest bardzo zmęczony, przeciwniczka też na pewno jest zmęczona, no i też jakby dwie grają w finale, więc są najlepsze w tym turnieju, także to też będzie bardzo trudny mecz, no bo po drugiej stronie staje świetna przeciwniczka i trzeba po prostu zrobić, żeby ją pokonać wszystko.
8: Maja Chwalińska, Mirę Andrijewa, ten pojedynek w popołudniowych Faktach RMF FM. Papież Leon XIV z honorami powitany w Hiszpanii. Viva España! Na lotnisku w Madrycie, podczas tego oficjalnego powitania pielgrzyma z Watykanu, teraz Leon XIV spotyka się z królem Hiszpanii Filipem i królową Leticją.
13: No!
8: Tak właśnie z honorami witano papieża w Hiszpanii. Wieczorem spotkanie z młodzieżą na placu przed stadionem Santiago Bernabeu, siedzibą królewskiego Realu Madryt. Artur Andrus, kabaret Hrabi, Grzegorz Turneł czy Sarah James, oni wystąpią w krakowskim klubie Studio podczas jubileuszowej 10. edycji festiwalu Black or White. Ta impreza już 20 czerwca.
0: Powrócimy do tych kompozycji, które wywołały wśród publiczności najważniejsze i najpiękniejsze emocje, radości, bisy. Color Voices zaśpiewa medley zespołu Queen. Będą piękne tanga. Wszystko w aranżacjach Karola Pyki.
8: A zaprasza Izabela Mytnik, koordynatorka festiwalu. Mamy dla Was zaproszenia. Szczegóły na rmf24.pl.
6: To także są fakty.
8: Pełne trybuny już na stadionie Arena Stawy w Świętokrzyskiem. Kolejna tam odsłona piłkarskiej akcji FIFA Rafa. Lokalna drużyna GKS-u i Mielno podejmuje dziś reprezentację RMF FM. Dosłownie obok ławki rezerwowych zaparkował nasz wóz satelitarny. Tam na miejscu Michał Dobrołowicz.
13: Potwierdzam, dzień dobry.
8: Michale, odsłaniamy karty. Pozdrawiam.
13: Tutaj są kibice, kibicki GKS-u.
8: Pozdrawiamy bardzo serdecznie, prosto z Krakowa. Michale, kto już za chwilę wybiegnie na boisko?
13: Ten skład właśnie został odsłonięty w reprezentacji RMF FM w ataku. Mateusz Opyrchał, czyli lepsza połowa dnia, dzisiaj pewnie lepsza połowa boiska. Na skrzydle będę ja, obiecuję, zrobię co w mojej mocy, a w bramce tutaj niespodzianka. Gromi na razie jeszcze za starami konsolety i już Gromi czeka na ten moment, gdy założy dzisiaj rękawice bramkarskie.
14: Nie, no zasada jest bardzo prosta, łapać to wszystko, co leci w moją stronę. To jest bardzo prosta sprawa. To jest naprawdę piękny, wspaniały trening, dlatego jestem przygotowany.
13: Przygotowani są też, jak słyszycie, lokalni kibice. Oni mają swoje typy, jeśli chodzi o wynik.
15: 2-0.
13: Dla?
15: O, dla GKS i Mielno, no niestety, musimy być wierne.
13: A ja też jestem wierny, mówię 2-0 RMF.
15: No dobrze, pogodzimy się.
13: Można to jakoś pogodzić przyśpiewką?
16: Kto wygra mecz? GKS! RMF, GKS!
13: Może będzie remis. Wynik dzisiaj jest oczywiście bardzo ważny, ale najważniejsze jest to, że takiego meczu nie będzie na Mundialu za oceanem. Mundial za 5 dni, a taki mecz tylko dzisiaj, tylko tutaj, tylko na boisku Arena Stawy, obok Jędrzejowa.
8: No i oczywiście jeszcze w Paryżu Maja Chwalińska. Relacje z tych spotkań w naszych social mediach, ale też w popołudniowych faktach RMF FM.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Ależ to są nerwy. FIFA Rafa, już za chwilę zaczynamy wielki historyczny mecz GKS i Mielno kontra RMF. Krzysztof Urbaniak, dzień dobry.

0: I lepiej być nie może w RMF FM. Trwa wielkoszlemowy French Open. Jedni żyją tenisem, a inni jak to w Paryżu. Miłością, oczywiście do polskich tenisistek. A że Maja Chwalińska i Iga Świątek grały razem i świetnie się znają od dziecka, to wystarczy im jedno słowo. Słuchajcie, jazda. Właśnie czytam w internetach, że Iga tak zagrzewa do boju Maję. Ale jeśli dziś od 15 liczymy sety, to proponuję razy dwa. Jazda, jazda.
1: Reklama.
2: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
3: Expert taniej masz. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
5: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
4: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
6: To kupione, a jeszcze tylko Monini.
7: O, cześć Filip, co u ciebie?
6: Ciao, i nie Filip, tylko Filippo.
7: O, no dobra Filippo, widzę, że robisz zapasy.
6: Si, jest loteria Monini, ciao Italia. Są sztabki złota, ceramika i 50 tysięcy złotych.
7: 50 tysięcy? Fantastico.
6: I ty, odkryj w sobie Włocha. Kup dowolny produkt Monini i wygrywaj złoto oraz 50 tysięcy złotych. Więcej na loteriamonini.pl.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: RTV Eura GD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
13: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
14: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
15: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii miała być jedna doniczka,
16: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
19: Wszystko, czego dziś chcę,
20: to okazje gratis z kartą Moje Intermarché. Jak litrowy sok 100% pomarańcza Hortex, drugi gratis. I brykiet grillowy 2,5 kg, drugi gratis.
21: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
22: Po reklamie.
23: Weekend bez końca. No i dobrze. I tak powinno być

Sobota, długi weekend i sporo czasu na wszystko, nawet na pracę, słuchajcie, właśnie o tym napisał Marek pod 3322. Rano wyszedłem pobiegać, ale się zorientowałem, że mam dyżur w pracy, no to pobiegłem. No tak, czyli da się to jakoś połączyć. Słuchajcie, uściski dla wszystkich zabieganych i zapracowanych, a po dyżurze, po zmianie, po pracy, po prostu dołączajcie do reszty świata i włączajcie resztę weekendu. Jesteśmy z wami i gramy specjalnie dla was w RMF.

0: Farafa, gdzie jest VAR? Co tam się wydarzyło? Słuchajcie, trwa mecz GKS i Mielno kontra RMF. A na chwilę przed meczem nasz Maciej Jędruch wbiegł na trybuny.
1: Zbliża się ta godzina, o godzinie 14:00 drużyna RMF FM będzie grać mecz przeciwko GKS i Mielno. Moi drodzy, ja potrzebuję tutaj przyśpiewek, które dodadzą otuchy naszym chłopakom z drużyny RMF FM. Dawaj, lecisz!
2: RMF tu, RMF tam, RMF w Mielnie dzisiaj gram.
3: RMF? Na ile drużyna?
1: Dobre, mamy to!
0: Pewnie. W składzie RMF dziennikarze, prezenterzy radia oraz gwiazdy gramy przeciwko GKS i Mielno. Wczoraj przegraliśmy z Polonią Gorzędów 6-5, ale nic się nie stało. RMF, nic się nie stało. Dzisiaj będzie lepiej. Wszystko mamy na socialach.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To okazje gratis z kartą Moje Intermarché. Jak litrowy sok 100% pomarańcza Hortex, drugi gratis. I brykiet grillowy 2,5 kg, drugi gratis.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: This is Jennifer Lopez.
11: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
12: Głosuj na www.rmf.fm. Publista notowanie i Darek Maciborek już w poniedziałek po 19:00 w RMF FM.
13: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
14: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
15: Sponsorem programu Poplista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
16: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
17: Ale tato, tylko nie samochodem.
16: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
17: A ja chcę syrop.
18: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
16: No i jak się czujecie?
17: Super! I nie zasypiam!
16: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
18: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowo. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
19: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
22: Oszczędzam.
21: O, a ile?
22: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
23: Kupuj szybciej, łatwiej i...

0: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
4: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
5: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest producent insektycydu Benevia 100OD do ochrony warzyw, w tym ziemniaka przed stonką.
6: RMF FM, najlepsza muzyka.

0: sponsorem Lepiej Być Nie Może jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRIE w Polsce.
1: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest producent insektycydu Benevia 100OD do ochrony warzyw, w tym ziemniaka przed stonką.
3: Reklama.
4: Barbara, ale ładny sweterek nowy.
3: Marian, mam go 2 lata, ale teraz wyprałam w naszej nowej pralce Samsung. I patrz, dzięki temu zyskuję 2 razy. Raz, że pralka w super cenie w Media Expert kupiona, a 2, że sweterek jak nowy.
4: A, i to te różne funkcje aktywnej piany, parowe, ekobubble, tak o sweterek zadbały?
3: No wiadomo, Samsung w super cenie z Media Expert.
5: Kup w Media Expert pralkę Samsung AI w super cenie 1799 zł. Media Expert.
6: Dlaczego Kałamaga byłby świetnym przestępcą?
7: No nie wiem.
6: Bo porywa publiczność.
8: Panie! Wstawaj, szkoda dnia! Żartujemy dalej już w poniedziałek o 5.30.
9: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku. O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Poniedziałek,
14: wtorek,
15: środa,
13: czwartek.
14: Szybko zleci.
13: Byle do piątku.
16: Słuchaj już w poniedziałek po 9 w RMF FM.
17: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
18: Przekrocz żółto-czarną taśmę z napisem zakaz wstępu
19: i poznaj przerażające sceny zbrodni.
20: Sceny zbrodni. Jeden z najlepszych programów True Crime. A w nim przestępcy, mafiozi, oszuści, mordercy.
21: No i my, Daniel Dyk
22: i Kamil Barnowski.
20: Już jutro po 20 w RMF FM.
23: A wszystkie sensacyjne odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
24: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
25: Po reklamie.
26: To już 14. Czas na fakty w RMF FM. Zaprasza Tomasz Tańszewski.
27: Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy już po rozmowach z wicepremierem, szefem MONU Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i Marcinem Przydaczem, szefem Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Rozmawiali m.in. o ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Dąbrowa Górnicza kibicuje Maji Chwalińskiej.
28: Presja przede wszystkim ciąży na niej, no i na nas ciąży.
27: Za godzinę przypominam początek emocji w Paryżu. Próba gloryfikacji zbrodniarzy spod znaku UPA spotka się i będzie spotykać się z twardą reakcją. Tak mówi po spotkaniu z Kirillem Budanowem, szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy, Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. Michał Radkowski otwiera fakty o 14.
29: Michał,
27: to jest kolejne w ostatnich godzinach spotkanie ukraińskiego polityka w Polsce.
29: Tak, to prawda. Bliski współpracownik Wołodymyra Zełenskiego rozmawiał już z przedstawicielami rządu, wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem i wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Bosackim. Za każdym razem wiodącym tematem była sprawa, która od 10 dni wywołuje żywe komentarze na linii Warszawa-Kijów. To potem jak w poprzednią środę prezydent Zełenski nadał jednostce wojskowej w swoim kraju imię bohaterów UPA. Także o tym była dzisiejsza rozmowa Budanowa z ministrem Przydaczem. Z relacji prezydenckiego ministra wynika, że przedstawił on partnerowi polskie stanowisko w tej sprawie. Strona ukraińska wskazała, że ma świadomość reakcji, jakie ta tematyka wywołuje w Polsce i zainteresowana jest dialogiem w tej sprawie, mówił już po spotkaniu Marcin Przydacz. Na razie Ukraina nie komentuje w mediach wizyty Budanowa w naszym kraju.
27: Wąskie gardło na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Zderzenie trzech aut osobowych na wysokości węzła Wądroże Wielkie. Ostrzegamy jeszcze co najmniej przez godzinę. Spodziewajcie się w tym miejscu utrudnień na pasach w stronę Wrocławia.
0: Trzymamy się faktów.
27: Godzina już tylko pozostała do meczu Maji Chwalińskiej w Paryżu. Wielkiego finału French Open z Mirą Andrzejewą. Wszyscy zastanawiamy się, jaki będzie ciąg dalszy bajki tej dziewczyny. Maji Chwalińskiej. Takie pytania powtarzane w stolicy Francji. A jak naszą tenisistkę wspiera miasto, w którym dorastała, czyli Dąbrowa Górnicza, gdzie zorganizowano wspólne oglądanie dzisiejszego finału? Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. W faktach. Wojtku, witamy. Wszyscy
1: tak jest,
27: już
1: witam.
27: W Dąbrowie na miejscach.
1: Tak, pierwsi kibice zajęli już tutaj miejsca po godzinie 13. Wielu fanów ubranych jest w biało-czerwone barwy, mają szaliki i flagi. No a łączy ich jedno: wiara w wygraną naszej tenisistki.
2: Myślę, że w trzech setach to się rozegra i będzie na naszą korzyść.
1: To będzie najtrudniejszy mecz Maji Chwalińskiej?
2: Finał to jest trudny orzech do zgryzienia, jakby nie było. Presja przede wszystkim ciąży na niej. No i na nas ciąży.
1: No właśnie, a tutaj trzeba będzie dać z siebie maksa chyba w strefie kibice.
2: Damy dzisiaj maksa, przedwczoraj byliśmy, mocno kibicowaliśmy, aczkolwiek dzisiaj będzie lepiej.
1: No i oby jak najlepiej, czyli wygraną Maji Chwalińskiej zakończył się też finał, który rozpocznie się za niespełna godzinę. Z Dąbrowy Górniczej Wojciech Marczyk.
27: A w Paryżu rękę na tenisowym pulsie popołudnia trzyma nasz korespondent Marek Gładysz. Połączył się z nim w faktach za godzinę. A teraz smoczy piknik na bulwarze Czerwińskim nad Wisłą w Krakowie. Pogoda pod Wawelem doskonała, dlatego i mieszkańcy, i turyści dopisali na miejscu wóz satelitarny RMF FM i Paweł Konieczny. Pawle,
3: zgadza się, dzień dobry.
27: Smoków nad Wisłą dziś dostatek.
3: No, można tu zapoznać się z tymi legendarnymi stworami dosłownie z każdej strony. Można poczuć się jak rycerz i ze smokiem walczyć, ale też można choć na chwilę smokiem zostać. I z tych okazji korzystają tłumy odwiedzających piknik.
4: Dopiero przyszliśmy, ale jesteśmy zadowoleni. Dziewczynki też oczy szeroko otwarte mają.
5: Lubią smoki?
7: Znamy legendę o smoku wawelskim. Możemy dobrze się bawić ze smokiem.
3: Okazja do spotkania ze smokami podczas pikniku do godziny 19, a o 22 wielkie wieczorne widowisko na Wiśle z bulwaru Czerwińskiego w Krakowie. Paweł Konieczny.
27: Na koniec tego wydania faktów kukiełka z ulicy Sezamkowej, która swoim zachowaniem bulwersuje kibiców koszykarskiej drużyny New York Knicks.
14: Sesame Street icon.
27: Ikona Sezamkowej, Elmo, na portalu X napisał przed finałami, że ma nadzieję, że obie drużyny będą się dobrze bawić. No tyle, że akcja fikcyjnej Sezamkowej rozgrywa się przecież na nowojorskim Manhattanie.
14: Elmo,
27: jesteś ziomalem, wybierz właściwą stronę. Zgodnie odpowiedzieli kibice Knicks, drużyny, która od 27 lat czeka na grę w wielkim finale. Po ostatniej nocy to Nowy Jork prowadzi San Antonio Spurs 2-0. Gramy do 4 wygranych spotkań. Sprawa sięgnęła nawet policjalnego konta NYPD, czyli Departamentu Policji Nowego Jorku. Wydział Transportu Miasta zagroził natomiast usunięciem oficjalnego znaku ulicy Sezamkowej zainstalowanego na Górnym Manhattanie za kadencji byłego burmistrza Billa de Blasio. Zatem uważając na słowa, polecam fakty.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Tomasz Stańszewski, wielkie dzięki za fakty, a my odliczamy ostatnie minuty do meczu Maji Chwalińskiej w Paryżu. Trzymamy kciuki za naszych, bo trwa mecz GKS i Mielno kontra RMF. No i gramy dla was najlepszą muzykę. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie. Dzień dobry.

się gra w RMF FM w sobotę. No to co jeszcze? Airbox i dzień dobry, z wami Paweł Jawor. Cześć, witajcie. Najlepsza muzyka, no i FIFA Rafat. Za chwilę szczegóły.

0: Wielkie haratanie w gałę z RMF FM. Reprezentacja RMF-u kontra Imielno GKS. Jest 4-3 dla gospodarzy. Mecz się powoli kończy. Wczoraj przegraliśmy też jedną bramką z Gorzędowem. Jak tak dalej pójdzie, to chyba sobie podbierzemy reprezentacyjną przyśpiewkę i nic się nie stało. Pomeczowe wypowiedzi na żywo zawodników już niedługo.
1: Reklama.
2: Złap okazję w długi weekend i zgarnij voucher. Od piątku do soboty, 5 do 6 czerwca, zrób zakupy za minimum 95 zł i zgarnij voucher 15 zł. Wykorzystaj go na wakacyjne zakupy za minimum 95 zł od 1 do 31 lipca. Tak, przez cały lipiec. Nie przegap takiej okazji. Limit: 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowych transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
3: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays. Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
8: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
9: Gdzie tu pojechać?
10: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
9: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
8: A w piątki są z wami radiowe Olki. Lepsza połowa dnia. Już w poniedziałek po 14.
11: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
12: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą, zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
13: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
14: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
15: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
16: Poniedziałek,
17: wtorek,
18: środa,
17: czwartek.

0: W Irlandii parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
1: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
2: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
1: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Po reklamie.
6: RMFFM. Zawsze z tobą. RMFFM. Zawsze z tobą.
7: Yes!
8: It is not that funny.
7: That's gone.

0: To jest wielka czerwcówka w RMF FM i Karatanie Gałę z reprezentacją RMF-u. FIFA Rafa 2026, GKS i Mielno kontra RMF. Jesteśmy w gminie i Mielno na miejscu Maciek Jędruch. Cześć, witaj, skończył się mecz, jak wynik?
1: Szczerze mówiąc, nie wiem, jaki jest wynik. Ja jestem na środku boiska. Podejdę do Gromiego, który stał na bramce, więc na pewno zna wynik. Jaki był wynik?
2: Muszę powiedzieć, że dziewczyny mówią, że 8-8.
1: 8-8? Naprawdę? No to gratulacje dla RMF-u i dla GKS i Mielno w takim razie. Kończymy tę rozgrywkę 8-8. Czujemy się wspaniale na siłach. Dzięki, że kipicowaliście nam.
0: O, ja tam słyszę, że po prostu wszyscy zawodnicy już padli na murawę. Maciek Jędruch, bardzo ci dziękuję. Wielkie haratanie w gałę z RMF FM. Możecie to zobaczyć też na naszym Instagramie.
3: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i

0: kto ma cyfrę 6 w numerze telefonu, niech zostanie do końca. Czegoś takiego jeszcze nie miałem dla was. Ci z szóstką słuchają uważnie. Wchodząc do gry teraz gracie o poniedziałkowe, nawet 1 175 000 zł. I w dwóch losowaniach na półmetku czerwca, już za tydzień w piątek, ktoś z was na pewno wygra 1 100 000 zł, Volkswagena T-Crossa lub 1 250 000 zł. No i mówiłem, żeby ci, co z szóstką, to słuchali uważnie. Dzisiaj taki fajny dzień w kalendarzu. 6 dzień miesiąca i 6 dzień w kalendarzu. Niech moc szóstek będzie z wami i z tej okazji mamy dla was, to trzeba specjalnych fanfarów, super szczęśliwy numerek 6. Sprawdźcie, ile razy macie 6 w swoim numerze telefonu, bo przez 10 minut każdy zyskuje teraz 1000 losów. Hasło RMF ślemy pod 7474 i już, ale za każdą szóstkę w numerze dostajemy 1000 losów więcej. Za jedną szóstkę dodatkowy 1000, za dwie szóstki dodatkowe 2000, za trzy szóstki dodatkowe 3000 szans. Czegoś takiego jeszcze nigdy w życiu nie ogłaszałem w RMF FM w kumulacji. Wyjątkowa okazja. Hasło RMF ślecie pod 7474, szczęśliwy numer 6. Właśnie w tym momencie możecie wejść do gry.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i

0: biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
1: Skoda. Sąsiadko, witam.
2: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
1: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść Pozytywum. Czuję, że on wróci.
3: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
2: Sylwester, mój kicisz wrócił.
1: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
2: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
3: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Dlaczego Kałamaga byłby świetnym przestępcą?
9: No nie wiem.
8: Bo porywa publiczność.
10: Fajnie! Wstawaj Szkoda Dnia! Żartujemy dalej już w poniedziałek o 5.30.
11: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku. O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: O, cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: 1, 2, 3, 4, 5 % na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
14: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
15: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
16: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a Ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator.

0: Już za parę minut początek meczu. Maja Chwalińska gra o finał French Open. Gra w finale French Open. Będziemy się łączyć z Paryżem już niedługo w Faktach RMF FM o 15.
1: Reklama.
2: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
3: Bosch. Czego pragną kobiety?
4: Mężczyzno, tu zrozumiesz niezrozumiałe.
3: Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
5: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
6: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i tak.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Przekrocz żółto-czarną taśmę z napisem zakaz wstępu i poznaj przerażające sceny zbrodni.
3: Już w niedzielę po 20 w RMF FM, a także na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmf.pl i innych platformach podcastowych.
4: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
5: Po reklamie.
6: Na podgląd na kort Rolanda Garrosa mamy już ustawione. Zaczynamy. Fakty w RMF FM. Jest 15. Bogdan Zalewski. Dzień dobry. Kibicujemy.
7: Dzień dobry. Witamy serdecznie. Dopingujemy z całego serca. Nasza Maja Chwalińska kontra Rosjanka Mira Andrijewa. Nasze oczy będą śledziły piłkę na korcie w stolicy Francji. Polka gra w finale French Open. Piękne chwile. Momenty napięcia. Bądźmy myślami i sercem z polską tenisistką. Przydaje się nasz wspólny doping. Jesteśmy z kibicami w Paryżu i Dąbrowie Górniczej. I wszędzie, gdzie nas słuchacie. Rośnie napięcie na kortach Rolanda Garrosa. Przed nami krótka muzyczno-baletowa uroczystość przed pojedynkiem Maji Chwalińskiej z Rosjanką Mirą Andrijewą w finale wielkoszlemowego turnieju French Open. Łączymy się z paryskim korespondentem RMF FM, Marek Gładysz na linii. Witamy
8: Witam
7: Marek
8: serdecznie.
7: Jak długa będzie ta ceremonia otwarcia finału gry pojedynczej kobiet?
8: Zazwyczaj trwa ono około 6-7 minut. Zaraz potem na korcie pojawią się zawodniczki i rozpocznie się finał gry pojedynczej kobiet, na który wszyscy oczywiście czekają. Teoretycznie 19-letnia Rosjanka jest faworytką, bo już przed rozpoczęciem się French Open zajmowała na 8 miejsce w światowym rankingu najlepszych tenisistek, ale wielu paryskich obserwatorów stawia raczej na zawodniczkę z Bielska-Białej, bo od początku turnieju pokonuje ona wszystkie przeciwniczki, które teoretycznie na papierze uważane są za lepsze i bardziej doświadczone. Miejmy nadzieję, że tak będzie i tym razem z paryskich kortów Rolanda Garrosa, Marek Gładysz.
7: Oby wszystkie rankingi wzięły teraz w łeb. Emocje także w Dąbrowie Górniczej, mieście, w którym wychowała się Maja Chwalińska. Jest tam Wojciech Marszyk z redakcji sportowej RMF FM.
9: Tak jest, kłaniam się, witam.
7: Razem z kibicami, prawda? Oglądasz pojedynek naszej tenisistki? Jeszcze nie, ale już za chwilę z Rosjanką Mirą Andrijewą. Jakie są nastroje przed tym meczem?
9: O, jakie mogą być tutaj? Wszyscy wierzą w zwycięstwo Maji Chwalińskiej. Świetnie ją tu wszyscy znają. Ona przez lata tutaj wychowywała się na kortach. Ze mną fani, którzy przyszli na to spotkanie. No to co, będzie dzisiaj dobrze?
10: Będzie bardzo dobrze. Zwycięstwo Maji.
9: No właśnie, trudny mecz przed Mają?
11: Na pewno trudno, ale liczymy na szybkie 2-0.
9: Takie pewne zwycięstwo. A co podpowiada kobieca intuicja?
12: Na pewno wygra, trzymamy kciuki i kibicujemy.
9: No właśnie, wszyscy tutaj Maję Chwalińską wspierają. Są flagi, są szaliki. Wszyscy tutaj w takim, można powiedzieć, trochę bojowym nastroju,
7: no bojowy,
9: i wyczekiwaniu.
7: Mówią, że 2-0 będzie, tak? Czyli precle,
9: no właśnie, tak?
7: Tak,
9: precle, bajgle. Tu też było to już pytania o rowerki. Ale ważne, nieważne jak, ważne, żeby było te upragnione zwycięstwo. Z Dąbrowy Górniczej, Wojciech Marczyk.
7: To co, kibicujemy Maji, a teraz inne fakty w RMF FM. 6 wagonów pociągu towarowego wykoleiło się podczas jazdy manewrowej na stacji Jeżyce Słupskie w województwie pomorskim.
13: Powołano komisję kolejową, która wyjaśni okoliczności zdarzenia. Ruch pociągów na jednotorowej linii przebiegającej przez tę stację został całkowicie wstrzymany.
7: Jeżyce Słupskie. Te informacje przekazał Rafał Wilgusiak z Zespołu Prasowego Polskich Linii Kolejowych SA. Przewoźnicy kolejowi uruchomili zastępczą komunikację autobusową. Pol Region na odcinku Damnica-Słupsk-Wrześnica, a PKP Intercity na odcinku Słupsk-Lęborg. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia na tej trasie. Słuchajcie faktów RMF FM. Remisem 8-8 zakończył się kolejny mecz piłkarski w ramach akcji FIFA Rafa. Na boisku Areny Stawy obok Jędrzejowa tamtejszy GKS Imielno podejmował reprezentację RMF FM. Łączymy się z naszym wozem satelitarnym, który zaparkował obok ławki rezerwowych. No i łączymy się ze strzelcem jednej z bramek, o ile się nie mylę.
14: Bardzo się cieszę, potwierdzam z radością. Dzień dobry ponownie.
7: Nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, jak wyglądało to spotkanie? Opisz nam.
5: Pierwszą bramkę drużyna GKS-u i Mielno strzeliła nam już w 15 sekundzie. To był taki ostry początek, ale to są zawodowcy. Oni doskonale sobie radzą teraz w świętokrzyskiej B-klasie. My potem nadrabialiśmy, na szczęście skutecznie, 3-3 do przerwy. Potem znowu ich przewaga i na koniec właśnie 8-8. Jeszcze na murawie po ostatnim gwizdku tutaj zatrzymałem Patryka z GKS-u i Mielno. To jest nasz słuchacz, napastnik, zawodnik meczu absolutnie, bo on strzelił dzisiaj 4 bramki i najmocniej zapamiętał tego pierwszego gola.
14: Za pola karnego ładnie przymierzenie i strzał.
5: Jak porównujesz ten dzisiejszy mecz do poziomu B-klasy?
14: B-klasa troszkę mocniejsza, ale jest duży poziom u was.
5: Bardzo dziękujemy. Zawodnicy są już w szatniach, a na grillu są tutaj kiełbaski. Zapraszamy was na piknik. My dzisiaj staraliśmy się mocno jako reprezentacja RMF FM na boisku. GKS i Mielno grał bardzo dobrze, ale teraz oczywiście najważniejsze jest zupełnie co innego. Najważniejsze jest to, żeby jak najlepiej zagrała Maja Chwalińska. My też trzymamy tutaj kciuki za Maję?
12: Tak.
5: Trzymamy kciuki i my też mocno i cały czas obserwujemy to, co dzieje się na kortach w Paryżu.
7: Zdjęcia i filmy z dzisiejszego meczu możecie zobaczyć na naszych social mediach, a my patrzymy, jak będzie grała Maja.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Tak, cały czas mam podgląd na to, co dzieje się na korcie Rolanda Garrosa. Widzę teraz Maję Chwalińską na korcie. Trwa rozgrzewka. Będziemy kibicować. To już za moment. Nie możemy się doczekać. 5 minut po 15. Paweł Jawor, cześć, witajcie i najlepsza muzyka dla wszystkich. Summer Soon to Exos. To jest wielka czerwcówka z RMF FM.

0: Sponsorem konkursu Letni Hit jest JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki.
1: Czerwcówka na pełnej w całym kraju. Podrzucacie nam swoje hity na grilla. Justyna, co tam u ciebie się najlepiej sprawdza?
2: No to są ziemniaczki z ogniska. Z gzikiem, do mięska. Prosto jedzonko.
1: Właśnie, bardzo mi się podoba, bo to nie jest tak, wiesz, jak z obiadem, że mięsko zjedz, a ziemniaczki zostaw. Jak są z grilla, to trzeba zjeść te ziemniaczki.
2: Dokładnie, dokładnie. Ziemniaczki to podstawa.
1: Justyna zgarnia 300 zł i zestaw produktów JBB na jeszcze lepsze przygotowanie do letniego grillowania. Jeśli też tak chcecie, to róbcie wpisy w konkursie na www.rmf.fm.
0: Sponsorem konkursu Letni Hit jest JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki.
3: Reklama.
4: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja Relax. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
12: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
14: Skoda. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
15: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
16: Możesz mieć auto w abonamencie
3: od Motolis. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i Assistance.
15: I to gdzie?
3: Oto Motolis. Auto w abonamencie. To tu.
16: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
17: Po reklamie.
18: Długi, dłuższy, najdłuższy weekend z RMF FM.

No, po długim wyczekiwaniu rozpoczął się w końcu finał Rolanda Garrosa. Maja Chwalińska walczy o swojego pierwszego wielkiego szlema.

0: przeglądam zdjęcia i nie wierzę. Trwa trzydniowe wesele Dua Lipy, piosenkarki Dua Lipy. No po takim weselu to bukiet łapie już nie panna młoda, tylko fizjoterapeuta.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Kłodka z radia i kałamaga. No ci to dosłownie są pierwsi do kłótni.
3: Kiedy ty mi ostatnio kupiłeś kwiaty bez okazji?
4: Kiedy ja ci kupiłem ostatnio kwiatki? A jak szliśmy na cmentarz?
3: To nie dla mnie były, tylko dla babci.
4: Ale tobie dałem, żebyś ty włożyła. To tak jakbym w sumie tobie kupił chryzantemy. Ci się nie podobają. O, wielka pani nagle.
2: Nowy program Chcesz się pokłócić? Czyli Agnieszka Kołodziejska i Mariusz Kałamaga. Już w poniedziałek po 10:00 w Byle do Piątku w RMF FM.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
8: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
9: Bosch. Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
10: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
11: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
12: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Małopolska rzuca Ci wyzwanie. Lifelong Learning Challenge. Podejmiesz je? Sprawdź małopolskie programy stypendialne. Uniwersytety Trzeciego Wieku. Festiwal Uczelni, Festiwal Zawodów, Regio Skills, Hakatony, Noc Naukowców, Pociąg do Kariery, programy profilaktyki zdrowotnej i wiele innych. Wykorzystaj szansę.
14: Zachęcam. Łukasz Smułka, Marszałek Województwa Małopolskiego.
13: Więcej na malopolskauczy.pl. Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
15: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
16: Wyprzedaż WIJSK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. JYSK.
17: Scandinavian Sleeping and Living.
18: Money, money, money!
19: O, widzę, że los się do Ciebie uśmiechnął.
18: Wygrałam w Cherry Money.
19: Cherry Money?
18: Nowy Ekspres Los.
19: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
20: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
21: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
22: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponujące imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Tu zaczyna się najważniejsza dyskusja dnia.
2: No cóż, no mamy posłów, jakich mamy, no takich nam wyborcy wybierają.
3: Uważam, że powinien się podać do dymisji, to by sytuację rozwiązało.
4: To, co robi dziś prezes Kaczyński, to jest gaszenie pożaru, który sam wywołał.
5: Błędy rządu zawsze opłacają się opozycji.
3: I tu stawiamy kropkę.
2: Ale ja myślę, że to jest najciekawszy wątek naszego programu.
1: Tomasz Terlikowski. Bezkompromisowy w odkrywaniu prawdy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już w poniedziałek po 8:00.
6: Reklama.
7: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-Urząd Skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
8: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
9: Marian, jakie zakupy mają sens?
10: No jakie, Barbara? No takie w supercenach. Jak kupisz w Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
9: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 1600.
10: No dokładnie, a za pralkę z suszarką to 800 zł zwrotu.
9: I jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 8000 zł.
10: Dokładnie, Hisense w Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Przed nami kolejny dzień festiwalu w Opolu. Czeka nas wieczór wspomnień, największych przebojów i wyjątkowych spotkań na scenie. Wystąpią między innymi Krystyna Brońko, Natalia Kukulska, Alicja Majewska, Doda. A swoje 26-lecie będzie świętować kabaret Neonówka. Oglądaj dziś od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
1: Otwarcie, szczerze, w stylu Krychowiaka.
11: No oczywiście, że jest ze mną nie tak. Który artysta jest normalny psychicznie?
1: Już jutro po 10:00 w RMF FM. A także na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
12: Złap okazję w długi weekend i zgarnij voucher. Od piątku do soboty, 5 do 6 czerwca, zrób zakupy za minimum 95 zł i zgarnij voucher 15 zł. Wykorzystaj go na wakacyjne zakupy za minimum 95 zł od 1 do 31 lipca. Tak, przez cały lipiec. Nie przegap takiej okazji. Limit? Jeden voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowych transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
13: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Po reklamie.
14: Punkt za punkt, gem za gem, tak to wygląda. Zaczynamy fakty i fakty teraz chyba dla nas Bogdan Zalewski też kibicuje.
15: Jestem. Ach, ten finał French Open. Maja Chwalińska popisuje się znakomitymi zagraniami. Pierwszy gem z serwisu Polki wygrała wprawdzie Mira Andrzejewa, ale potem Maja odpłaciła pięknym za nadobne i doprowadziła do remisu. W trzecim gemie górą była Rosjanka. Czwarty i piąty dla Polki. Szósty dla Rosjanki. Posłuchajcie, co dzieje się teraz. Kibicujemy Maji w Paryżu, w Dąbrowie Górniczej i w Warszawie. Dołączcie do dopingu. Dopiero pierwszy set w Paryżu, a już emocje sięgają zenitu. Na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu zacięta walka o każdą piłkę. Nasza tenisistka Maja Chwalińska w finale French Open gra z Rosjanką Mirą Andrzejewą. W pierwszym secie jest 3-3 w gemach. Łączymy się z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem.
16: Witamy
15: Marku. Jak przebieg meczu?
16: Na razie gra jest dosyć wyrównana, ale mimo wszystko Polka jest lepsza. Stosuje wypróbowaną już taktykę częstych zmian rytmu, choć potrafi również zdobyć punkty w czasie długich i dosyć siłowych wymian piłek. Warscy obserwatorzy podkreślają z naciskiem, że w czasie dzisiejszego finału Maja Chwalińska pokazuje, że jest bardzo wszechstronną zawodniczką. Zapewne docenia to hollywoodzki gwiazdor Brad Pitt, który przyszedł na ten mecz i często nagradza grę Polkę oklaskami. Często widać, że Chwalińskiej trochę przeszkadza dość silny wiatr. Rosjanka natomiast, zdaniem tutejszych komentatorów, często po prostu czeka, aż zawodniczka z Bielska-Białej popełni błąd. Można więc odnieść wrażenie, że gra Miri Andrzejewej jest nieco mniej ciekawa. Z paryskich kortów Rolanda Garrosa.
15: Tak,
16: Marek Gładysz.
15: No, Maja popisuje się bardzo technicznymi zagraniami. Rzeczywiście Maja Chwalińska w finale French Open, przypomnę, gra z Mirą Andrzejewą. Mecz śledzą dzisiaj miliony kibiców w całej Polsce w Dąbrowie Górniczej, gdzie wychowywała się nasza tenisistka. Jest reporter RMF FM Wojciech Maczek, redakcja sportowa.
0: Tak jest, witam serdecznie.
15: Jak początek tego meczu oceniają mieszkańcy Dąbrowy Górniczej?
0: No, są pod dużym wrażeniem gry, można powiedzieć, swojej krajanki, dziewczyny, która tutaj tenisa uczyła się przez lata, ale są tutaj też ludzie, którzy no, nie są z Dąbrowy Górniczej, a przyjechali tutaj specjalnie. Państwo w drodze się zatrzymali, żeby Maję oglądać.
17: Tak, przyjechaliśmy specjalnie z Warszawy, żeby obejrzeć Maję, bo słyszeliśmy, że pochodzi z Dąbrowy Górniczej. Trzymamy za nią bardzo kciuki i wierzymy, że wygra dzisiejszy mecz, ale przede wszystkim, że wygra Wimbledon.
0: Aha, czyli pan już na trawiaste korty patrzy, a pani jak ten początek meczu ocenia?
18: Cudownie, znaczy wszyscy tutaj kibicujemy Maji, żeby wygrała. Atmosfera jest fantastyczna, także mam nadzieję, że wygra.
0: No miejmy nadzieję, że tutaj te dobre fluidy wysłane z Dąbrowy Górniczej trafią też na paryskie korty i poniosą Maję Chwalińską do pierwszego w karierze wielkoszlemowego zwycięstwa z Dąbrowy Górniczej. Wojciech Marczyk.
15: No by tak było i oczywiście zielona karta na Wimbledon. Kciuki za Maję Chwalińską trzymają też kibice w Warszawie, którzy śledzą finał French Open w strefie przed Pałacem Kultury i Nauki.
19: Pełne emocji, naprawdę. Wierzymy, trzymamy kciuki. Jest moc z nami.
20: Jak Maja wygląda w tych pierwszych chwilach?
19: Zdeterminowana, skupiona i naprawdę myśląca o tym, co robi, jak działa. Super.
21: Teraz ma przewagę i przeciwniczka akurat, więc myślę, że będzie dobra walka.
20: Wyjdziemy stąd szczęśliwi?
21: Tak czy tak, wyjdziemy szczęśliwi, bo jest wysoko już, nie? Jest w finale, więc...
22: Bardzo dużo dropshotów, bardzo dużo takich uderzeń kombinacyjnych, nie takich silnych. Ciekawe się to ogląda.
15: Usłyszał reporter RMF FM Michał Krasoń. Śledzimy cały czas to, co dzieje się w Paryżu, ale mamy też na uwadze wydarzenia ze świata. Oto cytat. Nadszedł czas, by zakończyć tę wojnę, napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i poinformował, że ukraińskie drony uderzyły w nocy w skład ropy naftowej w mieście Ust-Łabińsk w kraju krasnodarskim oraz w bazę floty bałtyckiej w Kronsztadzie. Baza znajduje się niedaleko Petersburga, około 1000 km od granicy z Ukrainą. Wszelkie przejawy niesprawiedliwości wobec Ukrainy będą miały sprawiedliwą odpowiedź. Dziękuję naszym wojownikom za celność, dodał Zełenski. W Puszczy Solskiej na granicy województwa lubelskiego i podkarpackiego trwa sprzątanie po pożarze, jaki miesiąc temu strawił ponad 1000 hektarów lasu. Na części terenu trwa wycinka nadpalonych drzew, ale porządkowanie jest trudne ze względu na zalegający popiół szkodliwy dla ludzi i maszyn.
23: Przewidujemy część tych drzewostanów pozostawienie w takim stanie, jak tu w tej chwili widzimy. Tam, gdzie to możliwe, pozostawimy fragmenty drzewostanów, które rokują na przykład od budowy.
24: Kiedy będziecie sadzić nowe drzewa?
23: Będziemy mogli w przyszłym roku myśleć o początku prac odnowieniowych. Co będziemy sadzić? Na pewno tutaj najwięcej sosny, ale więcej niż dotychczas będziemy wprowadzać również drzew liściastych.
15: To Urban Kolman, nadleśniczy nadleśnictwa Józefów, z którym rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. A teraz nasze oczy znów przenoszą się na Paryż.
14: No i teraz chwali...
25: Muzyka, fakty. RMF FM.
14: Aż się pospieszyłem, tak ten mecz po prostu leci. Chwalińska przegrywa 3-4, a teraz jest w punktach 15 dla Rosjanki do 0, 30 do 0, ale...
15: Ale to się zmieni.
14: Nie takie rzeczy...
15: Na naszą korzyść.
14: Nie takie rzeczy Maja robiła w tym turnieju.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ostatnia okazja soboty, żeby zapisać się do trzech losowań o grubo ponad 1 000 000 zł. Właśnie słyszeliście, jakby startował zegar, to jest ostatnie 7 minut. Wchodząc do gry teraz łapiecie się na bonus razy 1250. No to tak jakbyście 1250 razy wysyłali SMS do każdego z tych trzech losowań. Grubo ponad 1 000 000 zł w każdym. 6,5 minuty. Ostatnia okazja tej soboty. Zapisujecie się do losowań o 3 finały. Hasło RMF wysyłacie pod 7474. Nie przegapcie.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Barbara, ale ładny sweterek nowy.
6: Marian, mam go 2 lata, ale teraz wyprałam w naszej nowej pralce Samsung. I patrz, dzięki temu zyskuję 2 razy. Raz, że pralka w super cenie w Media Expert kupiona, a 2, że sweterek jak nowy.
5: A, i to te różne funkcje aktywnej piany, parowe, ekobubble, tak o sweterek zadbały?
6: No wiadomo, Samsung w super cenie z Media Expert.
7: Kup w Media Expert pralkę Samsung AI w super cenie 1799 zł. Media Expert.
8: Jak dziś obdarowywać bliskich szybciej i trafniej niż kiedykolwiek? Magenta Moments od T-Mobile to prostsze niż myślisz. Ponad 60 topowych marek, atrakcyjne rabaty i pełna swoboda wyboru. Wybierz kartę podarunkową, spersonalizuj ją i wywołaj uśmiech dokładnie wtedy, kiedy chcesz. Magenta Moments. Nowy wymiar prezentów w aplikacji Mój T-Mobile.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto, i na OLX.

0: 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
1: Gdzie tu pojechać?
3: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
1: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
2: A w piątki są z wami radiowe orki. Lepsza połowa dnia. Już w poniedziałek po 14.
4: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
5: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Po reklamie.
2: Czerwcówka, czerwcóweczka w RMF FM.

No niestety pierwszy set przegrany, 6-3 trwa drugi set. Będziemy się łączyć z Wojciechem Marczykiem, który ogląda to spotkanie w strefie kibica w rodzinnej miejscowości Mai.

0: No, wiara kibica ginie ostatnia. Trwa finał Rolanda Garrosa. Wojciech Marczyk ogląda mecz w strefie kibica w Dąbrowie Górniczej rodzinnej miejscowości Mai Chwalińskiej.
1: Tak jest, witam.
0: No i cóż, początek zacięty, ale teraz to już przewaga Rosjanki.
1: No, zdecydowana dominacja Rosjanki w tym drugim secie. 5-0 prowadzi Mira Andrzejewa już za chwilę. No, będzie ten może ostatni gem. Nie wiem, zobaczymy, czy Maja Chwalińska podniesie się. Polka oczywiście próbuje walczyć, no bo trudno nie walczyć o to, jak się jest w finale Rolanda Garrosa, w finale Wielkiego Szlema. No, ale niestety Rosjanka dzisiaj zdecydowanie dominuje. Te sprytne zagrania Maji Chwalińskiej dzisiaj nie pomagają. To Rosjanka dyktuje warunki. Ten pierwszy set jeszcze wyrównany, jeszcze zacięty. Do stanu 3-3 była rywalizacja, no ale potem no już zdecydowanie tutaj serwisem głównie, ale też takimi mądrymi zagraniami, które trochę wykluczały te takie cwaniackie zagrania Maji Chwalińskiej, Rosjanka grała.
0: No i no tego pierwszego się, że Rosjanka jest wszędzie na tym korcie. To jest
1: tak, zagrywa potężnie, zagrywa mocno, ma z tym problemy Maja Chwalińska, która do tej pory właśnie zaskakiwała tym swoim takim niecodziennym dzisiaj stylem tenisowym, ale no widać, że Rosjanka dobrze odrobiła lekcję, bo dużo takich wysokich piłek granych, też trudnych do odbicia. Doszły też w pewnym momencie nerwy ze strony Maji Chwalińskiej, no bo gdzieś tam pojawiły się takie proste błędy. No ale trudno się dziwić. Pierwszy raz Maja Chwalińska gra w finale Wielkiego Szlema. Teraz w tym szóstym gemie drugiego seta serwuje Polka. Miejmy nadzieję, że na przedłużenie swoich szans na zwycięstwo w finale Rolanda Garrosa.
0: Punkt dla Polki. Wierzymy do samego końca. Wojciech Marczyk, bardzo Ci dziękujemy.
1: Dzięki, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając Cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A
9: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę.

0: która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Weekend. Jest właściciel marki Kler. Sponsorem programu jest Weekend. Jest JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolinki.

0: walczyła o każdą piłkę, ale niestety przegrała. Maja Chwalińska uległa Rosjance w finale Rolanda Garrosa. I o tym na pewno w faktach RMF FM o 17. Tak, Maja, jesteśmy z ciebie dumni.
1: Sponsorem programu jest Weekend. Jest właściciel marki Kler. Sponsorem programu jest Weekend. Jest JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolinki.
2: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
6: Hey, this is Jennifer Lopez.
7: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
8: Głosuj na www.rmf.fm. Publis to notowanie i Darek Maciborek już w poniedziałek po 19 w RMF FM.
9: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
10: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
11: Sponsorem programu Poplista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
15: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
14: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
2: Po reklamie.
0: 17. Czas zacząć fakty w RMF FM. Bogdan Zalewski, słuchamy.
16: Kłaniam się i zapraszam. Po zaciętej grze Maja Chwalińska przegrała w finale French Open. Rosjanka Mira Andrijewa okazała się lepsza od Polki. Pierwszego seta nasza zawodniczka przegrała 3-6. Tu walka była bardziej wyrównana. Drugi set zakończył się już porażką 2-6. Mamy pierwsze reakcje w Paryżu, w Dąbrowie Górniczej oraz w Będzinie. Miliony śledziły ten pasjonujący pojedynek. Maja Chwalińska przegrała finał French Open z Mirą Andrijewą. Początek meczu w Paryżu był bardzo obiecujący. W początkowej fazie pierwszego seta Polka nie ustępowała Rosjance. Potem jednak rosła przewaga rosyjskiej tenisistki. Pierwszego seta nasza rakieta przegrała 3-6, drugiego 2-6. Łączymy się z kortami Rolanda Garrosa, na linii nasz paryski korespondent i kibic Marek Gładysz. Witamy bardzo serdecznie. Jak wygraną Mirę Andrijewej z Mają Chwalińską komentuje się we Francji?
17: Paryscy komentatorzy sugerują, że w drugim secie można było wyraźnie odnieść wrażenie, że Polka jest coraz bardziej zmęczona. Poruszała się po korcie z mniejszą energią niż Rosjanka i nic dziwnego. Można powiedzieć, że w tym turnieju Polka dokonała nadludzkiego, heroicznego wysiłku. Przypomnijmy, że w przeciwieństwie do Miry Andrijewej przeszła najpierw przez kwalifikację, co oznacza, że musiała rozegrać w Paryżu 3 mecze więcej niż Rosjanka. Tutejsi specjaliści obliczyli, że Andrijewa spędziła w sumie tym razem na kortach Rolanda Garrosa prawie 2 razy mniej godzin niż Polka. Nic więc dziwnego, że Maja Chwalińska może być bardzo zmęczona. Do tego grała z bandażami na udach, z powodu zmęczenia mięśni. Była też od kilku dni przeziębiona, a mimo wszystko ta nowa gwiazda polskiego tenisa walczyła do końca jak lwica. Należą się więc wielkie gratulacje z paryskich kortów Rolanda Garrosa, Marek Gładysz.
16: To prawda, byliśmy sercem i duchem z naszą tenisistką, ale jak to w sporcie bywa, wygrywają lepsi albo, jak słyszeliśmy, mniej zmęczeni. Rosjanka Mira Andrijewa, przypomnijmy, pokonała w finale French Open Maję Chwalińską 6-3, 6-2. Wojciech Maczek z redakcji sportowej oglądał ten pojedynek razem z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej, gdzie
18: tak,
16: Maja
18: gdzie
16: zaczynała
18: jeszcze są
16: swoją...
18: wielkie emocje. Dzień tak, dobry.
16: Tam Maja zaczynała swoją tenisową karierę, dlatego zapytam cię, Wojtku, jak kibice zebrani w Dąbrowie oceniają występ reprezentantki naszego kraju i swojej krajanki.
18: Ja nie jestem zameldowany w Dąbrowie, więc zaraz zadam to pytanie Sarze, która jest z Dąbrowy Górniczej.
19: Z Dąbrowy Górniczej. I bardzo się dzisiaj cieszę, że z tego miasta jestem.
18: No właśnie, a czy jak oceniasz ten mecz Maji Chwalińskiej?
19: Słuchajcie, to był świetny. Wszystkie mecze stoczone w ostatnim czasie przez Maję były genialne i przysporzyło nam tak dużo emocji i tak dużo szczęścia i zgrania w tym naszym cudownym mieście, że ja mogę tylko dziękować i się dalej cieszyć.
18: No właśnie, tutaj panuje wielka duma, bo mimo, że mecz się dawno skończył, to strefa kibica jeszcze wypełniona ludźmi. Wszyscy tutaj oczekują na ceremonię dekoracji, by zobaczyć Maję Chwalińską także na podium Rolanda Garrosa. Z Dąbrowy Górniczej, Wojciech Marczyk.
16: Bez względu na wynik finału French Open, samo dotarcie na szczyty i to w tak pięknym stylu przez Maję Chwalińską wyzwoliło tenisowy potencjał w Polakach. Tłoczniej zrobiło się na naszych krajowych kortach. Anna Kropaczek przekonała się o tym w Będzinie. W ośrodku sportu i rekreacji zaroiło się od graczy naśladujących Maję.
20: Maja zaczęła grać w wieku takim jak moja córka, więc jest dodatkowa motywacja do treningu, tak, Oliwka? Akurat dzisiaj dzień wolny od szkoły, u mnie od pracy, więc korzystamy.
21: Państwo przyszli sobie tutaj pograć?
22: Tak.
21: A śledzicie, co tam się dzieje w Paryżu?
20: Oczywiście, że śledzimy.
21: Jakie emocje?
20: Wielkie, wielkie. No na pewno Maja nas zaskoczyła.
22: Gra bardzo luźno i taktycznie bardzo dobrze myśli.
16: Rozgrywa. A dzisiaj Maji Chwalińskiej nie starczyło niestety tego luzu i taktyki, aby pokonać Rosjankę. Mira Andrijewa okazała się lepsza w finale wielkoszlemowego French Open, ale i tak Polka jest godna podziwu i naśladowania. Dziękujemy Maju. A teraz uwaga kierowcy. Na Krajowej 19 w miejscowości Konkolewnica w województwie lubelskim ciężarówka wjechała do przydrożnego rowu. Nikomu nic się nie stało, ale policja kieruje ruchem wahadłowo. Ruch wahadłowy także na Krajowej 15 w kierunku Inowrocławia. W Strzelnie samochód śmiertelnie potrącił rowerzystę. Dziś wieczorem wielkie widowisko na Wiśle w Krakowie. Spektakl ognia, wody, efektów świetlnych i muzycznych rozpocznie się o 22. W Smoczym Weekendzie od rana uczestniczy nasz reporter Paweł Konieczny, z którym się teraz łączymy. Pawle, wieczorne widowisko tym razem nie odbędzie się tuż pod Wawelem.
23: Impreza ze względów bezpieczeństwa i z powodu ogromnego zainteresowania widzów odbędzie się po raz pierwszy przy Bulwarze Tynieckim. Na samym planie widowiska będzie ponad 250 osób. W nowym miejscu imprezę będzie mogło podziwiać nawet 25 tysięcy widzów.
24: Stronie Bulwaru Tynieckiego będzie publiczność, po stronie Bulwaru Rodła cała infrastruktura, także pojawi się po raz pierwszy scena pływająca, zatem i artyści, tancerze na scenie pływającej i artyści, wokaliści na łodziach, ale też smoki na różnego rodzaju obiektach pływających.
23: Zapowiadał Karol Suszczyński, dyrektor Teatru Groteska. Początek wieczornego widowiska o 22:00. Jutro w samo południe z kolei od Wawelu do Rynku Głównego przejdzie wielka parada smoków.
16: Ależ to będzie smokowi. Wirówka. Warto być w Krakowie.
25: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: No właśnie teraz przemawia Maja na kortach Rolanda Garrosa. Dziękuję za to, że takiej chyba kibicowaliśmy, że się nie mówi, że się nie spodziewała, że aż tak daleko zajdzie. Jest lekki uśmiech.
16: Jest pięknie uśmiechnięta.
0: Tak, tak, jest pięknie uśmiechnięta. 4 minuty po 17:00. Paweł Jawor, cześć, witajcie, fakty RMF FM. Bogdan Zalewski.
16: Kłaniam się. Ale

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: No, z każdym takim słonecznym weekendem, z każdym słonecznym dniem ciągnie nas, żeby ten czas spędzać coraz częściej na zewnątrz i my tu w RMF FM dbamy o to, żebyście na pewno się nie nudzili. Bilety do Energylandii czekają dla par, rodzin, paczki znajomych, tam m.in. cukierkowy sklepik, ale też dwa familijne roller coastery. No i wystarczy, że pod 3322 napiszecie, jakbyście inaczej nazwali weekend. To może być jedno słowo. Byleby ciekawie i to słowo nie musi istnieć.
0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Dlaczego Kałamaga byłby świetnym przestępcą?
8: No nie wiem.
7: Bo porywa publiczność.
9: Fajnie. Wstawaj, szkoda dnia. Żartujemy dalej już w poniedziałek o 5:30.
10: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
11: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit.
15: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
16: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub odudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Wszyscy już planują letnie podróże, a ty? Nie pozwól, by budżet ograniczył twoje marzenia. Złóż wniosek do końca czerwca na kreditstar.pl i spełnij warunki promocji, aby otrzymać voucher na paliwo, który pomoże ci ruszyć w drogę. Kreditstar.pl.
18: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
19: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
18: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
20: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
21: Bo w Media Expert taniej masz.
22: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
23: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
22: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
23: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
22: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
24: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
25: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
26: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.
1: To jest

0: Najlepsza muzyka Olivia Rodrigo w RMF FM. To mi się wyświetla teraz na rolce na Facebooku. Coraz więcej osób kupuje rośliny doniczkowe i nadaje im imiona. Zobaczcie, takie czasy, kiedy fikus czy monstera ma imię, a sąsiad nadal jest ten z trzeciego.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks, kup kulby, jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Hey, this is Jennifer Lopez.
9: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
10: Głosuj na www.rmf.fm. Pobliste notowanie i Darek Maciborek już w poniedziałek po 19 w RMF FM.
11: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
12: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
13: Sponsorem programu Poplista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika Farmaceutyka S.p.A.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
18: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać. Mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać stoję w toalecie.
19: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
20: Zdrowid. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Po reklamie.
21: Sponsorem programu jest Weekend. Jest JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki. Sponsorem programu jest Weekend. Jest właściciel marki Claire.

0: Sponsorem programu jest Weekend. Jest JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolinki. Sponsorem programu jest Weekend. Jest właściciel marki Kler.
1: Reklama.
2: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jack JS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
3: W lesie z psem lepiej być nie może. Przy gotowaniu pyszności lepiej być nie może. Jakkolwiek mija wam ten weekend, jesteśmy z wami. Już jutro po 10 w RMF FM.
4: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GREE w Polsce.
5: Kochasz słońce?
6: My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
4: Sponsorem programu jest producent insektycydu Benevia 100OD do ochrony warzyw, w tym ziemniaka przed stonką.
7: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
8: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
7: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
9: Kiedyś mówiliśmy o nich wszyscy. Pewnego dnia zniknęli z mediów, a ja sprawdzam.
10: Co u nich słychać? Kuba Śliwiński rozmawia z ludźmi, którzy show biznes zostawili za sobą. Słuchaj w każdy piątek w RMF On i na YouTube RMF 24.
11: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
14: Skoda. Po reklamie.
15: Mamy 18, czas zacząć fakty w RMF FM. Już widzę, jak dopiero Maja Chwanicka schodzi z kortu. Jeszcze podpisuje autografy. Bogdan Zalewski.
16: Kłaniam się nisko i zapraszam. Maja Chwanińska, pokonana przez Mirę Andrijewą, zapanowała nad naszymi sercami. Wprawdzie przegrała finał French Open, ale pozostawiła po sobie świetne, nie tylko sportowe wrażenie. Uśmiech na twarzy Mai to wspaniały obrazek z Paryża.
17: Mam nadzieję, że to nie jest mój ostatni taki turniej.
16: Podsumowała występy w rozmowie z Eurosportem. Przeniesiemy się na paryskie korty Rolanda Garrosa i do strefy kibica w Warszawie. Paryż będzie na zawsze w moim sercu, powiedziała podczas ceremonii wręczenia nagród wielkoszlemowego French Open nasza tenisistka Maja Chwalińska. Polka przegrała w finale Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirą Andrijewą w dwóch setach 3-6, 2-6. Łączymy się z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. Marku, jak wyglądała ta ważna chwila?
18: Hello everyone, congrats to Mira.
19: Maja Chwalińska zachowała się bardzo fair play wobec swojej przeciwniczki. W pierwszych słowach po rozpoczęciu się ceremonii wręczenia nagród pogratulowała jej zwycięstwa, zażartowała nawet, że to bardzo, cytuję, denerwujące, że tak młoda zawodniczka gra tak dobrze, bo Mira Andrijewa ma tylko 19 lat. Później Polka podziękowała organizatorom, rodzinie oraz swojej ekipie, sugerując, że jest świadoma, iż czasami ma może niełatwy charakter. Później głos zabrała Mira Andrijewa po pozowaniu z pucharem w rękach, zwyciężczyni tegorocznego turnieju French Open. Oskarżona o wspieranie, przynajmniej pobłażliwość wobec reżimu Władimira Putina, podziękowała m.in. po rosyjsku za wsparcie swoim rodakom. Z paryskich kortów Rolanda Garrosa, Marek Gładysz.
16: Rosjanka grała dziś w innej lidze, ale i tak jesteśmy bardzo dumni z Maji Chwalińskiej, mówią kibice po finałowym meczu French Open. W Warszawie ponad 1000 osób obserwowało pojedynek Polki z Mirą Andrijewą w strefie kibica przed Pałacem Kultury i Nauki.
20: Piłkarką Rolanda Garrosa.
1: mega. No, choćby zeszła z kortu przed wyjściem, to to zrobiła jest niesamowite. I wiadomo, że zebraliśmy się tutaj, było bardzo duże pompowanie balonika, ale no to i tak to coś osiągnęła, jest niesamowite.
5: Czyli jest duma.
1: No, oczywiście, że tak, oczywiście, że tak.
20: Wielki sukces, jesteśmy pełni radości, szczęścia i gratulujemy Maji.
5: Czyli co, jeszcze raz się tak spotkamy w niedalekiej przyszłości?
20: Mam nadzieję, że nie raz.
21: Sukces, nie, ogromny sukces moim zdaniem, to i tak to, że jest drugie miejsce, to nie ma żadnego dla nas znaczenia.
16: Z kibicami w Warszawie rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń. Wejdźcie na naszą stronę rmf24.pl, tam znajdziecie multimedialne relacje z meczu, a także wiele mówiące wspólne zdjęcie Maji Chwalińskiej z Mirą Andrijewą. Rzadka chwila, to trzeba zobaczyć. A teraz inne fakty RMF FM. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance obwinia elity Zachodu za śmierć Henry'ego Nowaka, 18-letniego Brytyjczyka polskiego pochodzenia, który zamordowany został przez Sikha. Przyczyną jego zdaniem jest umożliwienie masowej imigracji. Jakim echem ta opinia odbyła się w Londynie? O tym nasz korespondent Bogdan Filmorgan.
22: Do słów wiceprezydenta odniósł się brytyjski premier Keir Starmer. Nazwał je ingerencją w demokrację i sianiem podziałów. Zaznaczył jednocześnie, że rodzina Henry'ego Nowaka przeżywa żałobę i nie chce, aby jego śmierć wykorzystywana była w ten sposób. Zdaniem niektórych komentatorów zachowanie amerykańskiego polityka nie tylko ignoruje życzenie rodziny ofiary morderstwa, ale także łamie przyjęte zasady dyplomacji. Śmierć Henry'ego Nowaka odbiła się szerokim echem z uwagi na zachowanie brytyjskich policjantów, którzy zakuli umierającego mężczyznę w kajdanki, dając wiarę sprawcy morderstwa, iż stał się on ofiarą rasistowskiego ataku.
14: Długi weekend w faktach RMF FM.
16: Dziś w faktach odwiedzamy miejsca we Wrocławiu, które tętnią życiem przez cały dzień, ale w zależności od pory dnia zmieniają swoje oblicze. To na przykład Plac Wolności przed Narodowym Forum Muzyki. Na miejscu jest nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, opisz to ten wyjątkowy punkt w mieście.
23: Rano i po południu ta rozległa, otwarta i gładka przestrzeń przyciąga deskorolkarzy i rolkarzy, którzy mają sporo miejsca, by trenować triki. Wieczorem miejsce sportu zajmuje muzyka. To tu przez całe lato odbywają się koncerty i otwarte potańcówki.
24: Jest to spotkanie takie spontaniczne, ale wielopokoleniowe, bo od małych dzieci do dorosłych i do dziadków. Bawimy się wszyscy razem. Emocje są nie do określenia właściwie.
23: Najbliższa potańcówka na Placu Wolności 27 czerwca.
16: Wrocław, jakiego być może nie znacie, tylko w RMF FM.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: No i 4 minuty po 18:00 to jest wielka czerwcówka w RMF FM. Odpoczywacie, a my gramy. Take on me, Paweł Jabor. Cześć, witajcie ponownie.

0: Może jesteście teraz w trasie, zadajecie sobie to pytanie. Czy zamknąłem drzwi do domu? A daleko stąd dom. Żal się wracać. Clover, MF FM. To mi się teraz wyświetliło u góry ekranu. Eksperci zauważają. Sensacyjnie. Ludzie coraz częściej wybierają krótkie wyjazdy zamiast długich wakacji. No wiecie, dziś urlop trwa tyle, ile bateria w telefonie przy włączonej nawigacji.
1: Reklama.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
6: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
7: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
8: Bosch. Gdzie wszystko świetnie się składa, spotykasz się z dobrym odbiorem i oddasz sprawy w dobre ręce? W e-Urzędzie Skarbowym oczywiście. Wygodnym również dla przedsiębiorców. E-Urząd Skarbowy. Tu złożysz wniosek, pobierzesz raport, ustanowisz pełnomocnika. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Pobierz aplikację lub zaloguj się przez stronę podatki.gov.pl. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: Przed nami kolejny dzień festiwalu w Opolu. Czeka nas wieczór wspomnień, największych przebojów i wyjątkowych spotkań na scenie. Wystąpią między innymi Krystyna Brońko, Natalia Kukulska, Alicja Majewska, Doda, a swoje 26-lecie będzie świętować kabaret Neonówka. Oglądaj dziś od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
11: Doktorze, syn znowu kaszle.
12: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
11: Co mogę zrobić?
12: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
13: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
14: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
15: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
16: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
18: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
19: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
20: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
21: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: najlepsza muzyka.
1: Jest weekend, to nie jest wieczór, to się na niektórym dopiero dzień zaczyna. Bon Jovi, RMF FM. Właśnie wyczytałem, że na świecie rośnie popularność zimnych kąpieli. To jest bardzo dobra informacja dla nas. Nad Bałtykiem sezon się uda. Gdzie nad zimną kąpiel jechać, jak nie nad Bałtyk latem?
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Kołodka z radia i Kałamaga. No tych dwoje to chyba ktoś musi rozdzielić.
4: Ty też w ogóle nie znasz podstawowych zasad ekonomii.
5: Jakie są podstawowe zasady?
4: Pieniądz musi krążyć, a żeby pieniądz krążył, to trzeba go najpierw wydać, żeby go potem przygarnąć.
5: To ciekawe, czemu wy robicie tylko jedno z tych zaleceń. Wydajecie.
3: Nowy program Chcesz się pokłócić? Czyli Agnieszka Kołodziejska i Mariusz Kałamaga. Już w poniedziałek po 10:00 w Byle do piątku w RMF FM.
6: Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
3: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
8: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
7: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
11: Bosch. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
14: Zdrowit.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
18: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
19: Zdrowit. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
20: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: Po reklamie.
21: RMF FM, najlepsza muzyka na długi weekend.

daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepie.

0: cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
1: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
1: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Ja po prostu zamiast dawać 10 razy szansy jednemu facetowi, postanowiłam dać 10 szans różnym.
5: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
6: Nawet własna rodzina zaczęła już do mnie mówić, Ryśku.
5: W stylu Krychowiaka. Już jutro po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
7: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
8: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
9: Po reklamie.
10: Redakcja Faktów w gotowości. Wszystko na łączach sprawdzone. Zaczynamy Fakty w RMF FM. Bogdan Zalewski, 19.
11: Zachęcam do słuchania. Chwała zwyciężonej. Maja Chwalińska, chociaż pokonana w finale French Open, zdobyła ogromną sympatię kibiców. Dziś była słabsza od Rosjanki Miry Andrijewej, ale w całym turnieju dokonała niemal niemożliwego. Przytoczymy słowa naszej zawodniczki podczas uroczystości na kortach Rolanda Garrosa. W faktach ponad to decyzja o aresztowaniu młodej kobiety po dramacie we Włocławku oraz kłopoty z ruchem we Wrocławiu. Dziękujemy, skandowali po polsku kibice, gdy Maja Chwalińska odbierała trofeum za zdobycie wicemistrzostwa w wielkoszlemowym turnieju French Open. Oto co powiedziała polska zawodniczka po przegranym finale z Rosjanką.
12: Thank you so much.
11: Dziękuję bardzo. Z pewnością nie zapomnę tych 3 tygodni. Paryż na zawsze zostanie w moim sercu. Merci. Powiedziała Maja. A my nie zapomnimy tego, czego dokonała nasza tenisistka. Choć w finale Maja Chwalińska przegrała z Rosjanką Mirą Andrijewą 3-6, 2-6, to po paryskim turnieju awansuje na 21 miejsce w światowym rankingu, notując skok aż o 93 pozycje. Pojedynek Polki będzie pierwszą pozycją w faktach sportowych RMF FM już za kilka chwil. Wrócimy do zakończonego tenisowego pojedynku pani. Inne informacje. Matka 5-latki, która wczoraj wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca we Włocławku, usłyszała zarzuty. Śledczy zawnioskowali także o areszt dla 21-latki. W faktach łączymy się teraz z reporterem RMF FM Michałem Krasoniem.
13: Dobry wieczór.
11: Co konkretnie prokuratura zarzuca kobiecie?
13: Przede wszystkim narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Drugi zarzut dotyczy nieumyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Z ustaleń prokuratury wynika, że w chwili zdarzenia kobieta spała i była pod wpływem alkoholu. Badania wykazały około promila w organizmie 21-latki. Śledczy sprawdzają także, czy kobieta znajdowała się pod wpływem narkotyków. 5-letnia dziewczynka została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala w Bydgoszczy. Lekarze określają jej stan jako bardzo ciężki, ale stabilny. Matce dziewczynki grozi nawet do 5 lat więzienia.
11: A teraz uwaga kierowcy. Utrudnienie na autostradzie A4 w Śląskiem. Po zderzeniu 2 samochodów w Kleszczowie zablokowany jest lewy i prawy pas ruchu w kierunku Katowic. Przed przed nami największy bieg uliczny w Polsce. O 22 we Wrocławiu wystartuje 12 nocny półmaraton. Weźmie w niej udział ponad 26 tysięcy osób z 58 krajów. Po raz pierwszy linia startu i mety znajdzie się na Tarczyńskiej Arenie. Aleja Śląska już jest zamknięta, a kolejne ulice będą zamykane czasowo już od 20:30.
14: Tu niezmiennie zachęcamy Państwa i zarówno uczestników biegu, ale też uczestników wszystkich tych atrakcji, żeby dojechać na Tarczyńskiej Arenę transportem publicznym. Zostawić samochód chociażby na parkingu parku, jeść i skorzystać ze specjalnych linii. Tych zmian będzie bardzo dużo. Pierwsze zmiany zaczną się praktycznie już od godziny 20. Wtedy to po raz ostatni planowo z naszych pętli wyjadą autobusy i tramwaje, a następnie w różnych częściach miasta, na różnych odcinkach, w zależności też od zmian wprowadzanych w całym mieście związanych z organizacją ruchu, będą się działy również zmiany w komunikacji zbiorowej.
11: Dodam, że trasę prowadzi m.in. przez Plac Strzegomski, Kazimierza Wielkiego, Plac Społeczny, Most Grunwaldzki i Mosty Uniwersyteckie. Utrudnienia powinny się skończyć około 3 nad ranem.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
17: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
11: Na pierwsze wieczorne fakty sportowe oczywiście z Mają Chwalińską w roli głównej zaprasza Wojciech Maczek. Witamy.
18: Witam. Polska tenisistka, która jako pierwsza w erze w Open kwalifikantka awansowała do finału French Open, musiała uznać w nim niestety wyższość Miry Andrzejewej. Chwalińska przegrała z Rosjanką 3-6, 2-6. Polka robiła dziś wszystko, by przeciwstawić się rywalce. Początek pierwszego seta był wyrównany do stanu 3-3. Później na korcie dominowała już Andrzejewa, z czego po meczu zażartowała nawet Maja Chwalińska.
19: I wish you could see a better match.
18: Chciałabym, żebyście zobaczyli dziś lepszy mecz, ale Mira była dla mnie za dobra. To jej wina. Robiłam wszystko, co w mojej mocy.
19: Yeah, I tried my best, I'm sorry.
18: Mówiła w czasie ceremonii Maja Chwalińska. Trybuny jednak doceniły grę Polki w tym turnieju. Głośne dziękujemy, dziękujemy, było też słychać w Dąbrowie Górniczej, w mieście, w którym dorastała finalistka French Open.
20: Maja nie przegrała tutaj tego turnieju, Maja wygrała ten turniej. Maja jest jeszcze młoda na tyle, że ona dojdzie gdzieś daleko, tylko no miała przeciwniczkę bardzo, bardzo, bardzo dobrą. Dzisiaj się przygotowała. Andrzejewa się przygotowała bardzo dobrze.
18: Mówił jeden z mieszkańców Dąbrowy Górniczej, a kolejnym turniejem Maji Chwalińskiej będzie Wimbledon. Sztab naszej tenisistki robi wszystko, by otrzymała ona dziką kartę na grę w tym turnieju, aby nie przedzierać się przez kwalifikacje. Paryski kort zamieniamy na piłkarską murawę w Bielsku-Białej. Piłkarze Podbeskidzia po dwóch latach spędzonych w drugiej lidze wracają na zaplecze Ekstraklasy. Górale w finale baraży pokonali 3-1 Sandecję Nowy Sącz.
16: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
17: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
10: Prognoza na noc. Grille wam mogą zmoknąć w późniejszych godzinach na zachodzie kraju, także w okolicach Warmii i Mazur. Tutaj tam znajdźcie sobie kawałek zadaszenia. W centrum kraju będzie pogodnie, 13-12 stopni. W ogóle to tak w całej Polsce. Wyjątek to jest Podkarpacie. Tutaj 10 stopni i jeszcze Świętokrzyskie 9 stopni. Przeklikamy się na to, co będzie w niedzielę. W niedzielę burzowo w całym kraju, ale i też miejscami słonecznie.
21: No to korzystajcie z tego wieczoru, póki jeszcze taki ładny, a ten deszcz te grille niekoniecznie jakby zepsuje, tylko po prostu już ugasi. O ile można przy kiełbasy,
10: do ostatniej kiełbaski, do ostatniej kiełbaski, do ostatniej karkówki.
21: Mam
10: ziemniaczka.
21: Nadzieję, że macie duży zapas, bo wieczór z najlepszą muzyką, no tak jak weekend, będzie bez końca. Macie Krybak. Cześć, witajcie.
10: No ja lecę już na tego grilla. Paweł Jabor, trzymajcie się.
21: Kiełbasa czy kaszanka?
10: Karkówka.

Weekend bez końca w RMF FM, czyli czerwcówka, to i kawałki powinny trwać bez końca. Alf Arbel i najlepsza muzyka, no właśnie, tej nie zabraknie, jak już wspominałem. Maciek Rybak, cześć, piąteczka, no i gramy dalej. Ania Dąbrowska.

weekend bez końca w RMF FM, ale pilnuje tego, co na paskach. Iga Świątek pogratulowała Mai Chwalińskiej występu w French Open. Napisała: gratulacje Majson, piękny turniej. I my się pod tymi słowami też podpisujemy. Dodatkowo na cześć Mai, Maja w RMF-ie.

0: No pięknie nam pokazałaś, Maja Chwalińska. Dziękujemy za piękne sportowe emocje.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: To kupione, a jeszcze tylko Monini.
4: O, cześć Filip, co u ciebie?
3: Ciao, i nie Filip, tylko Filippo.
4: O, no dobra Filippo, widzę, że robisz zapasy.
3: Si, jest loteria Monini, ciao Italia. Są sztabki złota, ceramika i 50 tysięcy złotych.
4: 50 tysięcy? Fantastico.
3: I ty, odkryj w sobie Włocha. Kup dowolny produkt Monini i wygrywaj złoto oraz 50 tysięcy złotych. Więcej na loteriamonini.pl.
5: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
6: Bosch. Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
10: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
11: Po reklamie.
12: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Roxy w wydaniu Wypiłam za dużo kawy, a ten White 2115 to nawet potrafi zastąpić coś mocniejszego. Zamiennik energetyka normalnie, to jest nowość w RMF FM w sam raz dla tych, co jeszcze w trasie. Niektórzy już dziś wracają z wyjazdów weekendowych, RMF zawsze z wami. Pilnujemy tego, co na drogach oczywiście. Śląski odcinek A4 na węźle Kleszczów z utrudnieniami w kierunku Katowic. Jedźcie ostrożnie i słuchajcie faktów RMF FM. Najbliższe, punkt 20.
1: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
3: To kupione. A jeszcze tylko Monini.
4: O, cześć Filip. Co u ciebie?
3: Ciao. I nie Filip, tylko Filippo.
4: O, no dobra Filippo. Widzę, że robisz zapasy.
3: Si. Jest loteria Monini. Ciao Italia. Są sztabki złota, ceramika i 50 tysięcy złotych.
4: 50 tysięcy? Fantastico.
3: I ty, odkryj w sobie Włocha. Kup dowolny produkt Monini i wygrywaj złoto oraz 50 tysięcy złotych. Więcej na loteriamonini.pl.
5: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, akwaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
9: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
10: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
11: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
12: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
13: Zrelaksuj się. RMF FM. Najlepsza muzyka na weekend.

0: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid. Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
4: Bosch.
5: Marian,
4: a
5: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
5: No.

0: spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
1: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
2: Zdrowid. Przekrocz żółto-czarną taśmę z napisem zakaz wstępu i poznaj przerażające sceny zbrodni.
3: Sceny zbrodni. Jeden z najlepszych programów True Crime. A w nim przestępcy, mafiozi, oszuści, mordercy.
2: No i my, Daniel Dyk
4: i Kamil Barnowski.
3: Już jutro po 20:00 w RMF FM.
5: A wszystkie sensacyjne odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
6: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
7: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i asystans.
6: I to gdzie?
7: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
8: Po reklamie.
9: Godzina 20. Za chwilę na zegarach w całym kraju czas na fakty RMF FM, które przedstawi Bogdan Zalewski.
10: Fakty w punkt. Zapraszam. Porażka w finale French Open, ale skok w górę w światowym rankingu tenisistek. Bohaterką faktów RMF FM Maja Chwalińska. Kulturalne dziedzictwo, a kulturalne dziewictwo. Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie prowokuje do myślenia. Profesor Andrzej Bednarczyk pisze list otwarty w sprawie roli i statusu artysty. Ponadto informacje o dwóch wypadkach, lotniczym i kolejowym. Zdobyłam więcej pewności siebie dzięki tym rozgrywkom. Tak Maja Chwalińska skomentowała na konferencji prasowej w Paryżu zajęcie drugiego miejsca na prestiżowym wielkoszlemowym turnieju French Open. Łączymy się z paryskim korespondentem RMF FM Markiem Gładyszem. Marku, jak Polka skomentowała przegrany półfinałowy pojedynek z Rosjanką Mirą Andrijewą?
11: Powiedziała między innymi, że w czasie tego meczu było dużo problemów z silnym wiatrem i jej zdaniem Rosjanka zdecydowanie lepiej sobie z tym poradziła.
12: Definitely very challenging one today.
11: Ten mecz był bez wątpienia trudnym wyzwaniem. Mira grała zdecydowanie lepiej i zasłużyła na to, by wygrać. Ale ja też dałam z siebie wszystko i sądzę, że mogę być z siebie dumna, powiedziała nowa gwiazda polskiego tenisa, która dzięki zajęciu drugiego miejsca na French Open zajmie 21. pozycję w rankingu najlepszych na świecie tenisistek. Przypomnijmy, że wcześniej była 114. Zawodniczka z Bielska-Białej przyznała, że była dziś zmęczona, bo rozegrała więcej meczów na kortach Rolanda Garrosa niż Mira Andrijewa. Przyznała też, że przed każdym meczem na kortach Rolanda Garrosa była bardzo zestresowana, choć tego po sobie nie pokazywała i traciła całkowicie apetyt, choć jej trenerzy codziennie jedli pizzę. Zapowiedział, że teraz musi zafundować sobie wakacje. Z paryskich kortów Rolanda Garrosa, Marek Gładysz.
10: To wrócimy do Mai. Fakty sportowe RMF FM już za kilka chwil. A teraz inne informacje. Szybowiec spadł na ogrodzenie lotniska w Krośnie. Pilot doznał lekkich obrażeń. Po przebadaniu przez ratowników medycznych nie został zabrany do szpitala. Przekazał dziennikarce RMF FM rzecznik prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, brygadier Dariusz Gruszka. Uszkodzony został śmigłowiec i fragment ogrodzenia. Przyczynę wypadku będzie wyjaśniała Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Nawet do jutra może potrwać akcja służb kolejowych na stacji Jezierzyce-Słupskie w województwie pomorskim. Wykoleiło się tam 6 wagonów pociągu towarowego. Do tej pory udało się podnieść jeden z nich.
13: W związku z tym, że część pociągów znajduje się w zawieszeniu, czyli w powietrzu, a część w międzytorzu, prace te mogą potrwać nawet do godzin porannych.
10: Poinformował RMF FM Rafał Wilgusiak z Zespołu Prasowego Polskich Linii Kolejowych SA. Przewoźnicy Polregio i PKP Intercity uruchomili na trasie między Słupskiem a Lęborkiem autobusową komunikację zastępczą. Przyczynę wypadku zbada komisja. Jak podała policja, badania alkomatem wykazały, że maszynista i kierownik pociągu byli trzeźwi. Nikomu nic się nie stało. Ostateczny termin przywrócenia ruchu na tym szlaku kolejowym zależy od tempa pracy służb technicznych.
8: Sztuka w faktach RMF FM.
10: Bez sztuki jesteśmy bezbronni jak ślimaki wydłubane z pancerzy. Każdy może nas rozdeptać, pisze w liście otwartym w obronie statusu artysty profesor Andrzej Bednarczyk. Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie odnosi się w nim do sporów wokół rządowej ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny.
14: Czy ktokolwiek się spytał, czy państwo powinno utrzymywać filozofa? Czy filozof ma jakąkolwiek wartość monetarną? Nie. Natomiast bez filozofa naród upada. ponieważ siła narodu to nie jest tylko produkcja i transfer technologii do przemysłu. Siła narodu to jest budowanie również sensów.
10: Całą moją rozmowę z profesorem Andrzejem Bednarczykiem, list otwarty rektora krakowskiej ASP oraz zaproszenie na wystawę młodych artystów z uczelni pod Wawelem znajdziecie na naszej stronie rmf24.pl.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
15: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: I ponownie Roland Garros. Na fakty sportowe zaprasza Wojciech Maczek.
16: Być może historia Kopciuszka z paryskich kortów nie zakończyła się happy endem, bo Maja Chwalińska przegrała w finale wielkoszlemowego French Open, ale o mierzącej 164 cm tenisistce z Polski przez ostatnie 3 tygodnie dowiedział się cały świat.
17: Na polonez Maja Chwalińska!
16: Nasza tenisistka dziś w finale turnieju na kortach Rolanda Garrosa przegrała 3-6, 2-6 z Mirą Andrzejewą. Rosjanka była dziś po prostu lepsza i znalazła sposób na sprytną grę Polki, co po meczu doceniła Maja Chwalińska. Po pierwsze, gratulacje dla Miry. Jesteś nieprawdopodobną zawodniczką. Jesteś tak młoda i utalentowana, że to jest irytujące. Zażartowała Maja Chwalińska ze swojej 19-letniej rywalki. Polka dzięki grze w finale French Open znajdzie się w poniedziałkowym zestawieniu rankingu WTA na 21. miejscu, a przypomnę, że zaczynała turniej z pozycji numer 114. Kimi Antonelli rozpocznie jutrzejszy wyścig Formuły 1 Grand Prix Monaco z pierwszego pola startowego. Włoch na miejskim torze w Monte Carlo wykręcił najlepszy czas w kwalifikacjach, wyprzedzając Maxa Verstappena i Lewisa Hamiltona. Wydaje mi się, że to były najtrudniejsze kwalifikacje w tym roku, przyznał Antonelli. Rozczarowany może być Charles Leclerc, reprezentant Monaco. Starając się wykręcić najlepszy czas w kwalifikacjach, uderzył w bandę i jutrzejszy swój domowy wyścig rozpocznie z 4. pola startowego.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
15: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Na południe od Słupska i Koszalina niewielkie opady przejściowego deszczu, między Gorzowem a Zieloną Górą również, no to ten typ ciekawskiego deszczu musiał wpaść na weekend i sprawdzić, jak się bawicie. Od 9 do 13 stopni w nocy, a co jutro? Przelotne opady deszczu i burze to scenariusz zwłaszcza na północy kraju, ale wszędzie może popadać, poza okolicami Lublina i Rzeszowa. Jutro na termometrach od 18 do 26 stopni. Weekend bez końca w RMF FM, sobotni wieczór z najlepszą muzyką. Dajcie głośniej, już teraz Maciek Rybak. Cześć ponownie.

A czy w długi weekend też się sprząta w sobotę? W sumie czy to legalne? Jakby wiadomo jak jest, ja tu tylko w RMF FM podrzucam wymówki, jeśli jeszcze trochę sprzątania przed wami. Zostawcie to, weekendujcie z najlepszą muzyką.

0: Jak tam śpiewaliście z Muńkiem? To jest najlepsza muzyka na kolejne kilometry weekendowej trasy. A tytułowa Warszawa i inne duże miasta pewnie trochę opustoszałe, no takie są prawa długiego weekendu. Chyba że chodzi o Kraków. Tam nawet 25 tysięcy osób może śledzić widowisko na Wiśle. Jakie? Więcej o tym w wieczornych faktach RMF FM.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, akwaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na Ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
2: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: Dlaczego Kałamaga byłby świetnym przestępcą?
6: No nie wiem.
5: Bo porywa publiczność.
7: Panie! Wstawaj, szkoda dnia! Żartujemy dalej już w poniedziałek o 5.30.
8: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku. O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
10: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
11: Ale tato, tylko nie samochodem.
10: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
11: A ja chcę syrop.
12: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
10: No i jak się czujecie?
11: Super! I nie zasypiam!
10: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
12: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
8: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
13: Gdzie tu pojechać?
14: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
13: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
8: A w piątki są z wami radiowe Olki. Lepsza połowa dnia. Już w poniedziałek po 14.
15: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
16: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
17: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
16: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
1: Po reklamie.
8: RMF FM. Najlepsza muzyka.

Radość, która płynie z najlepszej muzyki, wzmocniona jest letnim vibe'em, takim nastrojem nadchodzących wakacji. To teraz łapcie coś, co latem będzie rządzić na listach przebojów. Talk to you w RMF FM, dwóch producentów pod nazwą A. Wzmocniona jest letnim vibe'em, takim nastrojem nadchodzących wakacji. To teraz łapcie coś, co latem będzie rządzić na listach przebojów. Talk to you w RMF FM.

0: Kroplą deszczu kolejny utwór do pośpiewania. Tak, RMF FM rozkręca wasze wieczorne spotkania. Przy okazji możecie cofnąć się do czasów młodości. Tak działa najlepsza muzyka.
1: Reklama.
2: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
3: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
2: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
8: Głosuj na www.rmf.fm. Publiczne notowanie i Darek Maciborek już w poniedziałek po 19 w RMF FM.
9: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
10: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
11: Sponsorem programu Poplista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
15: Ja po prostu zamiast dawać 10 razy szansę jednemu facetowi, postanowiłam dać 10 szans różnym.
16: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
17: Nawet własna rodzina zaczęła już do mnie mówić, Ryśku.
16: W stylu Krychowiaka. Już jutro po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
18: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
19: Poniedziałek,
20: wtorek,
21: środa,
20: czwartek,
21: szybko zleci.
20: Byle do piątku.
22: Słuchaj już w poniedziałek po 9 w RMF FM.
23: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
1: Po reklamie.
2: RMF FM, najlepsza muzyka na weekend.

0: ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 1455 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 1455. Napędzany potrzebami rodziny.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kto powiedział, że jest weekend?
4: RMFFM.
5: Że to powiem, najlepsze radio.
3: A, no to wszystko jasne.
6: Jest weekend.
3: Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
7: Teraz w salonach Kler trwa wielka włoska promocja. Sofy, jadalnie i sypialnie w znakomitych cenach. Do zobaczenia w salonach Kler.
8: Grilluj z JBB Bałtyka. JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki, z szynki, kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Ja po prostu zamiast dawać 10 razy szansę jednemu facetowi, postanowiłam dać 10 szans różnym.
3: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
13: Nawet własna rodzina zaczęła już do mnie mówić, Ryśku.
3: W stylu Krychowiaka. Już jutro po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
14: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, akwaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na Ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl. Po reklamie.
15: Sobotni wieczór, warto wiedzieć, jakie są aktualne fakty. O godzinie 21 zaprezentuje je Bogdan Zalewski.
16: Bardzo serdecznie zapraszam do słuchania. To nie był tenis, ale maraton dla Mai Chwalińskiej. Przegrała w finale w Paryżu z Rosjanką Mirą Andrijewą, ale po morderczym dla siebie turnieju. Oprócz stolicy Francji odwiedzimy Londyn. Nad Tamizą głośno o finansach byłego księcia Andrzeja. W Królewskim Grodzie Krakowie szykuje się smocze widowisko, a na Placu Wolności we Wrocławiu zażyjemy tanecznej swobody. Maja Chwalińska przegrała z Mirą Andrijewą w finale French Open 3-6, 2-6. Jednak pokonało ją także własne zmęczenie po prawdziwym tenisowym maratonie. Dla Polki Roland Garros to było aż 10 meczów w ciągu 20 dni, czyli ponad 17 godzin zmagań na korcie. By po raz pierwszy znaleźć się w zasadniczej części turnieju w Paryżu, musiała wygrać w sumie 3 pojedynki eliminacyjne. O tym dzisiejszym meczu, zwycięskim dla Rosjanki, usłyszycie już za chwilę w Faktach Sportowych RMF FM. A na razie gratulujemy naszej zawodniczce. Chwała zwyciężonej, chwała Chwalińskiej. Były książę Andrzej ponownie w ogniu krytyki brytyjskiej opinii publicznej. Tym razem powodem gniewu ludu są finansowe sprawki brata Karola III. Król po serii skandali zdegradował Andrzeja do rangi zwykłego poddanego. Więcej informacji na temat najnowszych wybryków zebrał nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. Bogdanie, co jest nie tak z tymi finansami?
17: Z ustaleń publicznego organu kontroli wynika, że Andrzej Mountbatten-Windsor, jak oficjalnie nazywa się teraz były książę Yorku, podnajmował 3 domki na terenie królewskiej brytyjskiej posiadłości w Windsorze. Kwoty, jakie trafiały na konto Andrzeja z tytułu czynszu, pozostają nieujawnione. Sytuację zaognia fakt, że brat króla III dzierżawi całą posiadłość od instytucji zarządzającej majątkiem korony. Umowa najmu, którą podpisał w 2003 roku na okres 75 lat, nakłada na niego surowe obowiązki dotyczące utrzymania i renowacji historycznych obiektów. Krytycy wskazują jednak, że komercyjne wykorzystywanie królewskiego majątku do podreperowania budżetu skompromitowanego byłego już księcia jest głęboko niemoralne.
16: Nawet 25 tysięcy osób może śledzić wieczorne smocze widowisko na Wiśle w królewskim mieście Krakowie. Impreza, która co roku przyciąga tłumy widzów, odbędzie się w tym roku przy Bulwarze Tynieckim. To spektakl ognia, wody, efektów muzycznych i świetlnych, w którym główną rolę grają legendarne stworzenia. A taka smocza praca jest nie lada wyzwaniem, przyznają Mateusz i Michał Staraplata, którzy odpowiadają za warstwę muzyczną spektaklu.
18: Nasza robota jako też kompozytorów muzyki filmowej, teatralnej wymaga tego, żeby tą opowieść sensownie przeprowadzić, mając do dyspozycji utwory, załóżmy, popowe, prawda? Żeby umieścić je w odpowiednim miejscu, stworzyć jakieś wejścia, wyjścia, jakieś momenty, w których, dajmy na to, dane łodzie będą przepływać, ale praca jest fantastyczna, tak. Także serdecznie zapraszamy.
19: Ale podoba mi się w tym roku to, że jest też dużo większy akcent położony na taki karnawał, na taką beztroską zabawę i z jednej strony będą momenty, gdzie będzie naprawdę epicko, będzie groźnie, dramatycznie, ale jednak sercem tego show jest właśnie taka zabawa i karnawał.
16: Początek krakowskiego epickiego, jak słyszymy, widowiska już za godzinę.
14: 100 sposobów na weekend w Faktach RMF FM.
16: Plac Wolności to jedno z tych miejsc we Wrocławiu, które zmieniają swoje oblicze w zależności od pory dnia. Nasza reporterka Martyna Czerwińska została tam do wieczora, bo kiedy zapada zmrok, plac przejmują miłośnicy tańca i muzyki. Niemal w każdy letni weekend odbywają się tam koncerty, a także potańcówki pod chmurką.
20: Lubimy szaleć, no bo życie jest po to, żeby szaleć od czasu do czasu. Ja wczoraj z wnuczkiem 10-letnim tańczyłam tu salsę i mówi: dziadzio, proszę cię, zatańcz z babcią. Dziadzio nie chciał i on mówi: dziadzio, no zatańcz, bo babcia ci odwdzięczy się. A ja mówię: ale co ty za mnie decydujesz? No masaż zrobisz.
21: Tak mi zrobiła?
20: No nie, bo nie tańczył, ale wnuczek tańczył.
21: Doigrał się.
16: Taka swobodna atmosfera tam panuje, bo to wrocławski plac Wolności.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
22: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
16: RMF FM, czas na kolejne fakty sportowe, na które znów zaprasza Wojciech Maczek.
23: Nie zagram w żadnym turnieju przed Wimbledonem. To nie moja deklaracja, a Mai Chwalińskiej, która po finale wielkoszlemowego French Open przyznała, że pojedzie na wakacje, które już miała wcześniej zaplanowane.
24: I definitely need some time to reach.
23: Zdecydowanie potrzebuję czasu, by naładować baterie. Nawet przed Rolandem Garrosem mówiłam, że potrzebuję wakacji po turnieju. Myślę, że będą to 3 tygodnie. Mówiła Maja Chwalińska, która stara się o dziką kartę, by w Wimbledonie znów nie grać od kwalifikacji. Korty zamieniamy na zieloną murawę, by podejrzeć przygotowania do mundialu czołowych drużyn na świecie. Ceremonia otwarcia turnieju, która odbędzie się w Meksyku już w czwartek. Portugalia z Cristiano Ronaldo w składzie gra z Chile. Po 45 minutach jest bezbramkowy remis, a Niemcy w Chicago podejmują współgospodarzy turnieju reprezentację USA. Tutaj 28 minuta i nasi zachodni sąsiedzi prowadzą 1-0 po golu Kaja Havertza. Polskie siatkarki, które dziś miały dzień przerwy w rozgrywanym w chińskim Nankinie turnieju Ligi Narodów, jutro zagrają z gospodyniami. Biało-czerwone będą musiały radzić sobie bez Martyny Czerniańskiej, której odnowił się uraz.
25: Tak naprawdę jest to uraz, miejmy nadzieję, nie bardzo poważne. Gdzieś tam problemy z mięśniami brzucha, które już też miałam i które gdzieś tam do mnie wracają. Będziemy o wszystkim decydować tak naprawdę na bieżąco. Na ten moment wracam do Polski.
23: Mówiła Martyna Czerniańska, którą czeka kilkutygodniowa przerwa, a mecz z Chinkami jutro o 13 polskiego czasu.
14: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
22: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
15: Jutro chmura z takim czerwonym piorunem nad Koszalinem, Trójmiastem, Olsztynem, Toruniem, Bydgoszczą, Poznaniem, Warszawą, Łodzią, Wrocławiem, Opolem, Katowicami i nad Zakopanem. Jak słyszycie, w prawie całym kraju może zagrzmieć. Dodatkowo czytam komentarze meteorologów. Te burze na wschodnim Pomorzu, Kujawach i Warmii mogą przemieszczać się bardzo wolno, a więc lokalnie spadnie dość sporo deszczu. Weekend bez końca, takie hasło obowiązuje podczas tegorocznej czerwcówki w RMF FM, a jak wieczór, nie najgorsze warunki na ognisko, to po zachodzie słońca powinna wjechać gitara, albo nawet gitary. Mamy to w najlepszej muzyce. Maciek Rybak. Cześć ponownie.

kawałki na sobotni wieczór, które dobrze sprawdzają się w waszych głośnikach, to mamy naszykowane w RMF FM. Teraz Elton John, który podobno pracuje nad nowym, bardzo szczęśliwym albumem, jak to określił. Czekamy.

0: Lola Young i jej Messi.
1: Lubimy wracać do tego kawałka, a dziewczyna ma już kolejny singiel w propozycjach do poplisty RMF FM. W wolnej chwili możecie sprawdzić na naszej stronie.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Hey, this is Jennifer Lopez.
6: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
2: Głosuj na www.rmf.fm. Poblisto notowanie i Darek Maciborek już w poniedziałek po 19 w RMF FM.
7: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
8: Sponsorem programu Poblista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
9: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
10: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
11: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Małopolska uczy z pomysłem. Zdobywaj nowe umiejętności. Odkrywaj swoje talenty i rozwijaj pasję. W każdym wieku, w przedszkolu, szkole, pracy czy na emeryturze. Rozbudź w sobie głód wiedzy. Ucz się nowych rzeczy i poczuj radość samorealizacji. Tu, w Małopolsce.
13: Zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
12: Więcej informacji znajdziesz na malopolskauczy.pl. Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
14: Przekrocz żółto-czarną taśmę z napisem zakaz wstępu i poznaj przerażające sceny zbrodni.
15: Sceny zbrodni. Jeden z najlepszych programów True Crime. A w nim przestępcy, mafiozi, oszuści, mordercy.
14: No i my, Daniel Dyk
15: i Kamil Barnowski. Już jutro po 20 w RMF FM. A wszystkie sensacyjne odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
16: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, akwaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
17: Po reklamie.

Dekę w Kuźnicy, więcej w faktach RMF FM o 22:00. Stwierdziłem, że wcześniej dam wam znać, bo pewnie część z was wraca po całym dniu. Podrzucam też najlepszą muzykę w RMF-ie. To Silver.

Wspominałem o gitarach, no są i jeszcze będą w RMF FM. Teraz Mark Ambor wam zagra i zaśpiewa. On wie, jak robić wakacyjny klimat, a umówmy się, czerwcówka to przecież takie małe wakacje, taki przed

0: Reklama.
1: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
2: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Przekrocz żółto-czarną taśmę z napisem zakaz wstępu
10: i poznaj przerażające sceny zbrodni.
11: Sceny zbrodni. Jeden z najlepszych programów True Crime. A w nim przestępcy, mafiozi, oszuści, mordercy.
12: No i my, Daniel Dyk
13: i Kamil Barnowski.
11: Już jutro po 20:00 w RMF FM.
14: A wszystkie sensacyjne odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
15: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, akwaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
16: Po reklamie.
17: Punktualnie o 22:00 mamy dla Was sprawdzone fakty w RMF FM. W studiu Bogdan Zalewski.
18: Dobry wieczór, zapraszam. Pamięć o Polakach zamordowanych przez ukraińską powstańczą armię, a gloryfikacja UPA przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. To tematyka istotnych rozmów w Warszawie. W faktach także Paryż. Przeżyjmy to jeszcze raz. Mecz Maji Chwalińskiej z Mirą Andrzejewą. Rosjanka górą, ale Polka poszybowała w tenisowych rankingach. Nocny półmaraton rusza ulicami Wrocławia. Kierowcy, musicie ustąpić miejsca biegaczom. Kryło Budanow, szef kancelarii prezydenta Ukrainy, zakończył w Warszawie serię rozmów z polskimi politykami o relacjach między naszymi krajami. Te stosunki znacznie się pogorszyły po tym, jak Wołodymyr Zełenski podjął decyzję o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W faktach z nami reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, wiadomo, jakie są efekty spotkań człowieka Zełenskiego z naszymi przywódcami?
19: Wiemy o nich niewiele, bo ukraińska strona milczy, a Polska jedynie poprzez media społecznościowe zamieszcza krótki opis przebiegu spotkań. I tak po rozmowach Budanowa w Ministerstwie Obrony Narodowej wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Polska i Ukraina w sprawach bezpieczeństwa są partnerami, jednak, będę cytował, w sprawach historii musimy mówić sobie prawdę, bo tylko tak jesteśmy w stanie budować przyszłość. Szef MON dodał, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Z kolei po spotkaniu w Belwederze prezydencki minister Marcin Przydacz powiedział, że próba gloryfikacji zbrodniarzy spod znaku UPA spotyka się i będzie spotykać się z twardą reakcją. Marcin Przydacz dodał, że strona ukraińska jest świadoma reakcji, jakie ta tematyka wywołuje w Polsce i jest zainteresowana dialogiem w tej sprawie.
18: A teraz uwaga, kierowcy. 3 osoby zostały poszkodowane po zderzeniu 3 aut w Kuźnicy na Półwyspie Helskim. Na miejscu pracują służby. Droga wojewódzka nr 216 jest zablokowana. Maja Chwalińska, rewelacja turnieju French Open, w finale przegrała z Rosjanką Mirą Andrijewą 3-6, 2-6. Mimo to nasza tenisistka zdobyła ogromną sympatię kibiców. Mogła liczyć na doping na paryskim korcie Philippe Chartier, a także na wsparcie widzów zebranych w Dąbrowie Górniczej, gdzie stawiała pierwsze tenisowe kroki.
0: Trochę żal, trochę smutek, ale bardzo przefantastyczna atmosfera. Przyjechaliśmy z Rzeszowa w odwiedziny do babci i nie mogło nas tutaj zabraknąć. Jestem synem i mocno kibicowaliśmy.
13: Ja jej już kibicuję od przynajmniej 5 lat jako obywatel Dąbrowy. Mimo dzisiejszego meczu jest kimś, jest naszą klubą Dąbrowy.
20: 9 meczów praktycznie z rzędu. Ona ponad 15 godzin na korcie była. No przecież to jest nieprawdopodobne. Zmęczenie. Tutaj już była zmęczona. Ten stres pewnie, ale w każdym bądź razie jest nieprawdopodobna. Nieprawdopodobna. I jesteśmy dumni z niej, że jest Dąbrowy.
18: Gromkie dziękujemy. Słychać w całym kraju. O Maju Chwalińskiej z pewnością jeszcze w przyszłości usłyszymy, a w tej najbliższej już za chwilę w Faktach Sportowych RMF FM, a wcześniej pędem do Wrocławia. 26 tysięcy uczestników rusza do biegu ulicami Wrocławia. 12 nocny półmaraton to według organizatorów największy w Polsce bieg uliczny. Szlak prowadzi przez centrum miasta. Wiele tras już jest albo za chwilę będzie zamkniętych. Łączymy się z naszą wrocławską reporterką Martyną Czerwińską. Martyno, gdzie kierowcy muszą spodziewać się utrudnień?
21: Między Tarczyńskiej Areną, bo tam startuje półmaraton, a Mostem Grunwaldzkim. Służby mają zamykać ulicę i po przebiegnięciu zawodników na chwilę otwierać, aby przepuścić choć część samochodów. Ale uczestników jest tylu, że najlepiej po prostu omijać dziś w nocy centrum, a dokładniej Lotniczą, Legnicką, Świętego Mikołaja, Nowy Świat, Kazimierza Wielkiego, Sienkiewicza, Piastowską czy Plac Społeczny. Utrudnienia potrwają co najmniej do 3 w nocy. Meta biegu znajduje się na murawie stadionu, do pokonania łącznie 21 kilometrów. Powodzenia!
18: Biegacze naprzód, kierowcy bieg wsteczny we Wrocławiu.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
24: Sponsorem Faktów Sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
18: Fakty sportowe przygotował i przedstawię Wojciech Marczyk. Jakie miasto wybrałeś, Wojtku?
25: A na początek Manchester, gdzie przed chwilą dosłownie zakończyła się czwarta runda żużlowych indywidualnych mistrzostw świata. Bartosz Marzlik niestety bez zwycięstwa. Polak walczył w biegu finałowym do samego końca. Ostatecznie nie stanie jednak na podium, bo zajął trzecie miejsce. Wygrywa Brady Kerc. Po wielkoszlemowym French Open w karierze Mai Chwalińskiej nic nie będzie już takie samo. Polka mimo porażki w finale z Mirą Andrijewą 3-6, 2-6 jest wielką wygraną. Nie tylko zarobiła ponad 1 000 000 euro, który wpłynie z pewnością na finansowy spokój, ale także zanotowała ogromny skok w rankingu i od poniedziałku w rankingu WTA będzie 21.
26: It will be different for...
25: Na pewno będzie inaczej. Mam nadzieję, że się do tego zaadaptuję. Z pewnością nadal będę ciężko pracować, tak jak do tej pory, a zobaczymy, jakie będą kolejne wyniki. Mówiła po finale French Open Maja Chwalińska, której kolejnym turniejem będzie Wimbledon, a jutro w Warszawie druga edycja wyjątkowego lekkoatletycznego meetingu. Na stadionie Ostry Praga Południe zostanie rozegrany meeting Halina Konopacka Classic, w którym rywalizują jedynie lekkoatletki. Na starcie zobaczymy m.in. Ewę Swobodę, Marię Żodzik czy Piję Skrzyszowską, która na co dzień trenuje w stolicy, ale rzadko ma w niej okazję startować.
27: To może być dla mnie niespodziewane. No w Warszawie startowałam pewnie ostatni raz z jakichś czasów juniorskich, dlatego jestem ciekawa tego startu. Chciałabym bardzo dobrze pobiec. Wiem, że już przyjeżdża moja rodzina, znajomi i wszyscy są poinformowani, więc liczę, że w Warszawie będzie tłum.
25: Mówiła Pia Skrzyszowska, a początek meetingu jutro o 13.30. Fakty sportowe wracają zaś wcześniej, bo o 9.00.
23: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
24: Sponsorem Faktów Sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
17: Około godziny 2 w nocy od 12 stopni w Suwałkach i Rzeszowie do 16 w Poznaniu i Szczecinie. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądać rano. Taka godzina 7, najchłodniej w górach, 14, reszta kraju od 16 do 17, czyli przyjemny poranek. A w południe od 18 nad morzem i w górach do 23-24 w centrum i na południu. Burze w pierwszej części dnia możliwe na południowym wschodzie kraju. powiedziałem południowym wschodzie? Chodziło mi o południowy zachód. Tak, tak, od zachodu będzie chłodny front jutro wędrował przez kraj. Po obiedzie w centrum i na północy też może zagrzmieć, o czym informujemy was w RMF FM. Maciek Rybak, dobry wieczór.

Furtado z pięknym przesłaniem na weekend w RMF FM. Bądźcie leccy jak piórko. Po obfitym grillu łatwo śpiewać, pani Furtado. Naprawdę, łatwo śpiewać, ale dobrze, niech fajne wspomnienia zapisują się wraz z najlepszą muzyką w RMF-ie. Od tego nas macie.

Jak potoczy się dzisiejsza randka? To pytanie otwarte na godzinę 22.27. No zawsze w RMF FM w sobotni wieczór staram się wam znaleźć fajny romantiko numer. I taki właśnie przed nami. Michael Bolton. To jest najlepsza muzyka.

Najlepsza muzyka na fajne afterparty, na przykład po FIFA Rafa. Jeśli pierwszy raz słyszycie tą nazwę, słuchajcie faktów RMF FM o 23:00. Tam podsumowanie drugiego dnia naszej akcji.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Kłodka z radia i kałamaga. No ci to drąkoty dosłownie o wszystko.
2: Gdyby nie my, to co robiłby blacharz w warsztacie? Co on robi? Co robiłby lakiernik?
3: Spokój by sobie mógł spokojnie z rodziną na wakacje pojechać. To nie on musi
2: wyklepać,
3: żeby wyklepać te wszystkie ikony.
2: Za co on by pojechał na te wakacje, skoro my byśmy nie powodowały stłuczek?
1: Nowy program Chcesz się pokłócić? Czyli Agnieszka Kołodziejska i Mariusz Kałamaga. Już w poniedziałek po 10:00 w Byle do piątku w RMF FM.
4: Reklama.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
8: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Na filu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Po reklamie.
9: Godzina 23:00 na zegarze RMF FM. Czas na fakty, które przedstawi Karol Płaczkiewicz.
10: Jestem, zapraszam. Papież spotkał się z tysiącami młodych ludzi w Hiszpanii. Fakty zaczniemy od słów, które do nich skierował. Sąd nie aresztował matki dziewczynki, która spadła z 9 piętra we Włocławku. W tym wydaniu także niecodzienne nagranie z Tatry. Niedźwiedź i łania tuż przy szlaku turystycznym do Morskiego Oka. Jest 23:00. Bądźcie pewni, że Bóg dobrze zna wasz głos, słucha was i odpowie, powiedział papież Leon XIV do młodych uczestników czuwania modlitewnego w Madrycie. Spotkanie odbyło się na placu Plaza de Lima, obok stadionu Santiago Bernabeu. Według organizatorów uczestniczyło w nim około 400 tysięcy młodych ludzi. Czuwanie poprzedził koncert, podczas którego wystąpił m.in. Mr. Rain. Papież pozostanie w Hiszpanii do 12 czerwca. W planach ma także wizyty w Barcelonie i na Wyspach Kanaryjskich. Lekki zawód po dzisiejszym meczu, ale duma z tego, co osiągnęła Maja, jest jeszcze większa. Tak kibice komentują porażkę Maji Chwalińskiej w finale tenisowego French Open. W Warszawie ponad 1000 osób obserwowało pojedynek Polki z Mirą Andrzejewą w strefie kibica przed Pałacem Kultury i Nauki.
11: Zawód, aczkolwiek tak do Mai nie ma żadnych pretensji. Jesteśmy dumni z bycia jej kibicami od zawsze. Żartuję oczywiście, też kibicuję Mai od 2 dni. No i całym sercem za naszą pszczółką, tak?
12: Szkoda, tylko szkoda.
13: Ale chyba bez pretensji i tak ogromny sukces.
12: No jak najbardziej, no nikt się tego nie spodziewał, więc jak najbardziej, no. Fajnie, że była w finale, że mieliśmy Polakę w finale.
14: Szkoda wielka, no ale wydaje mi się, że wygrana była po tamtej stronie.
13: Rosjanka była silniejsza, zdecydowanie.
14: Według mnie tak.
13: No i tak chyba możemy mówić o wielkim sukcesie.
14: Oczywiście, jak najbardziej. Jesteśmy bardzo dumni z Mai.
10: Z kibicami rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń. Sąd we Włocławku nie zgodził się na areszt dla 21-letniej matki 5-letniej dziewczynki, która w piątek wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. Dziecko w bardzo ciężkim stanie przebywa w szpitalu w Bydgoszczy. Według śledczych kobieta była pod wpływem alkoholu, a możliwe, że także narkotyków. Usłyszała zarzuty narażenia córki na niebezpieczeństwo oraz nieumyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Prokuratura wnioskowała o 3-miesięczny areszt, ale sąd odrzucił ten wniosek. Niedźwiedź chwytający młodą łanię tuż przy szlaku turystycznym do Morskiego Oka. Takie nagranie opublikowali w mediach społecznościowych fiakrzy obsługujący tę trasę. Zaapelowali o ostrożność i zachowanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Tatrach. Chodzi m.in. o nieschodzenie z wyznaczonych szlaków i niezostawianie resztek jedzenia i śmieci, które mogłyby przyciągnąć w pobliże miejsc uczęszczanych przez ludzi dzikie zwierzęta. Las to ich królestwo, a my jesteśmy tam tylko gośćmi, przypomnieli autorzy nagrania.
2: Razem tworzymy fakty.
10: Grad goli zobaczyli dziś kibice na stadionie Arena Stawy w Świętokrzyskiem. Właśnie tam zaprosiliśmy Was na kolejną odsłonę piłkarskiej akcji FIFA Rafa. Lokalny zespół GKS Imielno zagrał z reprezentacją RMF FM. Wynik 8-8. Jedną z bramek dla radiowej drużyny strzelił nasz reporter Michał Dobrołowicz. Jego gra została doceniona przez piłkarzy GKS-u.
15: Dostałeś bardzo dobre podanie ze skrzydła, bardzo dobre przyjęcie, no i celny strzał.
16: Zastanawiam się, czy bramkarz dał mi fory, czy przymknął oko i później zareagował.
15: Nie miał żadnych szans tak naprawdę.
17: Kto wygra mecz? GKS! RMF, GKS!
16: Jak wyglądał ten mecz z waszej perspektywy?
18: Bardzo fajnie grali.
16: Kto był lepszy?
18: Wydaje mi się, że RMF. Tak dawali sobie radę.
15: Kibice byli zadowoleni, bardzo dużo bramek, 8-8, 16 bramek. Jest jeszcze czego cieszyć.
19: Naszych nie ma na Mistrzostwach Świata, ale tutaj nasze społeczeństwo miało coś więcej niż Mistrzostwa Świata, bo graliśmy z najlepszą ekipą, jaką sobie można wymarzyć.
10: Bardzo dziękujemy wzajemnie. Zdjęcia i filmy z dzisiejszego meczu na stadionie Arena Stawy możecie zobaczyć w mediach społecznościowych RMF FM. Polecamy. A na koniec tego wydania jeszcze żużel. Bartosz Zmarzlik zajął 3. miejsce w Grand Prix w Manchesterze, 4. rundzie Mistrzostw Świata. Wygrał Australijczyk Brady Kurz i objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polak, który do tej pory był liderem, spadł na 2. miejsce.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Jak słyszeliśmy w faktach, czuwanie u papieża poprzedzał koncert Mr. Raina. No i właśnie Mr. Rain w pogodzie zawita jutro do naszego kraju. Będzie padać przelotnie prawie wszędzie. Wyjątek to południowy wschód kraju. Karol, z czego się śmiejesz? Nie rozumiem.
5: Nie, to z całą powagą podchodzę do pana deszczu.
9: No, przyda się, zwłaszcza modlitwy o deszcz, bo susza, więc susza. Wszystko jest na miejscu. Ja bym się nie śmiał. Shania Twain to najlepsza muzyka w RMF FM na 5 minut po godzinie 23. Maciek Rybak, cześć ponownie. No i słychać, że tu się impreza rozkręca. No tak, w końcu weekend bez końca, czerwcówka w RMF FM. Już chórki grają, śpiewają, dołączcie i wy.

0: mam już z kim.
1: Pójdźmy dalej już we dwoje, powiedziała ostatnia para z restauracji, z gości. No i właśnie można już zamknąć biznes i powoli całą zmianę. Tak, tak, długi weekend to też duży wyczyn dla gastro. Jesteśmy z wami, RMF, najlepsza muzyka i trochę oddechu po całym dniu z Britney Spears. Czy nie po całym dniu z Britney, tylko ona trochę powietrza wpuści, przewietrzy co trzeba. Sprawdźcie, jak to brzmi.

Dwa proste, dźwięczne słowa Loco Loco, które potrafią czynić cuda na imprezie, która już delikatnie, powoli chyli się ku końcowi. Można na nowo tańczyć przy najlepszej muzyce, tak gra właśnie RMF w długi czerwcowy weekend. Bądźcie z nami.

nocny klimat w samochodzie. Schiller mit Hepner w RMF FM. No oni potrafią to zrobić. Zresztą nie tylko oni, mamy wiele takich gagatków na liście. Na przykład Tame Impala oraz Jenny. Jak oni zrobią? To nie jest kołysanka. Nie z takim tytułem. Dracula. RMF.

0: sama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Po reklamie.
4: Maciek Rybak, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Spokojnej nocy Wam życzę, a teraz... Fakty RMF FM o północy, które zebrał i przedstawi Karol Płaczkiewicz.
5: Zgadza się, jestem. O północy mamy ostrzeżenie dla kierowców w Kujawsko-Pomorskim. Na DK10 między Toruniem a Bydgoszczą osobówka uderzyła w łosia. Rosyjskie siły zaatakowały dwa cywilne statki ratownicze na ukraińskich wodach na Morzu Czarnym. Są ranni. Razem tworzymy atmosferę kibicuj z klasą. Małopolska policja wraz z klubami piłkarskimi wdraża projekt promujący kulturalny doping. Uwaga kierowcy na Krajowej 10 w Kujawsko-Pomorskim. Na odcinku między Toruniem a Bydgoszczą na wysokości miejscowości Cierpiszewo osobówka uderzyła w łosia. Ruch odbywa się tam teraz wahadłowo. Jedźcie ostrożnie. Rosja zaatakowała dwa cywilne statki ratownicze działające na ukraińskich wodach Morza Czarnego, poinformował wicepremier Ukrainy. Jednostki wykonywały misję humanitarną w ramach ukraińskiego korytarza morskiego. Są osoby poszkodowane, trwa ich ewakuacja z udziałem ukraińskiej marynarki wojennej. Według władz w Kijowie statki poszukiwawczo-ratownicze są objęte szczególną ochroną na mocy prawa międzynarodowego. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance obwinia elity Zachodu za śmierć Henry'ego Nowaka, 18-letniego Brytyjczyka polskiego pochodzenia, który zamordowany został przez Sikha. Przyczyną jego zdaniem jest umożliwienie masowej imigracji. Jakim echem ta opinia odbiła się w Londynie? O tym nasz korespondent Bogdan Firmorgan.
6: Do słów wiceprezydenta odniósł się brytyjski premier Keir Starmer. Nazwał je ingerencją w demokrację i sianiem podziałów. Zaznaczył jednocześnie, że rodzina Henry'ego Nowaka przeżywa żałobę i nie chce, aby jego śmierć wykorzystywana była w ten sposób. Zdaniem niektórych komentatorów zachowanie amerykańskiego polityka nie tylko ignoruje życzenie rodziny ofiary morderstwa, ale także łamie przyjęte zasady dyplomacji. Śmierć Henry'ego Nowaka odbiła się szerokim echem z uwagi na zachowanie brytyjskich policjantów, którzy zakuli umierającego mężczyznę w kajdanki, dając wiarę sprawcy morderstwa, iż stał się on ofiarą rasistowskiego ataku.
7: Fakty z Dolnego Śląska.
5: Spadek liczby turystów to aktualnie jeden z największych problemów terenów popowodziowych. Drogi, mosty da się odbudować i to wciąż trwa, ale przekonać ludzi do powrotu jest trudniej. Tymczasem gminy takie jak Stronie Śląskie czy Lądek-Zdrój utrzymują się głównie z turystyki. Aby ją ożywić, powstał właśnie przewodnik po 9 trasach rowerowych.
8: Te szutry są świetnie przygotowane. Po powodzi wszystkie drogi szutrowe leśne zostały odremontowane. Trzeba tutaj namawiać turystów, żeby przyjeżdżali, no bo miejsce jest bardzo atrakcyjne.
9: Natura i piękne widoki.
8: Zdecydowanie tak. Te góry nie są może zbyt wysokie, bo Sudety Wschodnie należą do takich niższych troszeczkę gór, ale są przepiękne widokowo. Szczególnie w Górach Bialskich, Górach Złotych, oczywiście masywie Śnieżnika. Natomiast są też genialne trasy w Krowiarkach, szczególnie trasa w kierunku Skowroniej Góry z cudownymi widokami na całą ziemię kłodzką.
5: Zachęca Paweł Dywański ze Strońskiej Grupy Rowerowej. Na miłośników pedałowania czekają single tracki, bike park i bardziej wymagające trasy zjazdowe w ośrodku Czarna Góra. Tam do rowerzystów zawiesie na górę wyciąg. I z Dolnego Śląska przenosimy się teraz do Małopolski. Tamtejsza policja wraz z 8 klubami piłkarskimi grającymi na szczeblu centralnym wdraża projekt Razem tworzymy atmosferę kibicuj z klasą. Po pilotażu, który odbył się w szkołach sportowych od nowego roku szkolnego w placówkach edukacyjnych odbędzie się szereg spotkań z dziećmi i młodzieżą, podczas których będą zachęcali do kulturalnego wspierania drużyn z trybun. Policjantom towarzyszyć będą piłkarze małopolskich klubów.
10: Będziemy pokazywać, na czym polega prawidłowy dopływ.
0: doping, na czym polega sportowa rywalizacja z poszanowaniem drugiej osoby, z zasadami fair play, a pokazywać te aspekty, które są czasami dla nich jeszcze nieznane i lepiej, żeby nie były poznane, czyli odpowiedzialność karna dla młodych ludzi również będzie przedmiotem. Im starszy uczestnik tego programu, tym więcej będzie się dowiadywał o zagrożeniach.
10: Dla nas jest to o tyle ważne, że mamy młodą społeczność kibicowską, natomiast wiadomo, że z każdym awansem, z każdym kolejnym głośnym nazwiskiem, które do nas przychodzi, będzie więcej sympatyków tego klubu. Chcemy właśnie, żeby to była taka atmosfera święta piłkarskiego.
11: Piłka nożna nie tylko piłka nożna. To jest radość, miłość. Dlatego musimy być takim projektem.
5: Mówili naszemu reporterowi inspektor Maciej Kubiak, wicekomendant wojewódzkiej małopolskiej policji, Filip Fryc, koordynator grup młodzieżowych Wieczystej Kraków oraz Murat Kolak, wiceprezes Krakowi.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Historia dla dorosłych w RMF FM.
13: To idziemy, ja zacznę. Misja Artemis 2, która była przygotowaniem do misji Artemis 3, która z kolei...
14: Bo ta misja 2 to była po misji Artemis 1.
13: Tak, no. Która z kolei ta misja Artemis 3 jest przygotowaniem do misji Artemis 4, czyli ponownym lądowaniu człowieka na Księżycu. To wszystko zmusiło nas do przyjrzenia się bliżej naszemu naturalnemu satelicie.
14: Z popularnemu srebrnemu globowi i temu, jak my, ludzie, ten Księżyc traktujemy. Ale najpierw przybliżymy wam sam Księżyc.
15: I zrobimy to już teraz w historii dla dorosłych w RMF FM. Zaczynamy!

0: Dobry wieczór, jak co wtorek po 23:00 witamy się z wami, my, radiowcy bez cenzury i historia dla dorosłych w RMF FM. Może ktoś zbuduje klimat tego odcinka?
1: No, kiedy patrzymy w nocy na niebo i widzimy księżyc, to mówimy sobie: o, księżyc.
2: Ale mało kto, rzadko zadajemy sobie pytanie: kurde, a co on tam robi?
0: Właśnie, odpowiadamy, w zasadzie nic.
2: Nic.
0: Tak się kręci wokół naszej Ziemi i generalnie w kosmosie, no, zbija gruchy.
2: No ale co to robi? Też, zauważmy,
1: zbija gruchy?
0: Ta lenić, no to wiesz, no.
2: Ale też z drugiej strony, no czym taki księżyc się ma przejmować?
0: No tak.
2: Tam nie ma roślin,
0: zwierząt.
2: Tam nie ma zwierząt, nie ma ludzi, ma spokój. No, jak człowiek układający się wieczorem do snu.
0: Właśnie, sen. Dlatego księżyc świeci w nocy.
2: Bo no, do snu.
0: Tak. I to jeszcze odbitym światłem.
1: Tak.
0: Od słońca. Trochę leń.
1: Tak, natomiast księżyc ma też swoje fazy. Raz jest pełny, raz go prawie nie ma. Brzmi znajomo?
2: To jest dokładnie tak, jak każdy z nas po weekendzie. W piątek pełnia. Pełnia energii, prawda? W poniedziałek taki cienki sierpik życia. Taki...
0: który tak kapie.
2: Taki kapiący...
0: Jeżeli sierpik może kapać, ale dla potrzeb dyskusji załóżmy, że tak.
2: Kapiący blaskiem szarych obowiązków.
1: Wracając do tematu. Ludzie zawsze mieli obsesję na punkcie księżyca. Jedni piszą o nim wiersze, inni wyją do niego jak wilki.
2: To nie ludzie, to wilki.
0: No właśnie. Może wilki, ale tak się mówi, nie? A inni ludzie,
2: jeszcze
0: prawda?
2: Inni.
0: Ci, co nie wyli, polecieli tam w 1969 roku. I postawcie się teraz w położeniu księżyca, nie? Spokój, cisza, se krążysz, nie? Słonko świeci, to raz to na tę stronę, raz na inną stronę.
2: To słonko cię łaskoczy po kraterkach, no wiesz, nie? Takie, no.
0: Aż tu nagle wbijają jacyś goście w skafandrach.
1: Tak, a najfajniejsze, że to jest to, że ludzie byli wtedy UFO.
0: No.
2: Tak.
0: Tak.
2: Bo tak, patrzy sek tam księżycowy saludek,
1: co jest,
2: kurde, no
1: co
2: UFO.
1: Jest, co
2: UFO,
1: jest, co jest,
2: UFO,
1: co jest,
2: UFO, no. Dokładnie.
0: Znaczy, fajne to jest wszystko, owszem, ale najlepsze jest to, że księżyc wygląda spokojnie. Generalnie, jak spojrzysz na niego, nie?
1: Tak.
0: Ale w rzeczywistości to jest takie trochę pobojowisko. Bo kurz, kratery, zero atmosfery. Generalnie nie jest to miejsce na piknik.
2: Chociaż z drugiej strony brak komarów, bo na księżycu nie ma komarów.
1: Nie ma komarów. Nie.
2: Brak komarów to jest ogromny plus. Czyli taki plus dodatni. Brak komarów i kleszczy. Czy robactwa.
1: A gdyby tak księżyc mógł mówić, to on może po tysiącach lat obserwowania Ziemi powiedziałby coś w stylu: serio, wy się nadal kłócicie o te same rzeczy?
2: Zabijacie się dalej, ludzie? No lekki cringe. Tak by ten księżyc mógł powiedzieć, księżyc mówił.
0: Tak, i patrzy księżyc i widzi, no to co się, ludzie budują wieżowce, nagle rządzący Ziemię mają cztery koła i obsługują te cztery koła dwunożne małpy, które kłócą się w internecie, jedzą pizzę z ananasem, nie wie, co się dzieje.
2: Ale ja wiem, co się dzieje. My uciekamy, ale tylko na chwilę i po przerwie jesteśmy ponownie i pokażemy wam drugą stronę księżyca. Zostańcie z nami i z RMF FM.

0: No cześć, wy nasze złote bączki kochane. Historię dla dorosłych zaczynamy od pytań bardzo poważnych, od pytań dotyczących Księżyca, bo to on nas dzisiaj interesuje najbardziej i w pierwszej kolejności. Bardzo proszę.
1: To do kogo należy Księżyc? Cofnijmy się do 1967 roku. Zimna wojna trwa w najlepsze. USA i ZSRR prężą muskuły, naparzają się. No i cały świat się boi, że zaraz ktoś zamontuje na Księżycu, nie wiem, jakąś broń atomową z napisem z pozdrowieniami dla sąsiada.
0: Albo po prostu z napisem też niepokojącym: wujek, widzę cię. Wiecie, ile się rzeczy tak niewinnie zaczyna.
2: No i wtedy wchodzą dyplomaci i powstaje, cytuję, traktat o przestrzeni kosmicznej. Podpisało go do dziś 117 państw. Główne założenie: kosmos to, i tu znów cytat, dobro wspólne ludzkości. Nie można go sobie zaklepać.
0: Nie, ale też taki zapis ma i plusy, i minusy.
1: No tak.
0: Bo jest troszeczkę, to jest jak klatka schodowa w bloku, prawda?
1: To znaczy?
0: Niby wspólna. Każdy se może wejść, kwiatuszki
1: tak,
0: rosną. Jest pięknie, prawda? Ale jeżeli ktoś nasiura w rogu pod kaloryferem no i zostawi to i pójdzie, to nie ma komu posprzątać wtedy.
1: Dziękujemy za tę cenną aluzję. Rzeczywiście to jest bardzo podobne do klatki schodowej.
0: Takie jest życie, takie są fakty.
2: Ten traktat, ale zgodnie z tym traktatem żadne państwo, firma, ani nawet Elon Musk nie może powiedzieć: to jest moje i stawiam tu płot.
1: Znaczy, wyślijmy tam górali.
0: Na
1: tydzień. Słuchajcie, na co drugiej parceli będzie płatny parking. Tak. Zobaczycie.
0: Nie, słuchajcie, póki co wspomniany traktat mówi jasno, cytuję: ciała niebieskie nie podlegają zawłaszczeniu.
1: I tu może pojawić się pytanie, no to po co

0: Neil Armstrong dwa lata po tym traktacie wbijał w księżyc amerykańską flagę. Przecież po co się wbija flagę? Nie, to zawsze było coś takiego, że wbijasz, to jest twoje.
1: Tak
0: nie?
1: Jak pies obsikuje na spacerze słupy.
2: Tak to działało, człowiek wbija flagi.
0: Tak to działało za czasów Kolumba. Wbijasz kijek i mówisz dziękuję, tu jest Hiszpania, tu jest Portugalia, tu jest coś tam.
1: Właśnie zgodnie z tym traktatem dyplomaci i prawnicy ustalili, że taka flaga ma takie samo znaczenie jak napis na przystanku w Ciechocinku tu byłem Mirek 1992. Czy Veni, Vidi, Vici, Stevie Wonder na przystanku wcisnej.
2: Jest tylko satysfakcja.
1: Dokładnie. No, i tyle. No.
0: Ale słuchajcie, to nie jedyny dokument zabezpieczający kosmos.
2: W tym i księżyc, o którym mówimy.
0: I w 1979 roku na forum ONZ powstał Układ Księżycowy, który miał to uszczegółowić. I tam dopisano zakaz militarnego wykorzystania księżyca. Czyli, że na księżycu zero baz, zero testów broni i regulacja eksploatacji zasobów.
1: No. Czyli jeżeli wykopiesz tam złoto albo znajdziesz uran czy inną historię, czy na przykład alkohol, to trzeba po prostu musisz podzielić się ze wszystkimi resztą.
2: Mamy to,
1: tylko to jest uwaga najlepsze.
0: No.
1: Ten układ podpisały tylko takie potęgi jak Chile, Meksyk, Maroko i Filipiny.
2: Czyli potęgi.
1: Filipiny znajdą złoto na księżycu, to się dzielą z resztą.
0: Okej, a na przykład, że tak zapytam, ZSRR, USA, Chiny?
1: To trochę jakby nie.
0: Aha, one akurat nie podpisały, tak? No to tylko czekać, aż ktoś z tych ostatnich wymienionych dojdzie do wniosku, że trzeba na księżycu zaprowadzić demokrację.
1: A jak wiemy, światowe potęgi są dobre w zaprowadzaniu demokracji.
0: A my wrócimy do was za chwilę i to nie z byle czym. O nie, nie będzie o demokracji na księżycu, a wręcz przeciwnie. Koniecznie zostańcie z RMF FM.

0: Historia dla dorosłych wita się z wami ponownie i słuchajcie, powiedzieliśmy wam przed przerwą o tym, że ten księżyc to ludzie chcieli sobie zagarnąć tak dla siebie, nawet w teorii.
1: Ludzie lubią mówić, to jest moje. Ludzie lubią obsikiwać teren.
0: I niektórzy potrafią z tym wyjść daleko poza własne podwórko.
1: Tak. Już w IV wieku przed Chrystusem Aleksander Wielki, to był Aleksander i był wielki.
2: Ciekawe.
1: Miał podobno płakać, że na ziemi już nie ma niczego do zdobycia i że niczego nie może podbić i patrzył tęskno w stronę księżyca.
3: No właśnie, tak. Bo Aleksander po prostu miał za małą wyobraźnię. Wystarczyło spojrzeć w górę. Jest co podbijać.
1: Podniósł rzeczywiście
3: Olek, jest co podbijać.
0: Bo widzicie, roszczenia do księżyca i gwiazd są znacznie starsze niż jakiekolwiek rakiety.
1: Natomiast uwaga, minęło troszeczkę lat czasu Aleksandra Wielkiego. Jest rok 1936 i na scenę wchodzi Amerykanin Mr. Dean Lindsay.
2: No i dlaczego o nim mówimy?
1: I facet uznał, że skoro na Ziemi wszystko jest już zajęte, bo w 36 wszystko było zbadane, to on se weźmie resztę. Czyli sięgnie poza Ziemię.
2: Fajne.
1: On spróbował udowodnić przed sądem, że należy do niego, on to nazwał archipelag Lindsaya. Czyli w zasadzie wszystkie planety, planetoidy, wszystkie ciała niebieskie, jakie tylko widać. Tak se nazwał, to jest archipelag Lindsaya. Ty byś to mógł nazwać archipelag Tomkowicza.
0: Archipelagola.
1: Dokładnie.
2: No ładne.
1: Skowronopelag.
0: Ale tutaj nie obrzucajmy go kamieniami. Żeby nie być zachłannym, pominął Ziemię, Księżyc i Słońce.
1: To zostawił resztę ludzkości. To porządny
3: czyli
1: człowiek.
3: To jest trochę tak, jakbyście sobie chcieli zapisać wszystkie kamienice w mieście dla siebie, ale łaskawie zostawili sąsiadom ich własny dom i sklepik osiedlowy.
1: No to w Warszawie to było, tylko że to 2000 się płaciło. Przez całe
0: ale apetyt rośnie, ale rok później, w 1937 roku, Lindsay pojawił się u notariusza w Pittsburgu z nowymi papierami.
1: Tak jest. Tym razem ogłosił, że jest właścicielem, cytuję, nieruchomości, znanych jako planety i wyspy w przestrzeni kosmicznej.
2: Aha.
1: Uznał, że Ziemia należy do wszystkich, ale Księżyc i Szaturn już nie do końca. I to już jest inna rozmowa. I na nie też zgłosił swoje roszczenia. To jest moje.
2: Ładne.
1: Ładne.
0: I teraz wyobraźcie sobie tę sytuację. 20 lipca 1969 rok. NASA po latach wyścigu z Rosjanami w końcu ląduje na Srebrnym Globie.
1: No, tam lądują, wiem jak to wyglądało. Mały krok dla ludzkości i tak dalej.
0: Neil Armstrong i Buzz Aldrin robią ten wielki.
1: No to. Michael Collins pilnuje statku.
0: Tak.
1: I w tym momencie wybiega tenże Lindsay. Gdyby wtedy jeszcze żył, to by wybiegł.
0: Tak.
1: I on mówi, że przepraszam, ale to jest wtargnięcie na teren prywatny.
2: No, i to by było nie takie głupie.
0: Lindsay był tak dokładny, że w swoich roszczeniach uwzględnił nawet drogi, wody, przywileje i zyski.
1: Tak.
0: Zyski, jakie można wyciągnąć.
2: Zachłanna menda. Jednak zachłanna.
1: Ale też zauważno coś, zabrał to ze sobą do grobu?
2: Ale
1: cmentarze są pełne zachłannych.
2: On popełnił jeden błąd.
0: No.
2: On nie objął swoim prawem własności samej przestrzeni kosmicznej, czyli tej pustki między planetami. On powiedział tylko tutaj planety, tu, ta, a to pomiędzy? Tam, gdzie się lata?
1: A przecież musisz dolecieć. Przez czyjeś lecisz?
2: Oni lecą swoje, a my lecimy z najlepszą muzyką, bo tego, co było dalej, oczywiście dowiecie się po przerwie. A teraz dajcie głośniej.

0: Dzisiaj historia dla dorosłych jest nie z tej ziemi, bo my wcale nie zeszliśmy z tematu samego Księżyca. Ba, jeszcze nawet nie odeszliśmy od tematu drogi do niego. Drogi, którą ktoś już wieki temu próbował zawłaszczyć dla siebie.
1: I tu na scenę wchodzi w 1948 roku niejaki James Mangan. To był taki guru od samorozwoju, od PR-u i tak dalej. Takich się trzeba bać.
0: Dzisiaj miałby konto na TikToku.
1: I on mówi, że cała przestrzeń kosmiczna to jest jego własne państwo.
0: A czyli ciała niebieskie należą do Lindsaya, a
1: ale żeby tam
0: do
1: dolecieć, nie. To trzeba przez jego przelecieć i to się nazywa Celestia.
2: To jego państwo. To cała przestrzeń kosmiczna.
1: Tak.
0: Ja czytałem o nim. Z tego co wiem, to on do sprawy podszedł bardzo profesjonalnie. Bo on poszedł do Urzędu Rejestratora Akt Własności w hrabstwie Cook w stanie Illinois. To w United States, tak było. I on tam właśnie, w tym hrabstwie, zarejestrował Celestię, czyli, cytuję, naród, kraj przestrzeni niebiańskiej.
2: Mało tego, on później ubiegał się o członkostwo w ONZ.
1: Dokładnie. I jako pierwszy przedstawiciel Celestii, taką miał funkcję, wysłał oficjalne listy do rządu USA, do Związku Radzieckiego, do Wielkiej Brytanii, do ONZ i napisał im prosto z mostu: kosmos jest zajęty, jak chcecie se tam latać, to okej, ale musicie mieć paszporty Celestii.
2: To nie mieli paszporty?
0: Jesteś jakiś tam, siedzisz w KGB, przychodzi list z Ameryki, nie? To?
1: Ale paszporty to jest nic, bo Celestia miała własną flagę, własną walutę, on bił monety, które nazywał celestonami i to jakby była waluta tej przestrzeni kosmicznej.
0: Czyli on już wtedy robił ludzi na kryptowaluty.
1: Nie, przepraszam, on był bardziej wiarygodny niż kryptowaluty, bo jeszcze te celestony jakoś w miarę rozumiem, natomiast kryptowalut nie za bardzo.
0: Ale nie, słuchajcie, bo to my sobie tak heheszkujemy, ale to nie były wcale żarty, dlatego że Mangan bardzo poważnie się wnerwił, kiedy Rosjanie wysłali w kosmos Sputnika, swojego tam satelitę. On pisał protesty do Moskwy, stał epistoły, że naruszają jego własną przestrzeń powietrzną bez paszportu.
1: No ale to też nie ma co dziwić, bo mu się wpieprzyli do ogródka,
0: troszeczkę,
1: nie? Siedzisz sobie, tam rabatki, masz, nie wiem, daszek nad studnią.
0: No masz swoją przestrzeń.
1: A tu ci lata jakiś Gagarin, też byś się wnerwił.
0: Pytanie, co Stany na to?
1: No, według jego relacji Neil Armstrong poleciał na Księżyc tylko dlatego, że on łaskawie mu na to pozwolił.

0: Czyli zauważcie, gdyby nie pan Mangan, to nie byłoby żadnego lądowania na Księżycu, nie byłoby żadnego podboju przestrzeni. Pamiętajmy o tym wspaniałym człowieku.
1: Tak, tak, i nie zapomnijmy.
2: Tylko nie myślicie sobie, że to jednemu panu Manganowi się odkleiło. Nie. W szczytowym momencie ponad 20 tysięcy osób uważało się za obywateli Celestii.
1: Czyli jak widać, liczba kretynów na świecie już wtedy była pokaźna, a jeszcze nie było internetu.
2: No.
0: Natomiast cała ta międzygalaktyczna, bo myślę, że tak możemy mówić, zabawa w deweloperkę kosmiczną skończyła się w roku 1967 wspomnianym już traktatem o przestrzeni kosmicznej. Mhm. I ten traktat oficjalnie stwierdził, że kosmos jest dla wszystkich. Mhm.
2: Tak, więc jeśli nie wiem, planowaliście...
0: Kosmos prawem, nie towarem.
2: Jeśli planowaliście sprzedaż działki na Marsie, to niestety mamy złą wiadomość.
0: Tak, to nic z tego.
2: Natomiast korzystając z okazji, mamy dobre działki widokowe na Kasiopei.
0: Tak, to jest nieuzbrojone, ale jest WZ-ka i to
2: kontakt małparadiowcybezcenzury.pl, dogadamy
0: tylko
2: się.
0: Tylko chcę wodę podciągnąć prąd, Marcin.
1: Ale to dobry czas, żeby zejść na ziemię tylko na chwilę, bo z tą historią własności Księżyca, kto, komu, jak i dlaczego, to tu was jeszcze zaskoczymy. Po krótkiej przerwie, oczywiście.

0: Historia dla dorosłych i radiowcy bez cenzury oraz historia własności księżyca. Teraz, kochani, poznajcie wspaniałą, cudowną osobopostać, którą jest Dennis Hope.
1: Ten facet w latach 80. wpadł na pomysł, który brzmi jak żart, a uczynił go multimilionerem.
2: Tak, bo on przeczytał uważnie ten traktat o przestrzeni kosmicznej, o którym mówiliśmy, z 1967 roku i znalazł tam, według siebie, genialną lukę.
0: Bo dokument mówił jasno, że żadne państwo ani organizacja nie może położyć łapy na Księżycu ani na niczym w kosmosie.
2: Ale Dennis zauważył, że traktat ani słowem nie wspomina o osobach prywatnych.
1: Tak. Uznał więc, skoro nie zabronili tego konkretnie Dennisowi Hope'owi, no, czyli mu, to znaczy, że Dennis Hope może go sobie wziąć.
0: I jak pomyślał, tak zrobił, on się ogłosił oficjalnie właścicielem Księżyca i kilku innych planet w naszym układzie.
2: I założył firmę pod dumną nazwą Ambasada Księżycowa, Lunar Embassy. I ruszył z handlem nieruchomościami.
0: Cena promocyjna to była wtedy 19,99 za akr, czyli to jakieś za $20 niecałe miałeś 40 arów ziemi z widokiem na ziemię.
2: No to super.
0: Jak za darmożkę.
1: To taniej niż metr kwadratowy kawalerki w Warszawie, więc ludzie rzucili się na to jak na świeże bułeczki.
2: Się im nie dziwię.
0: I od 1995 roku, pan to przyznał w wywiadzie, to było jego jedyne źródło dochodu. I umówmy się, całkiem niezła fucha. Facet żył po prostu ze sprzedaży fragmentów księżyca.
1: I Dennis twierdzi, że sprzedał już ponad 600 milionów akrów na księżycu i kolejne setki milionów na Marsie.
2: Mało tego, on nawet opchnął podobno nawet trochę działek na Wenus i na Merkurym. Choć tam akurat o spacer w ogrodzie może być trudno bez takiego skafandra z azbestu.
0: Czy z czegoś innego.
2: Natomiast możesz mieć.
0: Natomiast eksperci od prawa kosmicznego, niejaka pani między innymi światowy ekspert światowej klasy Tania Mason z Van, szybko sprowadzili na Ziemię tego naszego pana. Oni wyjaśnili, że te certyfikaty, które on wydaje, to mają taką mniej więcej wartość prawną, jak wasz dyplom ukończenia przedszkola.
1: Tak.
0: Że byliście w grupie grzybki z oceną celującą. Poznajecie kolory i umiecie liczyć do pięciu.
2: Czyli według pani co, ten traktat...
0: Że to, że on sobie tak wymyślił, to nie ma żadnego znaczenia.
2: Że ten traktat zabrania kosmosu również, tak.
1: Zawłaszczanie kosmosu każdemu. Państwom firmom i panom Dennisom również.
0: Czyli nikt nie może, nie. Osoby fizyczne, firmy, nikt nie może sobie zawłaszczać.
1: Tak. Odsuwamy ten pomysł.
2: Apelujemy. Radiowcy bez cenzury. Jacek Tomkowicz.
1: Tomasz Olbratowski.
0: Przemysław Skowron oraz progenitura Tomasza Jan. Też Olbratowski.
2: To przyjemy.

0: or another.
1: Na zegarach w całej Polsce za chwilę zobaczymy pierwszą, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Maja Chwalińska, wzruszona po finale French Open, stwierdziła, że Paryż będzie na zawsze w jej sercu. Posłuchajcie, co jeszcze mówiła nasza tenisistka. W Szwecji zainaugurowano siły NATO mające bronić Finlandii. Miesiąc po pożarze Puszczy Solskiej w faktach sprawdzaliśmy, co dzieje się w jednym z największych kompleksów leśnych w Polsce. Paryż będzie na zawsze w moim sercu, powiedziała podczas ceremonii wręczenia nagród wielkoszlemowego French Open nasza tenisistka Maja Chwalińska. Polka przegrała w finale Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirą Andrzejewą w dwóch setach 3-6, 2-6. Jak wyglądała ta ważna chwila?
2: Hello everyone, congrats to Mira.
3: Maja Chwalińska zachowała się bardzo fair play wobec swojej przeciwniczki. W pierwszych słowach po rozpoczęciu się ceremonii wręczania nagród pogratulowała jej zwycięstwa, zażartowała nawet, że to bardzo, cytuję, denerwujące, że tak młoda zawodniczka gra tak dobrze, bo Mira Andrzejewa ma tylko 19 lat. Później Polka podziękowała organizatorom, rodzinie oraz swojej ekipie, sugerując, że jest świadoma, iż czasami ma może niełatwy charakter. Później głos zabrała Mira Andrzejewa po pozowaniu z pucharem w rękach, zwyciężczyni tegorocznego turnieju French Open. Oskarżona o wspieranie przynajmniej pobłażliwość wobec reżimu Władimira Putina, podziękowała między innymi po rosyjsku za wsparcie swoim rodakom.
2: Wierzycie w mnie. Dziękuję.
1: Relacjonował nasz paryski korespondent Marek Gładysz. Co w sprawie odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy zrobi premier Donald Tusk? O to Krzysztof Ziemiec pytał w sobotę Sebastiana Gajewskiego, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej z Nowej Lewicy.
4: Ja nie rekomenduję, to jest oczywiście decyzje są pana premiera dotyczące kontrasygnaty jakiegokolwiek aktu pana prezydenta. Pamiętajmy, że kontrasygnata jest to wzięcie pełnej odpowiedzialności politycznej.
1: W poniedziałek po weekendzie zbiera się kapituła orderu. Prezydent Karol Nawrocki tydzień temu zaproponował, by jednym z punktów posiedzenia było odebranie tego odznaczenia Wołodymyrowi Załęskiemu. Ma to być karą za nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Cała rozmowa Krzysztofa Ziemca jest na stronie rmf24.pl. My wrócimy do niej również w faktach o drugiej. W szwedzkim Boden oficjalnie rozpoczęły działalność wysunięte siły lądowe NATO w Finlandii. Trzon nowej formacji stanowią szwedzcy żołnierze. Obecnie liczy ona 300 wojskowych, ale jeszcze w tym roku ma zostać powiększona do 600. Ich zadaniem będzie szybkie wsparcie i obrona Finlandii w razie ewentualnej agresji Rosji. Docelowo siły NATO w północnej Finlandii mają zostać rozbudowane do brygady liczącej około 5000 żołnierzy. W przedsięwzięcie oprócz Szwecji i Finlandii mają zaangażować się także inni sojusznicy z NATO. Szwedzki minister obrony podkreślił, że jest to element wzmacniania północno-wschodniej flanki sojuszu.
5: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
1: Puszcza Solska miesiąc po pożarze. Część terenu jednego z największych kompleksów leśnych w kraju nadal jest zamknięta dla odwiedzających z powodu zagrożenia. I właśnie do tej zamkniętej części dotarł reporter RMF FM Dominik Smaga.
6: Razem ze mną nadleśniczy nadleśnictwa Józefów. Jest dużo nadpalonych drzew. One są po prostu niestabilne. Tak, mamy takie przypadki. Znienacka słychać trzask przewracającego się drzewa. Niewiele wcześniej widziałem drzewa opierające się jedno o drugie. W każdej chwili one grożą wywróceniem. To nie jest teren bezpieczny w tej chwili do jakichkolwiek spacerów i przemieszczania się.
7: Jesteśmy teraz w takim miejscu, które wygląda źle. Dużo pracy przed wami.
6: Tak, bardzo dużo, z tego względu, że na ziemi jest warstwa popiołu. To są bardzo trudne warunki do pracy.
7: Ile czasu może zająć porządkowanie tego lasu?
6: Dzisiejsze możliwości sprzętowe są duże, więc sądzę, że do przyszłego roku.
1: Przewiduje Urban Kolman, nadleśniczy nadleśnictwa Józefów. Katastrofalny pożar strawił ponad 1000 hektarów lasu, głównie w tym właśnie nadleśnictwie. Długi weekend to idealny czas na zwolnienie, wsłuchanie się w siebie i nic nie robienie. Specjaliści podkreślają zalety nudzenia się, które budzi naszą kreatywność i pozwala przemyśleć wiele zawodowych czy prywatnych spraw. A czy wy potraficie się nudzić?
8: Myślę, że umiem się nudzić, ale dopiero od jakiegoś czasu, jak mam dobrą pracę. Po prostu mam zadaniowy tryb pracy.
9: Czy nudzenie się polega na takim nic nie robieniu, zamyślaniu się, czy na drzemce?
8: Najlepiej, jeśli to jest nic nie robienie, bo wtedy dopiero można dojść do jakichś później kreatywnych pomysłów, no bo się musi mózg zresetować po prostu.
9: Pani umie się nudzić?
10: Myślę, że tak. Najczęściej jak już jestem tak zmęczona, nic mi się nie chce, to wtedy po prostu jest taki restart, że muszę odpocząć, trzeba poleżeć. No i skorzystać z tej nudy. Nie da się tak kompletnie nic nie robić, jak człowiek nic nie robi, to zaczyna sobie myśleć, rozważać różne rzeczy.
1: Usłyszała w Warszawie nasza reporterka Magdalena Greinert. To wszystko na teraz z nowymi faktami. Wracamy punktualnie o drugiej.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: 6 czerwca. Dokładnie 53 lata temu zjechał z taśmy produkcyjnej pierwszy Fiat 126P. O tym, jak popularny maluch zmienił polską motoryzację i kiedy może powstać nowy polski samochód, tym razem elektryczny, porozmawiam z moim gościem, którym jest pan Paweł Rygas, dziennikarz motoryzacyjny Interi, autor kanału Motoprawda na YouTubie. Dzień dobry, panie Pawle.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No to proszę opowiadać, jakie wspomnienia ma pan związane z Fiatem 126P? Czy miał pan okazję nim jeździć?
2: Ależ oczywiście, myślę, że chyba w naszych pokoleniach, mówię o tych ludziach tak 40+, nie ma osoby, która nie miałaby okazji jeździć Fiatem 126P. Ja muszę przyznać, że ja byłem w obozie Poloneza i dużego Fiata, więc jako kierowca oczywiście jeździłem maluchem, natomiast nie miałem swojego, ale oczywiście rodzice mieli ich ze 3 albo 4, więc doskonale pamiętam, jak te samochody dawały nam w kość, ale dawały też zupełnie nową jakość życia, która w latach 80. jeszcze mocno odbiegała od dzisiejszych standardów.
1: No to pomówmy teraz o historii. Proszę mi powiedzieć, jaką rolę odegrał Fiat 126P dla motoryzacji nie tylko tej polskiej?
2: Mówiąc tak szeroko, to nie była zbyt wielka rola europejska, natomiast w przypadku Polski to była rola fundamentalna, bo musimy pamiętać, że Fiat 126 był następcą Fiata 500 i to Fiat 500 zmotoryzował Włochy, można tak powiedzieć, że odbudowywał tą motoryzację we Włoszech po II wojnie światowej, natomiast u nas rzeczywiście Fiat 126 już z dopiskiem P, bo robił u nas na licencji, był przełomem nie tylko motoryzacyjnym, bo to tak się mówi, że oczywiście wkroczyliśmy na trochę nowe ścieżki, skłaniając się do tej masowej motoryzacji, natomiast trzeba pamiętać, że myśmy jeszcze w latach 70., czyli już w zasadzie prawie 30 lat po wojnie, mieli w Polsce jakiś milion, nawet niecały, samochodów osobowych zarejestrowanych, a samego malucha produkowaliśmy ponad 3 300 000 egzemplarzy, więc to było takie koło zamachowe nie tylko dla motoryzacji, ale dla gospodarki w ogóle, dla rozwoju turystyki, metalurgii, wielu dziedzin życia, na które my dzisiaj w ogóle nie patrzymy przez pryzmat motoryzacji, ale proszę pamiętać, że myśmy nie podróżowali tak swobodnie jeszcze w latach 70. czy 80. jak dzisiaj i wyprawa czy to w Bieszczady, czy gdzieś nad Bałtykiem, to naprawdę była wyprawa, a ta masowa motoryzacja, ten Fiat 126P dał nam takiego, brzydko mówiąc, kopa technologicznego i kopa rozwojowego, bo ruszyły inwestycje w drogi, ruszyły inwestycje w turystykę. To jest wiele aspektów życia, z których my w ogóle nie zdajemy sobie sprawy i nie łączymy ich z samochodami, ale rzeczywiście tak jest, że motoryzacja w tej masowej domenie jest kołem zamachowym dla kraju.
1: Dokładnie tak. No maluch jako zaczątek czegoś wielkiego. Panie Pawle, a czym obecnie jest maluch? Czy to już jest tylko muzealny eksponat, czy może jednak służy nam do czegoś więcej?
2: Dzisiaj niestety, muszę to powiedzieć wprost, do jazdy się ten samochód nie nadaje przy obecnym natężeniu ruchu, co jest też jego zasługą w pewnym stopniu, bo tak jak powiedziałem, w tej chwili na drogach mamy samych w Polsce zarejestrowanych ponad 23 miliony samochodów osobowych. Gdy maluch wchodził do produkcji, było to poniżej miliona, więc ani dynamika tego pojazdu, ani tym bardziej poziom bezpieczeństwa, jaki on zapewnia, nie przystaje do dzisiejszych warunków, więc dzisiaj jest to obiekt westchnień, jest to kult jednostki. Na każdym zlocie samochodów musi być przynajmniej jeden maluch. Więc dzisiaj patrzymy na niego właśnie jako obiekt kolekcjonerski. Bardzo wdzięczny, bo można go dość łatwo przywrócić zawsze do życia i naprawić i daje to frajdę. Chociaż pamiętajmy, że to daje frajdę dzisiaj z perspektywy tych ponad 50 lat. Natomiast jeżeli przypomnimy sobie, jak się maluchami jeździło w latach 80. czy 90., gdy dostęp do części był ograniczony, to już nie było wcale takie przyjemne.
1: No ale właśnie to, o czym pan wspominał, czasem można spotkać te maluchy jadące, choć głównie na zlotach starych samochodów. Dużo jest w Polsce fanatyków, nawet nie obawiam się użyć tego słowa i tego sformułowania, fanatyków maluchów.
2: dużo. I to jest w pełni zasłużone. Tak jak powiedziałem, większość z nas ma jakieś wspomnienia związane z tym samochodem, czy to rodzice, czy dziadkowie mieli. No coraz mniej jest faktycznie tych ludzi, którzy jeździli nimi na co dzień, bo oni dzisiaj już przechodzą na emeryturę, ale również wśród nich są tacy, którzy chcą mieć jeszcze w garażu malucha, choćby po to, żeby przypomnieć sobie te wspomnienia z młodości.
1: No to przejdźmy teraz do tego ewentualnego następcy Fiata 126P. Czy myśli pan, że Polska ma szansę na stworzenie nowego, elektrycznego samochodu, który mógłby stać się równie popularny jak maluch?
2: To jest bardzo trudne pytanie. Na pewno nie, jeżeli chodzi o stopień popularności tego samochodu, bo maluch był, pamiętajmy, bezkonkurencyjny. Albo czekało się 5 lat na malucha, albo nie kupowało nic, bo po prostu nie było konkurencji na tym rynku. Natomiast tak, ja uważam, niestety ubolewam nad tym, że przespaliśmy ostatnie 10 lat, bo rozumiem, że pyta pan o spółkę Electromobility Poland. Która zajmuje się tworzeniem polskiego samochodu elektrycznego. Uważam, że pomysł jest bardzo dobry, wykonanie niestety póki co idzie nam jak zwykle, ale tak, trzeba zdawać sobie sprawę, że przy moim całym szacunku dla samochodów spalinowych to jest jedna taka szansa na milion. To jest zmiana technologiczna, która wydarza się na rynku bardzo rzadko. Ja bym to porównał wejście w ogóle samochodów elektrycznych. Ja wiem, że dzisiaj dla większości ludzi jednak te elektryki są i za drogie i mają za mały zasięg, natomiast faktem jest, że rozwój technologiczny w tej dziedzinie jest gigantyczny i ma gigantyczne tempo i to jest zmiana mniej więcej taka, jaka wydarzyła się na kolei, gdy wchodziły elektrowozy czy diesle. Po prostu, no, państwo pewnie pamiętają, jeszcze wielu słuchaczy, jak na stację wtaczały się parowozy, ja to sam pamiętam, a minęło tak naprawdę 30 lat i nie ma. Można zobaczyć tylko takie lokomotywy gdzieś w skansenach. I dokładnie to teraz dzieje się z motoryzacją, więc to jest szansa jedna na milion pod tym względem, że samochód elektryczny jest jednak dużo prostszy konstrukcyjnie, jakby to nie brzmiało, od auta spalinowego i nie trzeba posiadać tylu set patentów, żeby go wyprodukować. Więc jeżeli kiedykolwiek mielibyśmy czy to wskrzeszyć, czy stworzyć jakąś nową swoją markę motoryzacyjną, to jest właśnie tu i teraz.
1: Ale pozwoli pan, że będę drążył ten temat, no bo kilkanaście dni temu TVN24 napisało, uwaga, te informacje obudziły nadzieję na polskiego elektryka. Zapowiedź umowy z tajwańskim Foxconnem oraz wsparcie z Krajowego Planu Odbudowy oznaczają, że tym razem zapewnione mają być i pieniądze, i zagraniczny partner technologiczny. No panie Pawle, czy doczekamy się polskiego samochodu elektrycznego i kiedy to może nastąpić? Oczekuję tutaj konkretnej daty.
2: Ojejku, szczerze mówiąc, to już by się wydarzyło, gdyby nie zamrożono finansowania z KPO w jakichś ostatnich 3 latach, ale tutaj nie mam żadnych pretensji do kolejnych ekip rządzących, ale też chcę, żebyście państwo wiedzieli, że to nie jest tak, jak to często jest rysowane w mediach, że ta spółka po prostu przejadała pieniądze i nic nie zrobiła. Nieprawda, były już jeżdżące prototypy, było już gotowe auto, które w zasadzie można by było wprowadzać do produkcji. Niestety zabrakło trochę chęci, trochę kalendarz wyborczy, trochę wstrzymane środki z KPO sprawiły, że z chińskim partnerem tego się nie udało zrobić, więc tak, to straciliśmy 10 lat i nad tym ubolewam. Natomiast w tej chwili firma Foxconn, która jest nowym partnerem technologicznym Electromobility Poland, w ogóle chcę, żebyście państwo wiedzieli, że my już na dzisiaj korzystamy z wielu urządzeń tej firmy, bo ona nie jest może jakąś marką rozpoznawalną, natomiast Foxconn robi takie rzeczy jak na przykład PlayStation dla Sony, jak e-booki dla Kindla i wiele innych takich elektronicznych urządzeń, które nas otaczają dzisiaj, więc jest to firma z gigantycznym know-how w tej dziedzinie. Pyta pan o konkrety. No tak, szklanka do połowy pusta albo do połowy pełna, proszę powiedzieć, z której strony mam opowiadać.
1: To może zaryzykuję i powiem inaczej, że może panie Pawle, na rynku już nie ma miejsca na żaden polski samochód.
2: Niekoniecznie. To muszę przyznać, że niekoniecznie. Po pierwsze, samo to, że rozmawiamy dzisiaj o maluchu, świadczy o tym, że mamy pewien sentyment do polskich marek. Ja wiem, że Fiat nie był polską marką, tak? Ale jednak ta kropeczka P sprawiła, że widzimy malucha jako polski samochód. I tutaj myślę, że to też czasowo dobrze się składa, bo z jednej strony ci ludzie, którzy jeździli samochodami z PRL-u na co dzień, już dzisiaj są na emeryturze i nie bardzo pamiętają, z czym to się wiązało, a z drugiej strony ci młodzi mają taką potrzebę jednak pewnego patriotyzmu gospodarczego i myślę, że to się może udać. Pytał pan o daty. W tej chwili tak naprawdę szacunek to jest 2029 rok, gdy mogłaby w Jaworznie ruszyć produkcja, ale pamiętajmy, że rzeczywiście trochę się w tej kwestii działo. No mamy już działkę, która jest wreszcie własnością Electromobility Poland i mamy uruchomione środki, a przynajmniej przyznane środki z KPO, które wstrzymywały ten projekt przez ostatnie dwa lata. To mówimy o 4,5 miliarda złotych, więc myślę, że na zbudowanie samej fabryki i pewnych łańcuchów dostaw to powinno wystarczyć.
1: Zatem w przyszłość patrzymy jak najbardziej pozytywnie. Pan Paweł Rygas, dziennikarz motoryzacyjny Interi, autor kanału Motoprawda na YouTubie, był razem z nami w radiu RMF. Wielka przyjemność. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
0: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz radio RMF 24.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Polecamy wam kolejną odsłonę akcji FIFA Rafa. To nasza propozycja na długi weekend, a pod tym hasłem kryje się rodzinno-sportowe wydarzenie z piłką nożną w tle. Mecz piłkarski, dobra zabawa, coś smacznego z grilla i lokalne boiska piłkarskie, które odwiedzamy na wasze zaproszenie. Jesteśmy w województwie świętokrzyskim, tam zagra piłkarska reprezentacja RMF FM. A wczoraj byliśmy w Gorzędowie, w województwie łódzkim, tam mecz komentował Krzysztof Skiba, a rozmawiał z nim na gorąco po ostatnim gwizdku nasz reporter Michał Dobrołowicz.
2: Słuchaj, to było gorąco, szczególnie pod bramką Gorzędowa, kiedy to RMF atakował Maserakiem. No, Maserak stał się gwiazdą tego meczu, to jest ewidentnie. Nawet jest taka propozycja, żeby nogi Maseraka zostały w Gorzędowie, a on sam może pojechać, ale jako symbol tego meczu nogi Maseraka, który w zasadzie był lepszy niż w tańcu z gwiazdami, pokazują, że duch sportu nie ginie.
3: Te nogi mają tańczyć, czy grać, czy jeszcze coś innego robić?
2: Jedno i drugie, najlepiej, żeby po prostu i tańczyły, i grały. Słuchaj, nie, no w ogóle nie tylko Maserak, oczywiście też Wojtek Łuszczykiewicz, zespół wideo. No i oczywiście ja, czyli Skiba, stałem się tutaj symbolem tego meczu jako człowiek, który po prostu nie grał.
3: I z tego zostanie zapamiętany.
2: Tak, głównie z tego właśnie, bo starałem się, zresztą w związku z moim obecnością wśród widowni, tak, rozmawiałem z kibicami i tak dalej, ciągle RMF wybijał na aut, właśnie jakby myśląc, że ja jestem w meczu i chcieli mi podawać, no ale ja już byłem wśród widowni, także nie no, trzeba powiedzieć jedno, że piłka czasem złośliwie nie trzymała się nogi zawodowej, jakby uciekała i tak dalej. Ale to dlatego, że padał deszcz i było ślisko, ale deszcz...
3: Taka piłka wodna była.
2: Deszcz nam kompletnie nie przeszkodził. Nie, to było fantastyczne, że ja po prostu zrobiłem taką mowę motywacyjną dla wszystkich tutaj kibiców, że udajemy, że jest ciepło i że nie pada deszcz. I wszyscy, którzy posiadają wyobraźnię, idealnie ten scenariusz spełnili i dlatego się udało.
3: Było takie hasło, którego używałeś. Laga na Maseraka.
2: Tak jest, tak jest, tak jest. No, po prostu haseł było bardzo dużo, między innymi na przykład szybciej w żyłach krąży krew, kiedy leci RMF.
1: Dokładnie tak. Tak było wczoraj, a jakby

0: będzie dzisiaj? Zaczynamy w samo południe. Arena Stawy w województwie świętokrzyskim będzie dziś miejscem gry. Właśnie tam GKS i Mielno podejmie reprezentację RMF FM. W drodze na to spotkanie jest już nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Michale, jak forma po wczorajszym meczu? Wszyscy są zdrowi, wszyscy bez kontuzji?
1: Tak, wszyscy zdrowi, wszyscy bez kontuzji i to są informacje zarówno z naszego sztabu, czyli reprezentacji RMF FM i Radia RMF24, jak i z reprezentacji drużyny GKS i Mielno. Pytasz, Kuba, jak będzie dzisiaj? Mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej niż wczoraj, bo będziemy bardziej zgrani i już pewne nawyki, mam nadzieję, że nam się, czyli mówię o drużynie i reprezentacji RMF FM i Radia RMF24, wytworzyły i wykorzystamy to na boisku, chociaż rywal bardzo poważny, GKS i Mielno, to B-klasa, trzecie miejsce w B-klasie, 47 bramek strzelonych w tym sezonie, tylko 17 straconych. Mam nadzieję, że ten bilans, jeśli chodzi o stracone bramki, dzisiaj trochę się pogorszy i że kilka tych bramek co najmniej strzelimy. Mateusz Opyrchał między innymi w naszej reprezentacji RMF FM i Radia RMF 24, ale i sporo niespodzianek, ale i wokalistka Blanka będzie dzisiaj z nami. Zupełnie nowa drużyna, nowe wyzwanie. Naprawdę nie jest to łatwe, chociaż jednocześnie jest to wyzwaniem, aby opowiadać o wszystkim na radiowej antenie i krążyć i wbiec w pewnym momencie na boisko z mikrofonem i pewnie też dzisiaj tak po południu zrobię, właśnie na tym pięknym boisku o tej pięknej nazwie Stawy Arena. To są okolice Jędrzejowa, niedaleko ekspresowej siódemki, czyli trasy z Kielc do Krakowa. Tam nas znajdziecie, tam was wszystkich zapraszamy, bo trybuny absolutnie otwarte, bez żadnych biletów. Są nawet piłki, z którymi można wybiec na boisko i po prostu pobiegać, pograć, bo o to nam dzisiaj chodzi. 5 dni zostało do mundialu, a my dzisiaj gramy na tych trochę może bardziej lokalnych, mniejszych boiskach, ale takich, które mogą dać dużo radości i dużo satysfakcji.
0: No i miałem być także ja na stoperze, Michale, ale muszę ci przyznać i chyba zdradzić, że to przeciwnicy ustalili porę tego spotkania w obawie przed tym agresywnym stoperem.
1: Nie zdążysz, ale Kuba, z tego co widzę, w naszym radiowym planie o 13 kończysz program. To jest naprawdę niedaleko. Może uda się szybko, ale bezpiecznie dojechać. Może chociaż na drugą połowę. Może jakąś dogrywkę dla ciebie zorganizujemy. Dawaj znać, możemy być w kontakcie. Ja gorąco cię zapraszam, bo to byłaby wielka przyjemność zagrać z tobą. Ja wczoraj byłem na prawym skrzydle, więc jeśli trzymałbym się tej pozycji, to z tobą w roli stopera może coś tam byśmy wyczarowali. Może byśmy zaskoczyli GKS i Mielno. Nie wiem, czy zaskoczyli pod kątem umiejętności piłkarskich, ale może byliby w jakiś sposób zaskoczeni, że po prostu byłoby to na naszą korzyść. Możemy próbować, gorąco cię zapraszam. Stawy, Arena, Stadion GKS-u i Mielno. Może ci się uda po programie w Radiu RMF 24.
0: No to jeszcze zostańmy, Michale, przy tym, co dzisiaj się wydarzy. Jak to wszystko wygląda? Jaki jest plan na tę sobotę?
1: Zaczynamy o 12 rozgrzewką, ale ta rozgrzewka jest w podwójnym tego słowa znaczeniu. To znaczy i rozgrzewka na boisku, i rozgrzewka na trybunach. A na trybunach rozgrzewany jest przede wszystkim grill. Bo to spotkanie, ten mecz to jest pretekst, to jest okazja, aby się spotkać, aby porozmawiać, aby spędzić wspólnie ten długi czerwcowy weekend, tę czerwcówkę w taki sposób, aby było i rodzinnie, i smacznie, i oczywiście sportowo. Bo ta piłka nożna w pewnym momencie jest w roli głównej, ale są takie chwile, kiedy futbol jest przede wszystkim w tle i chodzi przede wszystkim o spotkanie. Będzie kamper, ten słynny żółto-niebieski kamper, który około 12 za te niecałe 3 godziny powinien wjechać i zaparkować przy linii bocznej boiska, zwykle za jedną z bramek i z tego kampera wyjdzie nasza reprezentacja. Wyjdzie gwiazda na dzisiaj, czyli właśnie wokalistka Blanka. Słynna Blanka od utworu Solo, który pewnie pamiętacie, bo to była jedna z naszych piosenek na festiwal Eurowizji. Zobaczymy, czy Blanka dzisiaj zaśpiewa, czy zagra, a może jedno i drugie, może także zagra na boisku, bo przecież ta kobieca piłka nożna też jest coraz bardziej popularna i wczoraj też mecz naszych piłkarek, do którego pewnie też będziemy nawiązywać, a z drugiej strony będziemy czekali na godzinę 15, bo wtedy dzisiaj Maja Chwalińska, to już tenis i korty Rolanda Garrosa i myślę, że to będzie tak, że będziemy z jednej strony grać, a gdy my zejdziemy z boiska po ostatnim gwizdku, będziemy już bardziej kibicować po południu Maji Chwalińskiej. Tak się ta sobota zapowiada.
0: Mnóstwo sportowych emocji przed nami. Michale, na koniec myślisz, że dzisiaj będzie łatwiej, czy jednak trudniej niż wczoraj?
1: Ja myślę, że łatwiej o tyle, że trochę już wiemy, jak to smakuje, bo wczoraj był ten debiut na boisku i wczoraj po raz pierwszy zagraliśmy właśnie w Gorzędowie. 5-6 przegraliśmy wczoraj, ale myślę, że ta kondycja, pewna orientacja, taka inteligencja piłkarska chyba się w nas wyrabia. Tak powoli, powoli. W faktach RMF FM o 9 mówiłem o tym, że piłkarze z okręgówki z Gorzędowa dali nam ocenę 7,5 od 1 do 10, czyli nie jest źle, jest nad czym budować, ale może być trudniej, bo rywal dzisiaj naprawdę poważny. GKS i Mielno, B-klasa, trzecie miejsce, więc czołówka tabeli świętokrzyskiej B-klasy. Oni się mocno przygotowują na to spotkanie. Wieczorem w mediach społecznościowych pojawił się ich wpis z hasłem "Jesteśmy gotowi". Widać, że podchodzą ambitnie, nie będą pewnie odstawiać nogi. Pod tym kątem może być trudniej, ale my jesteśmy gotowi. Ale my mamy nasze hasło, FIFA Rafa, ale my jesteśmy zmotywowani i na pewno damy z siebie jak najwięcej, jeśli nie damy z siebie wszystko dzisiaj po południu właśnie na stadionie Arena Stawy w województwie świętokrzyskim.
0: Trzymamy bardzo mocno kciuki. Kilkuset kibiców tego popołudnia może obserwować wyjątkowy mecz piłki nożnej w ramach akcji FIFA Rafa. Zapraszamy was, drodzy słuchacze, odwiedźcie Arenę Stawy. Tam przed nami mecz GKS i Mielno kontra reprezentacja RMF FM. Michał Dobrołowicz był razem z nami. Trzymamy kciuki. Michał, powodzenia. Wielkie dzięki.
1: Dziękuję i czekamy na ciebie, Kuba. Przemyśl to. Czekamy na boisku. Do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.
2: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF24.

0: Ostatnie sekundy dzielą nas od godziny drugiej, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Rosjanie atakują połączenia transportowe między Charkowem a Sumami. Donosi o tym portal Ukraińska Prawda. Potem prowokacja na granicy estońsko-rosyjskiej. Posłuchajcie, jak reaguje na nie Estonia. Śmiech, muzyka i pasja. Wszystko to już 20 czerwca na jednej scenie w Krakowie podczas jubileuszowej edycji festiwalu Black or White. Rosyjskie wojska rozpoczęły ataki na szlak logistyczny między Charkowem a Sumami w rejonie Bogoduchowa, poinformował doradca ukraińskiego Ministerstwa Obrony. Według niego działania te trwają od początku miesiąca i mają na celu zakłócenie ukraińskich tras zaopatrzenia. Chodzi o odcinek położony około 20 km od granicy, uznawany za kluczowy dla transportu wojskowego i cywilnego. Strona ukraińska podkreśla, że Rosja świadomie uderza w logistykę na północnym wschodzie kraju. Do końca roku Estonia planuje rozmieścić urządzenia do wykrywania i monitorowania dronów na całej swojej wschodniej granicy, aż do miasta Narwa na północy kraju. To odpowiedź na powtarzające się rosyjskie prowokacje.
1: W ubiegłym roku rosyjscy strażnicy graniczni przepłynęli rzekę Poduszkowcem i na chwilę weszli na terytorium Estonii. Tutaj cały czas Rosjanie zagłuszają też sygnał GPS, podobnie jak na naszym wybrzeżu. W marcu z kolei estońscy dziennikarze ujawnili, że na Telegramie działa separatystyczna grupa, która chce przyłączenia Narwy do Rosji. To było może kilka osób. To raczej był żart, ale udowodnił odporność estońskiego społeczeństwa, mówi dziennikarz śledczy Holger Runema. Próbowali znaleźć ochotników, żeby rozklejać plakaty w Narwie i promować odłączenie miasta i okolicznych terenów od Estonii. Nie znaleźli żadnego chętnego. Jak dodaje Runema, nic nie wskazuje na to, żeby za tą prowokacją stały służby specjalne Rosji.
0: W Narwie, trzecim co do wielkości mieście Estonii, położonym tuż przy granicy z Rosją, był nasz specjalny wysłannik Maciej Sołtys. Estońska granica z Rosją ma niemal 340 kilometrów. Jest jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej.
2: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
0: Były książę Andrzej ponownie w ogniu krytyki brytyjskiej opinii publicznej. Tym razem powodem gniewu ludu są finansowane sprawki brata Karola III. Król po serii skandali zdegradował Andrzeja do rangi zwykłego poddanego. Więcej informacji na ten temat najnowszych wybryków zebrał nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
3: Z ustaleń publicznego organu kontroli wynika, że Andrzej Mountbatten-Windsor, jak oficjalnie nazywa się teraz były książę Yorku, podnajmował 3 domki na terenie królewskiej posiadłości w Windsorze. Kwoty, jakie trafiały na konto Andrzeja z tytułu czynszu, pozostają nieujawnione. Sytuację zaognia fakt, że brat króla III dzierżawi całą posiadłość od instytucji zarządzającej majątkiem korony. Umowa najmu, którą podpisał w 2003 roku na okres 75 lat, nakłada na niego surowe obowiązki dotyczące utrzymania i renowacji historycznych obiektów. Krytycy wskazują jednak, że komercyjne wykorzystywanie królewskiego majątku do podreperowania budżetu skompromitowanego byłego już księcia jest głęboko niemoralne.
0: Bez względu na przebieg finału French Open, samo dotarcie na szczyt i to w tak pięknym stylu przez Maję Chwalińską wyzwoliło tenisowy potencjał w Polakach. Tłoczniej zrobiło się na naszych krajowych kortach. Anna Kropaczek przekonała się o tym w Będzinie. W ośrodku sportu i rekreacji zaroiło się od graczy naśladujących Maję.
4: Maja zaczęła grać w wieku takim jak moja córka, więc jest dodatkowa motywacja do treningu, tak, Oliwka? No. Akurat dzisiaj dzień wolny od szkoły, u mnie od pracy, więc korzystamy.
5: Państwo przyszli sobie tutaj pograć?
6: Tak.
5: A śledzicie, co tam się dzieje w Paryżu?
7: Oczywiście, że śledzimy.
5: Jakie emocje?
7: Wielkie, wielkie. No na pewno Maja nas zaskoczyła.
6: Gra bardzo luźno i taktycznie bardzo dobrze myśli.
7: Rozgrywa.
0: Przypomnijmy, Maji Chwalińskiej niestety nie wystarczyło wczoraj luzu i taktyki, aby pokonać Rosjankę. Mira Andrzejewa okazała się lepsza w finale wielkoszlemowego French Open, ale i tak Polka jest godna podziwu i naśladowania. Dziękujemy, Maju. Artur Andrus, kabaret Hrabi, Grzegorz Turnau czy Sara James. Oni wystąpią w krakowskim klubie Studio podczas jubileuszowej 10. edycji festiwalu Black or White. Impreza już 20 czerwca.
8: Powrócimy do tych kompozycji, które wywołały wśród publiczności najważniejsze i najpiękniejsze emocje, radości, bisy. Color Voices zaśpiewa medley zespołu Queen. Będą piękne tanga. Wszystko w aranżacjach Karola Pyki.
0: Zaprasza Izabela Mytnik, koordynatorka festiwalu. Mamy dla Was zaproszenia. Szczegóły znajdziecie na rmf24.pl. Na koniec tego wydania wracamy do rozmowy Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny.